0: chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.
1: Ja widzę.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

0: Mello Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Meloradio. Podkręcamy tempo.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem chwila.

0: Radio.
1: Myślę, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach, dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz.

0: Reklama. Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
2: Marek, szefowa Cię prosi.
3: Potem.
2: A teraz co robisz?
3: Walczę z potem.
2: Zrób to skutecznie.
3: Ale jak?
2: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
4: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
5: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
6: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodaj.pl i umów się na jazdę próbną.
7: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
8: Sunrise Festival powraca. Od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce. Legendarne afterparty. Sunrise Festival. Energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
9: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
10: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3. Olsztyn.
11: Porek.

0: 96.4 albo 89.4 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: Na początek tego wydania magazynu reporterów będziemy rozmawiać o przyrodzie, o biznesie. O przyrodzie dlatego, że ostruda będzie cięła na pół łabędzia. I to można powiedzieć taki nie ornitologiczny news, a bardziej biznesowy, bo chodzi o jeden ze statków żeglugi ostródzko-elbląskiej. Ja nazywam się Marek Apel, a ze mną w studiu Cezary Wawrzyński, prezes żeglugi ostródzko-elbląskiej. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: To tak tylko przypominając słuchaczom, że ornitologicznie, bo te nasze statki żeglugi ostródzko-elbląskiej nazwy mają właśnie od ptaków.
2: Tak jest, nazwy od ptaków. Przypomnijmy, no jest i marabut, i birkut, i właśnie łabędź, kormoran. Mamy w sumie pingwin, mamy w sumie jeszcze, tak, 5 takich jednostek dwupokładowych. Konkretnie 4 są na bieżąco remontowane i przygotowywane do sezonu i w tej chwili pływają. Albo między Buczyńcem, tą pierwszą pochylnią, i Elblągiem, albo po samych pochylniach. Jest też ostruda dwupokładowa, ale statek już trochę bliższy naszym czasom, bo te, o których zaczęliśmy mówić, mają dokładnie 60 lat w tym roku, kończą. Ostruda już 20 kilka, z 99 roku. I ten jeden statek łabędź, państwo być może chodzą wzdłuż nabrzeża, mijając nasz port, stoi taki dawno niemalowany statek przy nabrzeżu, czekając na lepsze czasy. On praktycznie już nie ma w środku nic, bo wszystkie części przez te wszystkie lata, kilka ładnych lat, jeśli nie 10, właśnie tak stoi i czeka, i wszystkie części szły na podobne mu statki siostrzane, te ptaszki. No i w zasadzie już nie da rady go chyba przywrócić do pełnej eksploatacji. Mnóstwo środków trzeba byłoby wydać. Trochę szkoda, żeby poszedł na żyletki przysłowiowe. I pomysł jest taki, aby nadać mu drugie życie, aby stał się atrakcją turystyczną, zachęcał do pływania na kanale ostródzko-elbląskim i na pochylniach. I znaleźliśmy, szukając, no bo trzeba znaleźć miejsce, gdzie. No oczywiście nasuwa się w pierwszej chwili, jak się jedzie, no Nowa Siódemka. Nowa Siódemka, trasa Gdańsk-Warszawa. No i przyznam się, że znaleźliśmy takie dwa miejsca. To też nie jest łatwe, bo najczęściej to są osoby prywatne wzdłuż tego szlaku drogowego, który kilka razy przecina nasz szlak kanałowy, ta siódemka. No i udało nam się znaleźć na terenie gminy Małdyty jedno miejsce fantastyczne pod kątem reklamy, bo całkiem niedaleko tej Nowej Siódemki, miejsce tuż za Małdytami, jadąc na Gdańsk, gdzie stara siódemka przeskakuje wiaduktem ponad Nową Siódemką. I tam gmina ma właśnie tę starą siódemkę i między innymi fragment nasypu tej starej siódemki. I trafi tam właśnie ten nasz łabędź.
1: Kawałek łabędź.
2: No to zaraz dojdziemy do tego. Na pewno łabędź dla jadących właśnie od samej Warszawy w kierunku Gdańska. I ważne, że tuż przed zjazdem, tak jak się zjeżdża i faktycznie jedzie się na pochylnie w stronę kanału w miejscowości Marzewo, no jedną burtą stanie łabędź. Będzie pięknie podświetlony nocą, oczywiście odremontowany, jeżeli chodzi o jego zewnętrzną część. Jakieś reklamy właśnie zachęcające i promujące żeglugę, ale i gminę Małdyty w tym wypadku, bo to gmina Małdyty razem z nami będzie zapraszała do odwiedzenia gminy Małdyty kanału i skorzystania z uroku tego kanału. No i też pomyśleliśmy o osobach jadących od strony Gdańska w kierunku Warszawy i też znaleźliśmy takie miejsce, z kolei będące własnością gminy Miłomłyn, konkretnie taki fragmencik po starym nasypie kolejowym starej linii, niedawno nieistniejącej kolejowej, między Miłomłynem a Malinnikiem. No i cóż, jeden statek, a żeby tak się stało, trzeba dokonać takiej przedziwnej operacji wzdłuż, przetniemy tego łabędzia, czyli nie będziemy ptaków siąść na pół, ale statek. Sprawimy, że powstaną dwa statki. I samo to, to jest ciekawa operacja, logistyczne wyzwanie, bo można, pokusimy się o nagranie filmu, bo najpierw go trzeba będzie mimo wszystko odholować gdzieś pobliżej Miłomłyna albo Małdyt, gdzieś po środku może, tam gdzie można fizycznie go na brzeg wyjąć jakimś dźwigiem. No więc to na pewno byłby ostatni rejs tego łabędzia. Sama operacja potem przecięcia i wożenia lądem już w dwa odrębne miejsca, no to jest ciekawe wyzwanie logistyczne. No ale summa summarum, przy nowej siódemce stanie statek odnowiony łabędź, który będzie no fantastyczną reklamą i Mazur Zachodnich, i Ostródy, i żeglugi ostrosko-elbląskiej.
1: Czyli prezes trochę tak jak sąd Salomona, dziecko na pół.
2: Tak jest, no to tak, moje matki chrzestne akurat nie. No właśnie, może pokusić się jakąś matkę chrzestną tego nowego łabędzia. Tutaj nawet możemy mieć dwie matki chrzestne, czyli już Salomon nie byłby nam potrzebny.
1: Żeby rozsądzić.
2: Dwoje dzieci będziemy mieli. No w każdym bądź razie, no takie chyba niespotykane rozwiązanie. Ja jestem przekonany, że jeżeli do tego dojdzie, sami państwo przyznacie mi rację, że jadąc właśnie, a nieraz jeździmy tą trasą i tym szlakiem, będziemy naprawdę zwracać na niego uwagę.
1: No to teraz do historycznej chwili, prezesie. Za nami pierwszy 11-godzinny rejs z Ostródy do Elbląga 29 maja 2026 roku o godzinie 8:15 odbiliście od brzegu. Dwa statki Ostróda, a także Birkut wypłynęły w ten historyczny rejs. Wszyscy dopłynęli, nikt nie zginął. Chyba
2: przynajmniej,
1: jest okay.
2: Tak, przynajmniej nic mi nie wiadomo na ten temat. Tak sądzimy, że nikt nie zaginął, nie zginął. No rzeczywiście, przywróciliśmy, albo jeszcze inaczej, przywracamy. Jesteśmy w trakcie przywracania. To był pierwszy krok milowy. Żeby tak się stało, ten długi, fantastyczny, pamiętany przez wielu, ale długi rejs, czyli takie wyzwanie dla koneserów. 11-godzinny, faktycznie dobiliśmy około 20, wypływając 8:15, czyli niemalże 12 godzin płynięcia. No skąd to się bierze? No, nie zawsze na wózku, na pochylni jest się w momencie dopływania pierwszym, parę minut na załadunek cateringu na pochylni.
1: Ale tam chyba i do Miłomłyna dopłynęliście.
2: Tak jest, dopłynęliśmy, no przypomnijmy, cała trasa to jest 77 blisko kilometrów. Płyniemy najpierw przez dwie śluzy, czyli Zielona Miłomłyn, jesteśmy w Miłomłynie. Najpierw podnosimy się o około 5 metrów w górę do poziomu jezioraka. Następnie no, płyniemy w ogóle, tak? Łącznie 11 jezior pokonujemy, bo to są łączniki kanałowe. Kanał to tak naprawdę to są łączniki międzyjeziorowe. Czyli płyniemy przez 11 jezior, dłuższe, krótsze, najdłuższe to aż 12 km, a przecież ruda woda. 5 pochylni, gdzie obniżamy się o 99,5 metra. Oczywiście mijamy przepiękne krajobrazy i lesiste, i polne, i mnóstwo mostów i zabudowań czasami nad tym kanałem. I czasami zwierzynę leśną się zobaczy już na dole, kiedy będziemy nad różnie, no to mnóstwo przeróżnych, sto kilkadziesiąt, jeśli nie 200 różnych gatunków ptactwa. Przypomnijmy, że mamy cały kanał, to jest obszar chronionego krajobrazu kanału elbląskiego, ale zaczyna się kraniec, bo w Ostródzie to jest obszar Natura 2000, Jezioro Drudzne, rezerwat i kraniec drugi elbląski, Jezioro Drudzno, to też jest z kolei właśnie ptasi rezerwat i też Natura 2000, czyli jest co oglądać, ale powtórzmy, no naprawdę dla wytrwałych, dla koneserów można się wyciszyć, nie do końca zanudzić, bo chcemy, aby płynący czerpał też wiedzę na temat kanału, czyli mamy podpisaną umowę i są na statkach przewodnicy kwalifikowani z PTTK-u naszego. Zachodniomazurskie Stowarzyszenie Przewodników się tym zajmuje. No mamy catering właśnie już profesjonalny na statku. Czyli tak podsumowując, fantastyczny rejs, ale wchodząc na pokład trzeba wiedzieć, że to nie ma adrenaliny sportowej, tylko raczej właśnie płynięcie i podziwianie tego, co jest za burtami, ponad głowami w naszej krainie kanału Elbląskiego czy Ostrowska Elbląskiego. Raczej nie polecajmy płynięcia z małymi dziećmi, bo to i dla tych dzieci będzie męczące i dla współpasażerów. Także tak to powinno wyglądać.
1: A zasięg na trasie jest?
2: No właśnie, co te zasady jest, są czasami miejsca, gdzie nie ma, czasami na Bochyni, Wuczynie to są minuty, czasami może na Drużnie. No są takie jeszcze miejsca, że rzeczywiście zasięg ginie, jeśli chodzi o internet. No ale co? W końcu po to się płynie właśnie, żeby być może na chwilę się oderwać. I teraz bardzo szybko jeszcze powiedzmy to, że chcieliśmy przywrócić, zastanawialiśmy się, bo ten rejs kilkanaście lat już go nie było, czy w ogóle będzie zainteresowanie. I postanowiliśmy tak testowo spróbować raz w miesiącu na razie. Maj, na koniec każdego miesiąca tutaj sezonu tegorocznego, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, myśląc o bardziej o przyszłym roku, o rozpropagowaniu tego rejsu i przymierzeniu się do może częstszego pływania, jeśli byłoby takie zainteresowanie. No na razie już na bilety na czerwiec w większości mamy sprzedane, proszę się jeszcze zainteresować, jeśli nie, to myśleć już o lipcu i sierpniu. Natomiast w maju zainteresowanie było takie, że właśnie dołożyliśmy drugi statek, czyli w ten dziewiczy rejs naraz wypłynęły dwa statki Ostruda, między innymi nasza flagowa i Birkut, i w związku z tym no płynięcie te statki, trudno powiedzieć, kto był pierwszy w tym rejsie na pierwszym statku czy drugim, bo odbiły od brzegu razem, jednocześnie w tej samej sekundzie, potem już się tam tasowały po drodze. W każdym razie odbył się ten pierwszy dziewiczy rejs i postaramy się go kontynuować.
1: Jak będzie w czerwcu? 25 czerwca, skąd, dokąd, jak płyniemy?
2: Idea jest taka, że właśnie ostatni czwartek miesiąca on będzie płynął też, no za każdym razem wypływał o 8, najpóźniej 8:15 z Elbląga do Ostródy, będzie nocował w Ostródzie, no i nazajutrz o 8 rano wypływa z Ostródy do Elbląga.
1: Czyli
2: w piątek. Ostatni czwartek z Elbląga, ostatni piątek miesiąca w stronę Elbląga z Ostródy.
1: No i też internauci pytają, a co z powrotem? 11 godzin płynę i co?
2: No tak, no to już jest kwestia, jaką opcję wybierze pasażer, no bo różnie można potem próbować wrócić albo zostać w tym Elblągu, przecież niektórzy tak mogą, czy pociągiem. No z Polski ludzie przyjeżdżali, czyli różnie właśnie dotarli być może pociągiem do Ostródy i z Elbląga też pociągiem mogą wracać, ale generalnie zapewniamy w to samo miejsce, z którego wypłynęliśmy, czyli jeżeli to Ostróda, to po dopłynięciu do Elbląga odwozimy pasażerów naszym autobusem.
1: Także możecie wrócić spokojnie, ale też prezesie taki challenge dla najwytrwalszych, powiedzmy, Elblążan. Wsiąść w Elblągu, dopłynąć 11 godzin do Ostródy, przenocować
2: tak
1: w Ostródzie i wrócić sobie do Elblągu.
2: Statkiem albo rowerem, bo można na pokład zabrać rowery. No jeszcze powiedzmy, że dla tych wytrwałych, którzy przepłyną te 11-12 godzin cały rejs, no wręczamy stosowne certyfikaty, tak?
1: Także jeśli jesteście zainteresowani, to ruszyła, a w zasadzie trwa sprzedaż na czerwcowy rejs z Elbląga do Ostródy, ale też z Ostródy do Elbląga. Wejdźcie na stronę internetową Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej. Jeśli nie zdążycie, no to zostaje wam jeszcze 30 lipca i 27 sierpnia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: Na początek tego wydania magazynu reporterów Meloradia Mazury będziemy rozmawiać o ciepłownictwie, dużych pieniądzach, a także o tym, czy miejskie przedsiębiorstwo energetyki cieplnej zarabia ze sprzedaży ciepła, a może z produkcji energii elektrycznej. Ja nazywam się Marek Apel, to jest magazyn reporterów, a ze mną w studiu prezes miejskiego przedsiębiorstwa energetyki cieplnej Wojciech Zalewski. Witam serdecznie.
3: Dzień dobry, witam pana.
1: Panie prezesie, no właśnie, takie informacje przebijają się w mediach społecznościowych, ale też na sesji, na komisjach Rady Miasta w Ostródzie MPEC zarabia i to gigantyczne pieniądze, bo zysk netto za 2025 rok to jest 4 100 000 zł. I uwaga, bo to nie jest jednorazowy przypadek, albo inaczej wpadka, bo rok temu również wykazaliście zysk netto na poziomie 3 641 000 zł. Stabilne finanse MPEC-u?
3: No, ja bym był taki złośliwy, to bym powiedział, a może trzeba po prostu zarządzać spółką, a nie tylko w niej bywać.
1: Ale to nie jest przytyk do pozostałych prezesów.
3: Broń Boże. To jest nawet jak niektórzy mówią, fakt autentyczny. Więc rzeczywiście spółka zarabia. I rzeczywiście nawet ja mam dylematy, czy ten poziom zarobkowania, on w liczbach bezwzględnych wygląda bardzo dużo, jest pożądany i dla spółki, i dla mieszkańców. Ale proszę spojrzeć na to inaczej. Spółka na przestrzeni ostatnich lat zainwestowała ogromne pieniądze. Nie wszystkie pieniądze są z dotacji. Część tych pieniędzy musimy obsługiwać, czyli spłacać zobowiązania. Czyli, jak to mówi klasyk, z jednej strony chcielibyśmy mieć ciastko, a z drugiej to ciastko zjeść. Kiedy w roku 2022 błagam na kolanach Rady Miasta w Ostródzie o to, żeby dokapitalizowali spółkę, bo sytuacja była dramatyczna.
1: Pamiętam tę chwilę.
3: Wiele osób też pamięta, ja też. To powiedziałem, że my kiedyś oddamy te pieniądze. I myślę, że to jest taki czas, kiedy spółka ochoczo to zrobi i nie ma z tym żadnego problemu. Natomiast struktura tego zarobkowania jest zupełnie inna.
1: Panie prezesie, ja przepraszam, że przerwę, bo w mediach społecznościowych pojawiają się komentarze niepochlebne na temat spółki, ale też jej pracowników, w tym też pana, że wy doicie, mówiąc kolokwialnie, mieszkańców Ostródy. To jak jest?
3: Rozmowa o pieniądzach jest zawsze tematem wrażliwym. Jeżeli przyjmiemy i popatrzymy na miasto w okolicy, to nie doimy. Wręcz jesteśmy tańsi. Jeżeli popatrzymy na liczby bezwzględne, czyli to 120 parę złotych, taka wartość średnia gigajoula z przesyłem, to rzeczywiście ta kwota wydaje się dosyć duża. Ale tak jak powiedziałem, zadawałem sobie wiele takich pytań egzystencjonalnych i mówię, co jest dla ludzi ważne. I wyszło mi na to, że dla ludzi powinno być najważniejsze, przynajmniej tak mi się wydaje, bezpieczeństwo i stałość pewnych rzeczy. A tą stałość gwarantujemy. Zobaczcie państwo, że od półtora roku spółka nie podnosi, a wręcz obniżyła cenę gigajoula. A czy coś spadło na rynku? Czy ceny paliwa? Zobaczcie państwo, co się dzieje z paliwem. Lekkie zawirowanie i paliwo idzie w górę. My również pracujemy na giełdzie. My również kupujemy gaz na giełdzie. My również sprzedajemy energię elektryczną na giełdzie. I my również mieliśmy stratę w latach ubiegłych, która to strata zostaje odpisywana przez to, że nie płacimy podatku dochodowego. W związku z tym też się pojawia zysk. Taka jest siła rzeczy. Ale głównym kołem napędowym naszej działalności jest ograniczenie kosztów, zmiana sposobu zarządzania spółką oraz sprzedaż energii elektrycznej.
1: Czyli mówiąc kolokwialnie, zarobiliście na sprzedaży energii elektrycznej z dwóch źródeł, bo to jest tak zwana kogeneracja, ale też instalacja fotowoltaiczna uruchomiona nie tak dawno przez spółkę. Natomiast na sprzedaży ciepła zysk czy strata?
3: Strata.
1: Dlaczego?
3: No bo filozofia spółki jest taka, że utrzymujemy tą cenę. Nie chcę powiedzieć, że za wszelką cenę, ale tak de facto jest, bo... Ja nie chcę tu nikomu nic udowadniać też, żeby to wybrzmiało, ale model musi być taki, że ten model musi zarabiać tam, gdzie można, po to, żeby przysypać tam, gdzie traci. I to jest model spółki, która jest troszeczkę organizacją non-profit. Ale z drugiej strony jesteśmy spółką. Nie mogę liczyć na to, żeby ktoś mnie ciągle dokapitalizowywał. My musimy sobie poradzić. Idą kolejne inwestycje, które w prostej linii nie przynoszą zysku. Kładziemy nowe sieci. W przyszłości te pieniądze będą do nas pływać. To jest okres amortyzacji, jest bardzo długi, więc my musimy być zabezpieczeni i finansowo, i płynnościowo, żeby regulować te zobowiązania.
1: Rozumiem to wszystko, ale jest zysk 4 100 000, no to teraz o jego podziale. 1 600 000 to dywidenda. MPC odda zysk, a w zasadzie część zysku urzędowi miasta, trafi on do budżetu miasta. 2 000 000 na kapitał zapasowy z przeznaczeniem na inwestycje, no i 500 000 000 na fundusz nagród. Uczciwy podział?
3: Podział jak podział.
1: Bogu co boskie, cesarzowi co cesarskie.
3: Panie redaktorze, no, właściciel ma prawo do dywidendów. I tak jak powiedziałem na początku, kiedyś spółka dostała, dzisiaj chce to oddać. I to myślę, że to właśnie jest uczciwe, żeby być konsekwentnym w tym, co się robi. Postępowanie właściciela moim zdaniem jest prawidłowe, bo nawet jak pan zauważył, że w poprzednim roku też był zysk, nikt po te pieniądze tak do końca ręki nie wyciągał. Nie wyciągał w ogóle. I to było bardzo dobre rozwiązanie z punktu widzenia inwestycji, które wykonujemy. Dzisiaj tak się zadziało. Jeżeli chodzi natomiast o nagrody, no to tak, na dobrą sprawę, te nagrody netto dla pracowników, bo ja nie otrzymałem takiej nagrody, to jest 290 000. Czy to jest dużo, czy mało? No pewno to jest dużo. Znowu w liczbach bezwzględnych. To jest bardzo dużo. Natomiast no, pracownicy też pracują ciężko i liczą na to, że ta umowna trzynastka, premia, jak ją zwał, będzie dostępna i się z tego cieszą.
1: Panie prezesie, no dobra, ale o trwających inwestycjach, bo też otrzymaliście gigantyczną dotację na rozbudowę sieci ciepłowniczej. To jest rozbudowa sieci w okolicach ulicy Stapińskiego i Wyspiańskiego w Ostródzie. Te prace, z tego co widziałem, już powoli się toczą. Duża inwestycja, która powiększy zasób odbiorców po tej stronie torów.
3: W przyszłości tak, aczkolwiek inwestycje sieciowe to jest takie dziwne zjawisko. One wprost nie przynoszą jakiegoś zysku. One mogą ograniczać straty, jeżeli wymienimy starą sieć na nową, preizolowaną, lub mogą spełniać jakieś inne funkcje, na przykład bezpieczeństwo. To, co robimy od ulicy Savio do Wyspiańskiego, do dawnego budynku Banku PKO, to jest bezpieczeństwo. Jak państwo wiecie, jak pan zapewne wie, to wkrótce będziemy robili inwestycje pod torami, żeby zlikwidować naszą rurę nad torami. Inwestycja na Wyspiańskiego to jest pewien bypass, który da nam bezpieczeństwo. Da ludziom, którzy są po tamtej stronie torów, czyli Tysiąclecia i te wszystkie inni odbiorcy, do hotelu Villa Port włącznie, będą mogli czuć się bezpiecznie. I to jest filozofia. Nie zawsze inwestycja musi coś dawać takiego super wymiernego. To słowo bezpieczeństwo mi się przewija dosyć często, ale uwierzcie mi państwo, że bezpieczeństwo jest dla nas najważniejszą rzeczą, bo dzieją się różne rzeczy na świecie, a ciepło systemowe powinno być jednym z najbezpieczniejszych nośników energii elektrycznej i cieplnej.
1: Panie prezesie, wspomniał prezes o likwidacji tego ciepłociągu pod kładką kolejową. Kiedy? Czy wykonawca jest już wybrany? Kiedy chcecie rozpocząć te prace?
3: Nie chcę pana oszukać, ale wydaje mi się, że w niedzielę został ogłoszony przetarg. No, ktoś powie, że w niedzielę? No tak, no też musimy nieraz popracować w takie dni, więc w niedzielę został ogłoszony przetarg. Nie chcę filozofować, kiedy to będzie, bo nie pamiętam, ale plan jest taki, żeby to zadziało się jeszcze w tym roku.
1: Panie prezesie, w mediach tych ogólnopolskich

0: 26-28 tysięcy MWh rocznie. To jest dużo. Ale u nas ten system już funkcjonuje dawno. Operator może wyłączać farmę fotowoltaiczną, może wyłączyć kogenerację. Albo samodzielnie, albo informując nas o tym, że będzie wyłączenie i musimy się do tego dostosować. Pewno, żebym tak nie chciał, bo to jest strata właśnie takich pieniędzy ekstra. Ale no niestety infrastruktura krajowa, czyli sieci elektroenergetyczne, nie są przygotowane do tak dużej liczby energii, która jest wprowadzana w sieć latem albo wtedy, kiedy wieje wiatr. To jest... No trochę wylaliśmy dziecko z kąpielą. Pozwoliliśmy zamontować tyle instalacji fotowoltaicznych i na domach jednorodzinnych i tych plantacji, nazwijmy to tak, farm wokół Ostródy jest bardzo dużo. Jakby ktoś sobie dronem polatał, to zobaczy, że tego jest naprawdę sporo i to nie są małe moce. Więc zauważcie Państwo, jak to wszystko zacznie wytwarzać energię elektryczną, no to gdzieś tą energię trzeba zbackupować, a nie ma takich akumulatorów jeszcze, które by mogły to przyjąć. Technologia się rozwija. Może i my będziemy posiłkować się takimi akumulatorami, ale na razie są one bardzo drogie i nieduże.
1: Czyli zagrożenia dla Was nie ma? Czy jest duże?
0: Jeśli nie, to są... Znaczy, tak, rentowność może nam spaść, ale filozofia, jak gdyby cała funkcjonowania Ostrowskiego NPC była taka, żeby móc wybrać źródło, a nie korzystać tylko z jednego. Jak przyszedłem do spółki, były dwa źródła. Węgiel i kogeneracja. A teraz mamy kogenerację, gazówkę, biomasę, węgiel. Palimy tym, co jest tańsze.
1: To chyba jeszcze tylko energii jądrowej nie mamy w Ostródzie.
0: No to ten... Nie będziemy raczej mieli, ale wkrótce może powstanie też pompa ciepła, na którą czekamy na dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i mogę też powiedzieć już chyba otwarcie, że bardzo mocno pochylamy się nad magazynem ciepła, nawet takim ziemnym, który będzie mógł zmagazynować dosyć spore ilości, mówiąc w uproszczeniu, ciepłej wody, którą wykorzystamy wtedy, gdy będzie to nam potrzebne i nie będziemy musieli dodatkowych źródeł włączać, żeby tę wodę wyprodukować.
1: Panie prezesie, w ostatnich tygodniach nieco skrócił się jeden z kominów w spółce. To ten węglowy, gazowy, biomasowy. I po co wyście komin skracali?
0: Brzydki był, tak.
1: Tak? Poważnie?
0: Komin był zmęczony pracą. To bez kominu kotłowni węglowej. W kominie znajdują się różne substancje chemiczne. Kotły węglowe nie pracują tak jak kiedyś, że pracowały 24H przez 365 dni w roku. W związku z tym ten komin nie jest wygrzany i następują tam różne chemiczne reakcje. No i taka reakcja nastąpiła u nas, ludzi, którzy zajmują się weryfikowaniem tego, czy komin spełnia wymogi, czy nie, podjęli taką decyzję, że musieliśmy go skrócić chyba o 13 metrów. Pięknie wygląda, świeci się jak trzeba, jest ładny. My mało emitujemy, więc tutaj nie ma żadnego zagrożenia, bo wtedy był taki duży, bo emisja z takiego kotła jeszcze kiedyś, dawno, dawno temu, jak to powstało, no, te filtry były trochę inne. Teraz dysponujemy już lepszymi rozwiązaniami, więc ludzie powinni być szczęśliwi.
1: Póki co nie potrzebujemy ciepła systemowego, za oknem temperatury spełniają nasze oczekiwania, także zapewne już większość odbiorców ciepła systemowego w Ostródzie zrezygnowała z tak dużych dostaw. Póki co cieszymy się z zysków. Prezes niech ucieka do spółki, która zarabia. Niech prezes bywa, żebyśmy za rok się spotkali i mówili o strzałce zielonej w górę, a nie czerwonej w dół, jak w przypadku większości miejskich spółek.
0: Nie postrzegajcie nas jako spółki, która chce łupać mieszkańców. To nie jest nasz cel. Staramy się utrzymać tą cenę i robić wszystko, by firma się rozwijała. Dziękuję bardzo.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: W tym programie będzie o bezpieczeństwie na wodzie, ale też na lądzie. Ostróda, a także powiat ostródzki przygotowują się do sezonu wakacyjnego. Ruszyły wzmożone kontrole miejsc małej gastronomii. Wszystko po to, żebyśmy mogli smacznie, ale też bezpiecznie zjeść lody czy zapiekankę na nabrzeżu Jeziora Drwęckiego.
2: To warto wiedzieć.
3: Zdzisław Sokołowski, powiatowy inspektor sanitarny w Ostródzie.
1: Panie Zdzisławie, rusza sezon turystyczny na Warmii i Mazurach. Ostródy nie sposób nie docenić. Miasto turystyczne pod każdym względem. Wzmożone kontrole, jeśli chodzi o te punkty.

0: No bardzo nas to cieszy, że akurat Ostróda jest miejscem turystycznym, często odwiedzanym przez turystów, że osoby te korzystają zarówno z gastronomii, jak i również z miejsc noclegowych na terenie naszego powiatu. Oczywiście, że każdy wzmożony ruch turystyczny zwiążący się z większym obciążeniem niż w czasie całego roku z rejonu naszego powiatu również wymaga od nas dużej czynności, jeżeli chodzi o gastronomię, o sposób żywienia, również korzystania z miejsc noclegowych na terenie powiatu. Przygotowując się do tego sezonu, bierzemy pod uwagę to, że te punkty działają tylko w określonym okresie czasu, czyli w tych miesiącach powiedzmy ciepłych i letnich. Także to również powoduje to, że często musimy być w tych miejscach, nie tylko w ciągu tygodnia, ale również w soboty i niedzielę, i taką działalność podejmujemy.
1: Panie inspektorze, no dobrze, to idzie kontroler. Co on sprawdza, na co zwraca uwagę? Czy wycofuje taką żywność na przykład po terminie przydatności do spożycia?
0: No stwierdzenie żywności po terminie przydatności do życia zawsze się wiąże z wycofaniem tego produktu, ale nierzadko również z postępowaniem mandatowym, jeżeli jest taka potrzeba. Natomiast nas interesuje wszystko. Nie tylko termin przydatności do spożycia, czy to towary takie są, czy ich nie ma, ale również technologia, również sposób przygotowywania potraw, przygotowanie zdrowotne pracowników do sporządzania potraw, warunki przechowywania tej żywności gotowej, surowców. Także cały szereg obowiązków spełnia na inspektorach państwowych Inspekcji Sanitarnej i one wszystkie te warunki są spełniane. Także zwracamy uwagę na szereg różnych rzeczy przygotowanych przez punkty żywnościowe, tak żeby konsument mógł zjeść smacznie, dobrze i tanio.
1: Mówi się, że właśnie konsument jest ostatnim kontrolerem jakości. Zgodzi się pan z tym?
0: Oczywiście, że tak. Tym bardziej, że naszych osób, które się trudnią kontrolą jakości przygotowywanej żywności jest kilka osób i tych punktów na terenie naszego powiatu jest około 1200, więc siłą rzeczy nie jesteśmy w stanie być wszędzie i o każdej porze, w każdym miejscu. Jesteśmy tam raz na jakiś czas. Natomiast konsument korzysta z tych punktów prawie codziennie, więc on jest najlepszym probierzem, najlepszym oceniającym warunków żywieniowych proponowanych przez ten zakład wytwórczy i również jakości produktów sprzedawanych w tych obiektach. I wszelkie takie uwagi albo są kierowane bezpośrednio do właścicieli tych obiektów, albo przez nas i z prośbą jednoczesną o kontrolę w tych punktach. I na takie sygnały reagujemy.
1: Wy jako kontrolerzy zwracacie coraz mniej uchybień, jeśli chodzi o sprzedaż na powietrzu takiej żywności?
0: Znaczy, generalnie te obiekty, które trudnią się z sprzedażą żywnością, z racji chociażby tego, że mamy XXI wiek i technologia jest coraz lepsza, więc one są coraz lepszej jakości, coraz lepszy o poziomie wykończenia. Także tych zastrzeżeń technicznych, technologicznych jest mniej, aczkolwiek to jest również czynnik ludzki. Więc żywność przerabiana jak gdyby w tych punktach, to zależy od człowieka, który jest właścicielem tego zakładu. Albo się coś robi dobrze, albo tylko dobrze, albo niezbyt dobrze, albo źle wręcz. I to wymaga stałej naszej obecności, stałego zwracania uwagi na to, w jakich warunkach, jak to jest przygotowane do spożycia. Także obecność naszych pracowników jest konieczna, żeby jakość żywności była przynajmniej na podobnym poziomie w różnych zakładach wytwarzających żywność.
1: Na początku są upomnienia, czy od razu jest mandat?
0: Zawsze nasza obecność jest kontrolną instruktażową. Czyli zawsze to się kończy pouczeniem, w jaki sposób się powinno przygotowywać żywność, żeby to nie odbijało się na warunkach zdrowotnych konsumentów. A jeżeli ktoś jest bardzo uporczywy i bardzo dba o to, żeby źle wykonywać swoją pracę, no to nie skrany mandatami. Czasami po prostu inne możliwości napomnienia, żeby ta żywność była przechowywana w sposób właściwy, nie ma.
1: Jaki to mandat?
0: My mamy prawo do nakładania mandatu do 500 zł. One są różne w zależności od ciężkości przewinienia. Od 50 zł do 500. Z tych najwyższych mandatów korzystamy dosyć rzadko. Oczywiście, że możemy zamknąć dany punkt gastronomiczny. Wszystko zależy od ciężkości przewinienia po prostu.
2: Zmieniamy temat.
1: Ze mną w studiu młodszy aspirant Piotr Kwiatkowski, Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie. Witam serdecznie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu.
1: My dzisiaj o wodzie i o szeroko rozumianym bezpieczeństwie na plażach nad wodą będziemy rozmawiać, bo patrole wodne Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie już pływają. Gdzie wy pływacie i jakimi jednostkami?
2: To znaczy tak, zacznę od tego, że zbliża się okres wakacyjny. Tak jakby w tym okresie przygotowawczym, czyli od maja, kiedy zaczynamy pływać, zaczynamy też prowadzić zajęcia z profilaktyki dla dzieci i młodzieży, dla osób dorosłych, w wypożyczalniach sprzętu, na przystaniach. Pływamy na wszystkich akwenach tak naprawdę na terenie naszego powiatu. Wyposażeni jesteśmy w dwie łodzie typu Sportis. Są to łodzie z kabinami. Silniki mamy 200-konne w tych łodziach. Możemy pełnić służby w różnych warunkach. No niestety, jak to widać za oknem, pogoda nas nie rozpieszcza. W tym okresie jest jeszcze mało jednostek, które znajdują się na wodzie. Aczkolwiek praktycznie w każdy weekend można nas spotkać głównie na Jeziorze Drwęckim, ale i na tych wszystkich akwenach tutaj dookoła, czyli na jeziorach Szeląg, Szeląg Duży, Szeląg Mały, Jezioro Ilińskie, Jezioro Pałzeńskie. Na tych mniejszych akwenach, na których potrzeba jest czasami pełnienia służby, bądź na terenach przywodnych. Czasami jeździmy też samochodami na tych terenach, pełnimy służbę z różnymi podmiotami, na przykład z Państwową Strażą Rybacką, ze Strażą Leśną. No i mamy nadzór, tak, nad wszystkimi akwenami dookoła.
1: Jak wy typujecie na przykład łódkę do zatrzymania? No bo rozumiem, że jeśli jest na przykład drogówka, no to jakiś tam swój klucz doboru, jeśli chodzi o zatrzymanie kierujących, ma. A jakim kluczem kieruje się patrol wodny w tym przypadku? Nie wiem, wy każdego kontrolujecie? Jak wygląda taka służba i takie zatrzymanie wodniaka?
2: To znaczy tak, zacznę od tego, że taka kontrola nie różni się dużo od kontroli na ulicy, aczkolwiek no, utrudnione jest to, że jest ona w bardziej ekstremalnych warunkach. W łodziach, w jednostkach pływających tak naprawdę nie ma hamulca. Jedynym hamulcem to może być w łodziach motorowych wrzucenie biegu wstecznego, to można dosyć szybko wyhamować, ale nie wszystkie jednostki są wyposażone w silniki, tak? W pierwszej kolejności łodzie do kontroli wybieramy, jeżeli sternik popełnia jakiekolwiek wykroczenie, jeżeli widzimy, że jest jakieś rażące naruszenie przepisów, które panują na danym akwenie. Aczkolwiek, czy policja, czy inne podmioty, które pływają również po naszych jeziorach, czyli chociażby inspektorzy żeglugi śródlądowej, Państwowa Straż Rybacka i inne podmioty, mogą kontrolować tak naprawdę wszystkie jednostki. To, co odróżnia ogólnie wodniaków, już nie mówię tu o służbach mundurowych, to jest wysoka kultura i przy takich kontrolach tak jest naprawdę bardzo miła atmosfera. My staramy się tak jakby działać profilaktycznie, informować, tak jakby przekazywać informacje wodniakom, żeby spędzali ten czas nad wodą jak najbardziej bezpiecznie.
1: Dobra, ale zdarzają się też sytuacje, że wy pomagacie. Ja pamiętam taką sytuację, Jezioro Drwęckie, właśnie zabrakło paliwa w łodzi motorowej, no i wy jako patrol podpłynęliście, pomogliście. Zdarzają się takie też akcenty, że jeden drugiemu musi pomóc.
2: To znaczy tak, no my przede wszystkim jesteśmy po to, żeby pomagać. Jeżeli jest jakaś tak jak na przykład załamanie pogody, to no wielokrotnie pomagaliśmy jakimś łodziom, które straciły stateczność, czy nawet zabrakło paliwa, tak? Jesteśmy od tego, żeby chronić i pomagać. Wielokrotnie, tak? Pomagaliśmy w scholowaniu jakiejś łodzi, która uległa awarii. Wielokrotnie na przykład też holowaliśmy osoby, które wybrały się w niezbyt przyjaznych warunkach atmosferycznych i nie mogły same wrócić z uwagi na chociażby silny wiatr. Bardzo dużo takich sytuacji jest w każdym sezonie, no i dla nas jest to tak naprawdę satysfakcja, że możemy komuś pomóc.
1: Waszych działań na wodzie jest nieco mniej, a lipiec, sierpień to są takie dwa miesiące, gdzie już wy jako policjanci na wodzie macie sporo pracy?
2: To znaczy tu ten sezon jest bardzo specyficzny z uwagi na tą ciężką pogodę, bardzo ciężkie warunki. Bardzo mało łodzi jest przycumowana na przystaniach. Ogólnie nie ma reguły, aczkolwiek wiadomo, że w tym sezonie wakacyjnym na pewno jest dużo więcej pracy, jest więcej nawet zaplanowanych służb, czy nawet w ciągu tygodnia jest dużo tak naprawdę imprez i eventów do zabezpieczenia. Dostajemy informacje z prośbą o tym, czy byśmy mogli zabezpieczyć jakieś większe, bardziej niebezpieczne przedsięwzięcia. No i na pewno tej pracy jest dużo więcej.
1: Jakie grzechy mają wodniacy?
2: To znaczy tak, najpopularniejszym, chyba w tamtym roku w wywiadzie mówiłem, najpopularniejszym wykroczeniem jest brak odpowiedniego wyposażenia. Aczkolwiek tutaj też, w naszych warunkach, na naszym jeziorze Drwęckim jest ograniczenie prędkości i bardzo dużo ludzi przyjezdnych tego nie wie. Głównie wiąże się to z wytwarzaniem fali, która obija jednostki, które są przycomowane na przystaniach. Bezmyślnie wchodzą na jednostki pływające. Już nie mówię nawet tutaj o jednostki, na których są wymagane uprawnienia, ale również na kajaki, na łodzie wiosłowe, deski, SUP pod działaniem alkoholu. Tu musimy rozgraniczyć sobie odnośnie tego, że na łodziach, gdzie nie ma wymaganych uprawnień, osoba, która jest tak zwanym sternikiem, tak, czyli na przykład powiedzmy w kajaku dwie osoby mają wiosło, dwie osoby są sternikami. Osoba pod działaniem alkoholu popełnia wykroczenie, które jest zagrożone karą do 500 zł mandatu, bądź wniosek do sądu, jeżeli osoba się z tym nie będzie zgadzała. Natomiast na łodziach, gdzie są wymagane uprawnienia, no te konsekwencje są dużo, dużo większe.
1: Tracę też uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi?
2: No to najczęściej zadawane pytanie. Już powiedziałem tutaj odnośnie łodzi, gdzie nie ma uprawnień, bo takie też pytania dostajemy, gdzie tutaj tak naprawdę jest rozliczana osoba za wykroczenie. Przy łodziach, gdzie wymagane są uprawnienia, zawsze sprawa oddawana jest do sądu i sąd o tym decyduje. No i z tego, jakie informacje posiadam, każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie. Nie jest tak, że obligatoryjne zatrzymywane są prawo jazdy, aczkolwiek jeżeli sąd stwierdzi, że jakieś było zagrożenie bezpieczeństwa, tak, to i niejednokrotnie nie dość, że zatrzymywane są uprawnienia na wszystkie pojazdy mechaniczne, także orzekany jest zakaz prowadzenia wszystkich pojazdów. Trzeźwość badana jest obligatoryjnie, aczkolwiek jeżeli nie mamy jakiegoś tam podejrzenia, tak, nie widzimy, że ktoś zachowuje się podejrzanie, widzimy, że osoba jest trzeźwa, nie musimy przeprowadzać takiego badania, ale badamy z uwagi na to, że dostajemy informacje czasami, że ktoś pływa, może być nietrzeźwy, są interwencje zgłaszane, gdzie musimy czasami lecieć bardzo daleko, płynąć, tak, bardzo daleko, przemieszczać się.
1: Woda to jest jednak żywioł, musimy czuć respekt. Alkohol za kółkiem w ogóle obniża naszą koncentrację, sprawność, czas reakcji. Alkohol i woda to jest chyba najgorsze połączenie.
2: Jeżeli chodzi o alkohol i wodę, no to uważam, że nawet przebywanie nad wodą pod działaniem alkoholu nie jest wskazane. Nie tylko sternik, który no jest tutaj zobligowany, żeby być osobą trzeźwą, ale także osoby, które znajdują się na takiej jednostce, mając kamizelkę ratunkową, nie wszyscy je zakładają. Osoby, które twierdzą, że potrafią pływać, trzymają taki tutaj sprzęt na jednostce, ale nie mają go na sobie. I teraz pod działaniem alkoholu bardzo często jest brawura, przecenianie swoich możliwości. Często ludzie wskakują do wody, a okaże się, że jednak no, nie mają siły, tak, nie mogą dopłynąć, no i potem dochodzi do tragedii. Przestrzegam chociażby tutaj ludzi, którzy pływają z małymi dziećmi, mimo że potrafią pływać, radziłbym, żeby te dzieci miały na sobie kamizelkę ratunkową. Dorośli, jeżeli uznają, że nie muszą, tak, ale jeżeli to będzie robione z głową, nie będzie pod działaniem alkoholu, no to to już jest ich decyzja.
1: Na plażach w Ostródzie ratownicy będą dyżurować od 27 czerwca. Przypomnę tylko, że w naszym mieście są dwa strzeżone kąpieliska. To kąpielisko nad jeziorem Drwęckim, a także dobrze wszystkim znane kąpielisko nad jeziorem Sajmino.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: W tym programie mieliście wysłuchać rozmowy z Renatą Ferenc, pracownikiem Centrum Kultury w Ostródzie. Niestety pracownicy tej jednostki kulturalnej w naszym mieście są tacy zarobieni, że kolejny raz przełożyli termin spotkania w Melo Radio Mazury. Ja nazywam się Marek Apel, wysłuchacie magazynu reporterów, a ze mną w studiu w zastępstwie kulturalnym Artur Munie, rzecznik Urzędu Miasta w Ostródzie. Witam serdecznie.
4: Dzień dobry, postaram się godnie zastąpić.
1: Nie ukrywam, że trochę trochę żalu mam do pracowników Centrum Kultury w Ostródzie z dyrektorem Rafałem Bykowskim na czele, ale to nie miejsce na wytykanie tych żali. Arturze, porozmawiamy dzisiaj na temat Dni Morza, bo ta impreza zbliża się wielkimi krokami i w tym roku będzie na bogato. Raz, że będzie i pokaz fajerwerków, i pokaz laserowy, ale będą koncerty i trochę powrót do korzeni, bo szanty wracają w końcu tam, gdzie ich miejsce.
4: Tak, szanty wracają na molo. Zresztą to jest też ukłon w stronę uwag zarówno żeglarzy, jak i widzów, którzy zawsze jednak tą scenę na molo postrzegali jako najlepsze miejsce na jeziorze, jako najlepsze miejsce na szanty, na tego typu muzykę, która jest tam przeznaczona. Wobec tego rzeczywiście jakby zamieniamy trochę znowu te sceny i scena zostaje scena przy Drwęcy, przy Placu Zabaw na bulwarze, ale zamieniamy trochę te miejsca muzycznie, czyli na scenie, na bulwarze, na Placu Zabaw już w piątek. To też jest nowość, bo impreza Scena jest Twoja była w niedzielę, a teraz robimy ją w piątek. No liczymy na większą frekwencję, też piątek wieczór, piątunio, piąteczek, wszyscy już wychodzą na weekend na bulwar. Wobec tego Scena jest Twoja i tutaj koncert zespołów Mergalizacja z Ostródy. To jest taki nowy twór rodziny bergalskich, dlatego Mergalizacja. Staramy się wspierać też Ostródzian w takich działaniach. Zespół Metro, popularny dosyć zespół popowy. No i Leon Krześniak chyba w swoim debiucie w Ostródzie, w tej nowej odsłonie, Ostrudzianin, robiący karierę. Myślę, że na szerokie wody wypłynie Leon niedługo i to jest jego pierwszy koncert na naszym terenie. Czyli w piątek o godzinie 18:30, Scena jest Twoja, bulwar przy Jeziorze Drwęckim, Plac Zabaw.
1: Arturze, ale zatrzymajmy się chwilę właśnie przy Leonie Krześniaku. To jest jego rzeczywiście pierwszy koncert tutaj w Ostródzie?
4: Jako Leon Krześniak, tak. Występował, bo Leon ma na imię Paweł. Leon to jego, Leon to jego pseudonim artystyczny. Ja nie kojarzę, żeby występował pod...
1: Czyli już jak rozwinął skrzydła.
4: Tak, tak. No, jako Paweł to grał jeszcze w zespole. Nie pamiętam, jak się nazywa ten zespół, ale jeszcze w takim rockowym zespole grał. Później ja go usiłowałem wciągnąć na WOŚP, ale jakoś nam się nigdy nie składało. Wobec tego to jego debiut w Ostródzie. No, Leon jest też chyba wziętym producentem muzycznym, produkuje Lasanach między innymi, hity same, także no myślę, że jak powiedziałem, kariera przed nim.
1: Kariera przed nim, warto odwiedzić 26 czerwca bulwar Jeziora Drwęckiego, tam będziemy mogli posłuchać koncertu Scena jest Twoja. Zagra między innymi Leon Krześniak, Mergalizacja plus do tego animacje na bulwarze europejskim, ale 27 czerwca to jest napakowany dzień, jeśli chodzi o atrakcje, ale zatrzymajmy się chwilę właśnie przy koncertach szantowych na molo. Szkutnicy Dźwięków w ubiegłym roku wydali płytę. Słuchałeś?
4: Tak, oczywiście. Dostałem nawet z autografami.
1: A, to do zrzutki
4: pomagaliśmy im wydać płytę. No, jak pomagaliśmy, to i dostałem w prezencie. No, nasz dzieło jakby ostródzkie w zasadzie chyba wszyscy są z Ostródy, Szkutnicy Dźwięków, no Andrzej Olszko tutaj cały jakby
1: kapitanem jest.
4: Kapitan, tak, wódz i ster tej łódki, no ale Mirek Jagielski, Adam Goniszewski, Leman i Piotrek Duda, tak? To tak. Chyba cały skład. No już od jakiegoś czasu mijają nam szantami ostródzkie nasze wieczory przy jeziorze i bardzo z tego powodu się cieszę, że w Ostródzie kolejny zespół powstał, zwłaszcza szantowy. No, zresztą mamy z Andrzejem plany na przyszły rok, żeby rozszerzyć formułę Dni Morza, ale to jest na przyszły rok.
1: To chyba ziści się marzenie wielu Ostrudzian, bo jednak ta muzyka szantowa, pomimo tego, że jesteśmy na Mazurach Zachodnich, jest jednak niszowa. Nie mamy sensu stricte festiwalu szantowego, nie zapraszamy innych, ale nasi Szkutnicy Dźwięków jeżdżą gdzieś tam na południe grać szanty.
4: No i korzystając z ich doświadczeń i znajomości, chcielibyśmy rzeczywiście zrobić taki mini festiwal szantowy, ale to nie w tym roku, w przyszłym roku.
5: Artur, no to do 27 czerwca, czyli kolejnego dnia Ostródzkich Dni Morza. No właśnie, oprócz koncertów na Molo, Szkutnicy Dźwięków, zespół Szantaż, też zespół szantowy. Scena przy Placu Zabaw, tak możemy ją scharakteryzować. Kto tam zagra, bo będą powiedzmy dwa nurty muzyczne. Jeden DJ-ski, ale też kapela Ostrudzianie się nam zaprezentuje.
4: No na tej scenie przy Placu Zabaw zaprezentuje się właśnie kapela Ostrudzianie z gośćmi. To będzie jubileusz 40-lecia kapeli Ostrudzianie, to już jest jak Rolling Stonesi prawie są nasza kapela. Czyli Gerard Kowalkowski jak Mick Jagger kiedyś tak uknąłem. Natomiast tutaj no, od 15 zagrają oczywiście Ostrudzianie tu w którymś momencie tego bloku, ale też zamkowy chór kameralny, co jest ciekawe, w wersji ludowej trochę będzie przy śpiewek ludowych, że tak powiem, chór śpiewał.
5: A to nowość.
4: Jako gość specjalny Andrzej Gogolin, Azja Śpiewana, no i goście z Niemiec, Osterode am Harz, z naszej zaprzyjaźnionej miejscowości w górach Harcu, Lerbachtaler, to jest miejscowość również, Lerbach to jest miejscowość, a Lerbachtaler to nazwa zespołu z tej miejscowości, niedaleko Osterode am Harz położona. No i tak, no cóż, to będzie niemiecki folklor, nie wiem, czy będą ją odwołać, ale to będzie po niemiecku w każdym bądź razie. I tutaj jeszcze zakończenie Szanteczka dla dziecka, czyli takie preludium do tego, co będzie działo się na Molo. Natomiast na Molo DJ też wystąpi, na Molo wystąpi DJ, to będzie DJ Simon G. Będzie nam najpierw rozgrzewał wieczór i zakończy go po pokazie fajerwerków. DJ Simon G również jeszcze zagra, żeby ludzie mogli zakończyć zabawę na dyskoteką na Molo.
5: No to teraz o pokazie fajerwerków, Artur, bo będzie pokaz laserowy, ale będzie też pokaz fajerwerków. Co, gdzie, w jakiej konfiguracji, kto tam jeszcze zagra przy okazji tego, bo pokaz laserowy miała nam skrzypaczka umilić.
4: To jest nasz prezent dla nas z okazji 10-lecia portu lotniczego Szymany Mazury Szymany. I tu właśnie Violin Show to się nazywa. Przy okazji też pokazu laserowego. To będzie, znaczy na Molo. Będzie pokaz laserowy, lasery będą na Molo, a skrzypaczka będzie oczywiście w Grzybku. I jej dźwiękom muzyki skrzypaczki będą towarzyszyły lasery. O,
5: tak, i to będzie tak, jakoś synchronizowane, rozumiem.
4: Tak, to będzie synchronizowane. Także będzie to ciekawy pokaz na pewno. Ja go już widziałem, bo na wyborach mi w zeszłym roku występowała. Ale no to jest fajne, ciekawe na pewno. No i bezpośrednio po tym fajerwerki bezhukowe. Dbamy o zwierzątka dalej.
5: Dbacie o zwierzątka, ale fajerwerki też na bulwarze, czy inna część miasta?
4: Na bulwarze. Tam z tyłu, tam spod dawnego spichlerza będą strzelane, także będzie widoczne na całym nabrzeżu od strony bulwaru europejskiego.
5: Pozwól, że wrócę jeszcze do ubiegłorocznego pokazu laserowego. Specjalnie nie robicie tego na plaży? Nie wyszło w tamtym roku.
4: To jest, lasery mają to do siebie, że mają ograniczoną strefę wpływów, że tak powiem,
5: w której można
4: widać.
5: To zobaczyć.
4: Tak. No i tutaj też na pewno nie każdy będzie mógł to zobaczyć. Natomiast fajerwerki to już każdy. Polecam się ustawić naprzeciwko Molo, bo tam będzie to widać.
5: Także najlepiej zająć sobie jak wcześniej najlepsze miejscówki, żeby nie było potem narzekania jak rok temu.
4: Wcześniej trzeba przyjść, tak. No i tutaj jeszcze konkurs na najładniej przystrojoną jednostkę pływającą, no bo jakby częścią anturażu Dni Morza jest parada jednostek pływających.
5: To może inaczej, w ogóle podstawą tego.
4: W zasadzie tak. No są regaty tak naprawdę na początku.
5: Waldka Skarżyńskiego.
4: Drugi memoriał Waldka Skarżyńskiego i 33 już regaty Ostródzkie Dni Morza. To od godziny 10:30. No później gdzieś koło 15:00 zakończenie i rozdanie nagród, a o 20:00 mam nadzieję, że wszyscy uczestnicy i nie tylko wypłyną na paradę jednostek pływających i jak najwięcej będzie z nich przystrojonych, bo dalej mamy konkurs, od jakiegoś czasu wróciliśmy do tego, chyba około 5 lat, na najpiękniej przystrojoną łódź i przebraną załogę. No i tu są nagrody pieniężne burmistrza.
5: Jest do wygrania kasa duża?
4: 1600-400, pierwsze, drugie, trzecie miejsce.
5: W gotówce.
4: To jest w gotówce, tak. No to z tych atrakcji na jeziorze jakby, nie? Na Molo. A dzień cały wypełni nam również charytatywny piknik rodzinny, giełda płyt winylowych. nowych. Plitar chcemy też do tego dołożyć w amfiteatrze. Będzie strefa też takiej bezpiecznej jazdy przy amfiteatrze. Także od amfiteatru, parkingów, aż po molo będzie cały czas coś się działo. Będziemy charytatywnie zbierać dla Czarka pieniążki, który choruje nagle jaka czwartego stopnia, to obecnie wszyscy zbierają na Czarka, ale to myślę, że właśnie to jest pilna potrzeba, żeby jemu pomóc i na jak najszybszą operację chyba, czy leczenie, na leki chyba jest mu potrzebne, są pieniądze.
5: Tak, będzie można się dorzucić, już niejedna zbiórka była prowadzona. To jeszcze tylko o tym miasteczku Bezpieczni w Drodze, to jest piknik edukacyjno-profilaktyczny, który miasto Ostróda współorganizuje z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, a także z Centrum Kultury w Ostródzie. Będzie można jak za młodych lat poczuć się trochę na placu manewrowym.
4: Tak jest.
5: Pozwiedzać, strefa profilaktyczna, strefa zdrowia, a także trening w plenerze. Będzie między innymi też symulator dachowania i zderzeń. To jest coś dla tych, którzy lubią no, nieco mocniejsze uderzenia.
4: Tak, tak. No to jest przy amfiteatrze, a przy scenie koło placu zabaw będzie też strefa PKP. PKP będzie pokazywać...
5: Jak zderzenie z pociągiem?
4: To będą takie gry i zabawy promujące PKP.
5: PKP, PLK.
4: PLK, o PLK. Dokładnie. No, będzie strefa Castoramy, będą gry i zabawy Bratka, Mops, biblioteki naszej, strefa Real Kids, strefa Zielonej Lokomotywy, przedszkola, dmuchańce, gry i zabawy, będzie też strefa właśnie tego dziesięciolecia lotniska Szymany. Także myślę, że każdy tam coś dla siebie znajdzie z dzieciakami i wrzuci tę przysłowiową złotówkę do puszki dla Czarka. No, zapraszamy, no, to jest szczytny cel, a jednocześnie można się pobawić.
5: Zapraszamy, tym bardziej, że sporo będzie w ten właśnie weekend działo się w Ostródzie, bo przed nami też biwak wojsk napoleońskich, także dwie imprezy do odwiedzenia. Dni Morza, no to ta strefa powiedzmy pływająco-spacerowa, czyli bulwar Jeziora Drwęckiego, ale biwak wojsk napoleońskich, rzut beretem, zamek, muzeum w Ostródzie, tam będzie rozbity obóz, będzie pokaz artyleryjski, kawaleria, bitwa, tak wszystko, jest, co
4: wszystko,
5: można
4: wszystko będzie,
5: zobaczyć.
4: Będzie rękodzieło, no to już oddzielny jakby program jest, ale też bardzo bogaty, można będzie na pewno wymiennie sobie zwiedzać zarówno obóz wojsk napoleońskich i oglądać atrakcje przygotowane przez rekonstruktorów i jednocześnie udać się na jezioro, na gry i zabawy dla dzieci czy koncerty. Także myślę, że to jest weekend kompletny, sobota już w ogóle totalna, a tym bardziej jeszcze w niedzielę mamy Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym i tutaj też sorry, trochę będzie Ostróda zablokowana w niedzielę w określonych godzinach, ale to też jest impreza ogólnopolska, no, jak powiedziałem, Mistrzostwa Polski, także to no, będzie się działo i tutaj będzie można oglądać w niedzielę zarówno start, jak i metę drużynowych indywidualnych szosowych Mistrzostw Polski. Od razu zaznaczę, będą jechali Mickiewicz, start będzie przy zamku, będą jechali Mickiewicza Olsztyńską wiaduktem, później na rondo i na Kajkowo będą wypadać, na Wgórza Dylewskie. Także tutaj będą utrudnienia w ruchu. To jeszcze poinformujemy, myślę.
5: Ale przepraszamy już teraz z góry wszystkich.
4: Tak
5: weekend ten od 26 do 28 czerwca w Ostródzie, no to tak zwany weekend po kokardy. Indywidualne Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym. Będzie biwak wojsk napoleońskich, a także Dni Morza, na które zapraszaliśmy Was wspólnie z Arturem Munie, rzecznikiem prasowym Urzędu Miasta w Ostródzie.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.

0: Radio Mazury. Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM. Reklama.
1: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestune Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestune dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestune Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
2: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
2: Po reklamie. Meloradio Mazury na 101.5, 96.4.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: W tej części magazynu reporterów poruszymy temat ronda imienia księdza Jerzego Popiełuszki w Ostródzie. Rada miasta podjęła takową uchwałę, aczkolwiek sam dokument nie został wykonany, rondo nie jest nazwane. Trochę zamieszania mieliśmy z całą sprawą z racji tego, że na rondzie ustawiono tablicę poświęconą właśnie księdzu Jerzemu Popiełuszce. Wracamy do tego tematu na antenie Meloradia Mazury. Ja nazywam się Marek Apel, a ze mną w studiu Tadeusz Lubaszewski. A także inicjator nazwania ronda u zbiegu ulic 11 listopada i Pieniężnego właśnie imieniem księdza Jerzego Popiełuszki. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
1: To Pan był inicjatorem nazwania. To była długa i ciężka droga, bo na początek warto wspomnieć, że chciał Pan, żeby ksiądz Jerzy Popiełuszko patronował okrąglakowi u zbiegu ulic Mickiewicza i Olsztyńskiej. Dopiero potem złożył Pan drugi wniosek, żeby nazwać rondo u zbiegu 11 listopada i Pieniężnego.
2: Tak, oczywiście tak było. I tutaj po uchwale o nadaniu imienia reformacji temu rondu podszedł do mnie pan burmistrz Dąbrowski i pan przewodniczący Godlewski, wskazując, że są inne ronda i że tutaj by mnie wspierali, gdybym chciał nazwać inne rondo imieniem księdza Jerzego Popiełuszki. I tak się stało. 16 grudnia 24 roku złożyłem wniosek w tej inicjatywie nadania ronda 11 listopada Pieniężnego.
1: To chyba naturalne, że były opozycjonista, zasłużony człowiek dla wolnej Polski, chce, żeby w Ostródzie ksiądz Jerzy Popiełuszko miał jakieś miejsce upamiętnienia.
2: Coś tak naturalnego, że nie mieści mi się w głowie, że może ktoś być innego zdania, czy powiedzmy być tutaj kontra w tej sprawie.
1: Pojawiają się też głosy sprzeciwu, o których pan wspomniał, i z kolei ci ludzie mówią, że ani ksiądz Jerzy Popiełuszko nie był de facto z Ostródą związany i ta inicjatywa jest w pewnej kontrze. Jak pan się do tego odnosi?
2: Znaczy, takich głosów, mówiąc szczerze, ja nie słyszałem, bo ze strony radnych i wszystkich każdy zarzekał się, że to jest jak najbardziej krystaliczna postać, którą trzeba upamiętnić. Nie to, że można, ale trzeba. I to wszyscy podkreślają. Więc to dla mnie jest mniej istotne. Dla mnie znaczenie ma to, czy pomnik powstanie, czy uczcimy człowieka, który w bestialski sposób został zamordowany.
1: Przejdźmy teraz do tego, że Rada Miasta podjęła uchwałę. Pan był inicjatorem nazwania tego ronda. Tego panu odmówić nie można. Siły i zaangażowania. No właśnie, ale mijają miesiące, a ta uchwała nie jest wykonana. Władze miasta, burmistrz Rafał Dąbrowski mówi, że wszystko przez tablicę, która została ustawiona w sposób nielegalny na rondzie. Policja miała ustalić sprawcę, właściciela tej tablicy. Sąd miał nawet wydać wyrok w sprawie ustawienia nielegalnego zajęcia pasa drogowego. Pan przyjmuje ten argument?
2: Absolutnie nie. Panie redaktorze, co ma wspólnego postawienie kamienia na rondzie z oficjalnym nadaniem nazwy? Uchwała została podjęta i co, nie istnieje ta nazwa? Cenzura jest? To, że sobie ktoś nie może poradzić z kamieniem w formie prawnej, to nie jest moja wina ani inicjatorów budowy pomnika. Pomnika nie chcemy stawiać na rondzie, ponieważ uważamy to, że to jest bezsensowne, ponieważ widzimy wypadki, jakie zdarzają się na rondach, gdzie przejeżdżają na wprost i wylatują w powietrze samochody, bo takich kierowców niektórych mamy. Dlatego inicjatywa była, żeby obok ronda usytuować ten pomnik i stąd wniosek 7 kwietnia był do pana burmistrza o uzgodnienie miejsca, w którym można by było ten pomnik postawić.
1: Mówi pan 7 kwietnia, natomiast 11 maja doszło do spotkania na wspomnianym skwerze, terenie przy rondzie, okolice targowiska miejskiego, tak można mieszkańcom sprecyzować. Byli naczelnicy Urzędu Miasta w Ostródzie, Artur Munie, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Ostródzie. No i panie Tadeuszu, jaki jest finał? Czy w końcu ten pomnik, który chce pan postawić wspólnie z innymi opozycjonistami, stanie na tym skwerze, czy nie?
2: To zależy od decyzji radnych i tutaj z niepokojem słucham wypowiedzi niektórych radnych, którzy nie znają jeszcze dokładnego uzasadnienia, umotywowania takiej formy pomnika, nie innej. już wydali ponoć werdykt. Natomiast gdy przedstawiałem tą inicjatywę, projekt, konsultacje, nie spotkałem jednej osoby, która by się wypowiedziała negatywnie. Konsultowane było z księdzem dziekanem, z księdzem proboszczem. Musiałem to konsultować z IPN-em w Gdańsku, ponieważ ustawa nakłada taki obowiązek. Instytut Pamięci Narodowej nie miał zastrzeżeń do inskrypcji umieszczonej na projekcie tego pomnika. Myślałem, że to teraz będzie tylko formalność. Niestety dziwne jakieś zabiegi, dziwne działania utrudniają to.
1: No dobrze, a dlaczego musi mieć pan zgodę IPN-u, jeśli chodzi o treść tablicy?
2: To wynika z ustawy. Tego nie wiedziałem, ale dowiedziałem się w ostatniej chwili i załatwiłem to w ciągu tygodnia. Co przy urzędach jest no mało prawdopodobne, ale udało się.
1: Z tego, co się dowiedziałem, to uruchomił pan też zbiórkę funduszy na sfinansowanie postawienia tego pomnika, obelisku. Prowadzi ją Stowarzyszenie Represjonowanych w stanie wojennym regionu warmińsko-mazurskiego ProPatria. Czy to jest nadal aktualne?
2: Tak, oczywiście. Mamy zebrane ponad 60% środków zagwarantowane i ten pomnik mógłby stać w ciągu 2 tygodni. Czekamy od miesiąca na to, żeby to zostało zrealizowane, ponieważ już jest na takim etapie przygotowane, że 2 tygodnie wystarczy, żeby pomnik stał.
1: Z tego, co się dowiedziałem, to teraz miasto wymaga od pana złożenia wniosku do przewodniczącego Rady Miasta. Czy dokonał pan takiego złożenia wniosku?
2: Tak, z chwilą, gdy się po tym spotkaniu 11 maja na gruncie, tam w tym Zieleńcu, przy ulicy Pieniężnego, powiedziano mi, że trzeba wizualizację do tego zrobić i tak dalej. Zrobiliśmy to w ciągu jednej doby i następnego dnia, 12 maja, skierowałem wniosek do przewodniczącego Rady Miejskiej, ponieważ otrzymałem takie nieoficjalne informacje, że to jest w kompetencji Rady Miejskiej, więc całą dokumentację wraz z usytuowaniem i wizualizacją złożyliśmy do przewodniczącego Rady Miejskiej 12 maja i otrzymałem informację wcześniej, że 3 maja będzie posiedzenie komisji i nie otrzymałem oficjalnego zaproszenia, tylko informację. Więc czując się w obowiązku dalej ciągnięcia tej sprawy, przybyłem na to spotkanie, gdzie przedstawiłem uzasadnienie, natomiast nie widziałem większego zainteresowania tym, co ja mówię, nie było żadnych pytań, tak jak gdyby radni już postanowili wcześniej, jaka ma być decyzja. To mnie trochę zabolało, nawet powiedziałem wprost, po co w zasadzie tu jestem na tej komisji, skoro część radnych publicznie wypowiada się, że będzie negatywna decyzja, marnujemy czas państwa i marnujecie mój czas.
1: Ja rozmawiałem z burmistrzem Ostródy, on wspomina jedną rzecz. Jeśli tablica ze środka ronda u zbiegu 11 listopada i Pieniężnego, oficjalnie już przez Radę Miasta nazwana uchwałą rondem imienia księdza Jerzego Popiełuszki, jeśli ta tablica zostanie zabrana, to on nie widzi przeciwwskazań do jakby wykonania tej uchwały.
2: To jest tylko pretekst, dlatego że działania na to nie wskazują. Ponieważ ja rozmawiałem z tą osobą, która postawiła ten kamień i ona gotowa go zabrać, ale wtedy, kiedy będzie postawiany pomnik. Tego samego dnia powiedziałaby zabrała. Natomiast obawiają się i nie wierzą po prostu w to, co jest czynione, że jest intencja postawienia pomnika. Stąd dotychczas nie został ten kamień zabrany.
1: Panie Tadeuszu, warto też wyjaśnić słuchaczom, do mnie też docierały takie nieoficjalne informacje, że treść tej tablicy ma być kontrowersyjna dla niektórych radnych, dlatego stają w kontrze, powiedzmy, do propozycji ustawienia tego pomnika. Chodzi między innymi o sformułowanie patriotyczne. Ma ono być zastąpione sformułowaniem Ostrudzianie.
2: Tu jestem w olbrzymim zdziwieniu, ponieważ jakikolwiek polityk występuje w telewizji, w radio czy gdziekolwiek innej, każdy się zastrzega, że jest patriotą. Więc pytam, co jest takiego złego w słowie patrioci? Natomiast nie można napisać Ostrudzianie, ponieważ to dotyczy nie tylko Ostródzian. Pieniążki wpłacali ludzie z Polski, moi koledzy po różnych miejscowościach spoza Ostródy. Solidarność zadeklarowała 7 tysięcy wsparcia na pomnik i obejmując patronatem budowę tego pomnika. Przecież członków Solidarności nie zrzeszają tylko z Ostródy, tylko z całego regionu. Więc jak można ograniczać napis tylko wyłącznie do Ostródzian?
1: Jeśli się uda to wszystko szczęśliwie doprowadzić do końca, to pan liczy na to, że miasto, które de facto jest miastem wszystkich mieszkańców, to pan liczy na to, że miasto przejmie na własność ten pomnik. Pan to podtrzymuje?
2: Oczywiście, panie redaktorze, ja to sobie nie wyobrażam inaczej. Przecież to nie jest pomnik Tadeusza Lubaszewskiego własność, tylko to jest własność społeczeństwa. Społeczeństwo na to się składa. Ja nie wyciągnąłem ręki do urzędu o żadną złotówkę. To są wszystko prywatne pieniądze ludzi, którzy widzieli projekt, jak wygląda wizualizacja tego pomnika i oni głosowali swoimi pieniążkami na ten pomnik. Także tutaj, proszę państwa, nie jakieś koniunkturalne zachowania, czy powiedzmy próba zbicia kapitału na tym. Ja powiedziałem na tej komisji 3 czerwca, że ja nie zamierzam nigdzie kandydować, choć różne plotki chodziły, że ja chcę tam startować na posła, na inne. Ja w życiu osiągnąłem wszystko i nie potrzebuję sobie dorabiać historii. Historią jestem ja opisaną w dokumentach IPN-u, historią opisaną w dokumentach SB i historią opisaną przy oznaczeniach państwowych. To nie, z sufitu to nie spadło, tylko musiały być konkrety, żeby jakieś dokonania mieć. Także historię, ja nie muszę sobie dorabiać i kapitału na tym zbijać. Natomiast odczytuję tutaj, że niektórzy mają pretensje, że ich tutaj nie ma. Ja celowo nie wciągałem w to ani polityków, ani radnych, żeby nikt nie próbował na tym zbijać kapitału politycznego. Chciałbym, żeby do społeczeństwa dotarł opis projektu pomnika. Nie wiem, czy zdążymy. Płyta dolna w kształcie serca, wymiar 140 cm na 70, ma przedstawiać miłość Polaków do ojczyzny, oddających dla niej swe serce i ukazywać cierpienie represjonowanych i prześladowanych polskich patriotów walczących o prawo do wolności, niepodległości Polski, swobody wyznania oraz walczących z sowiecką dominacją, reżimem komunistycznym i zakłamaniem historii. Głaz o ciężarze ponad 2000 kg ustawiony w pionie symbolizuje komunistyczny reżim stosujący ucisk narodu, ciężar jarzma komunizmu, tyranię rządzących, prześladowania polityczne i fizyczne, gnębienie narodu w imię sowieckiej dominacji. Czarna płyta wmontowana w ten głaz z wizerunkiem błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki ma kojarzyć się z jego dramaturgią i bezgranicznym heroizmem, oraz uzmysłowić jego wysiłek i działanie zmierzające do rzucenia tego ciężaru tyranii, strachu, obudzenia zastraszonego narodu, dania wiary, otuchy, sił do walki o wyzwolenie Polski i Polaków z tego jarzma. Bezgraniczne oddanie się w dążeniu do prawdy, wolności i wiary w dobro, które może zwyciężyć zło, mimo prześladowań, oszczerstw, gruź pozbawienia życia. Jej wierny jest wierny swej misji, którą ma utożsamiać trzymany w ucisku krzyż ze splątanymi linmi dłońmi. Jednym słowem, ma prezentować jego wysiłek mający rzucić, unieść ten ciężar ucisku Polaków, przedstawiony tym głazem, uświadomienie Polaków obowiązku do bronienia dobra przed złem. Pochylenie głowy w stronę tych rąk i krzyża ma uzmysłowić nam przesłanie. Boże, wypełniłem swoją misję i tulę się do Ciebie jak do Ojca, ufając do końca. Napis na płycie głównej. Chcieli unicestwić, a dali żywot wieczny. Wymowne słowa, prawda? Druga rzecz, dając nam wiarę, nadzieję i siłę, stałeś się naszym drogowskazem. Bóg, honor, ojczyzna, wdzięczni patrioci. Proszę państwa, co tu jest brzydkiego? Co tu jest nie do zaakceptowania?
1: Panie Tadeuszu, dziękuję za spotkanie. Wam, mieszkańcy Ostródy, polecam pod ocenę dzisiejszą rozmowę. Zobaczymy, jak w całej sytuacji zachowają się radni, a ja obiecuję, że do tego tematu będziemy jeszcze wracać na antenie Meloradia Mazury.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: W tym programie poradzimy wam, jak znaleźć pierwszą pracę. Ochotniczy Hufiec Pracy w Ostródzie to jest miejsce, gdzie legalnie znajdziecie zatrudnienie, jeśli nie macie 18 lat. A jeśli macie 18 lat, to też wam pomogą z są tam specjalistki, a także czekają na Was oferty pracy. Ja nazywam się Marek Apel, a ze mną w studiu Meloradia Mazury Magdalena Polito, ochotniczy chówiec pracy w Ostródzie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Wakacje to jest odpowiedni czas na podjęcie pierwszej pracy. Od jakiego wieku my możemy pracować zgodnie z prawem w Polsce? No ja sam przyznam, że marzyłem o tej pierwszej pracy, ale to jeszcze w lata 90. to tak człowiek, wiadomo, jak to tak z tą pracą było. Legalność chyba jest najważniejsza.
3: Ta legalność zaczyna się od 16 roku życia, z tym, że no jeżeli jest to pracownik młodociany, wiadomo, wiąże się to z kodeksem pracy i od 16 do 18 muszą być przestrzegane pewne zasady, no, których nie możemy ominąć. Także my akurat jako ochotnicze chówce pracy i nasza pani pośrednik zajmuje się tym, żeby segregować, że tak powiem, te oferty. Jest ich niewiele u nas na rynku pracy. Może z tego względu, że pracodawca boi się trochę tego młodocianego pracownika. Nasi uczestnicy są na praktykach też, tak? Jeżeli jest się uczestnikiem ochotniczego chówca pracy, zobowiązuje się tu ich umowa o pracę, także oni też w wakacje pracują. Także te prace to szukamy inną młodzież poza naszymi, tymi, którzy są w szkole branżowej, kształcą się u pracodawcy najczęściej. Fajna praca, na pewno jako pierwsza, jeżeli ktoś chce sobie dorobić, oczywiście, ale to musi być pod nadzorem. I rodzica, opiekuna, nie musi to być jakaś trudna praca. To mogą być jakieś gofry, sprzątanie, czy jakiś fast food. Jeżeli wyrażono to zgodę pracodawcy, owszem, fajna sprawa.
1: No dobra, no to co jest w Ostródzie dostępne? Wydaje się miasto z nazwy, tak powiedzmy, turystyczne. Hotele, gastronomia, nie wiem, obsługa koncertów, tudzież roznoszenie ulotek.
3: Tak, te prace są dostępne, także trzeba śledzić strony internetowe na pewno, czy przyjść do nas do punktu. Pani Sylwia u nas z Sudo jest odpowiedzialna za te oferty pracy, więc no, śledzimy rynek na bieżąco i staramy się znaleźć dla tej młodzieży jakieś zajęcia.
1: No to teraz o kasie, bo to kręci wszystkich. Za piątaka, czy jednak prawo nam reguluje, ile młodociany pracownik musi zarobić?
3: Tu już jest fajna sprawa, bo to jest dniówka i dniówka jest całościowa, tak? Czyli tutaj nie są potrącane żadne podatki, to też jest na plus. I tu młodzież się cieszy, że tyle, ile rzeczywiście ma na tej umowie, to tyle dostanie tych pieniążków i nie musi się zastanawiać, co na ile jeszcze mu potrącą i ile mu tam zostanie, nie? Także jeżeli ktoś tam sobie założy, że czy przepracuje tydzień, miesiąc, nie wiem, załóżmy nawet weekend, tak? Jeżeli ten młody człowiek chce sobie uzbierać, załóżmy na buty, to wiadomo, że no, marzenie, tak? Z jednej strony, ale z drugiej no, mamy też studentów, którzy kończą gdzieś tam naukę, załóżmy w czerwcu i mogą pracować do 1 października, więc no, tutaj zakres jest no, mega, tak? Olbrzymi. No, problemem jest jednak ten wiek, bo u nas rzeczywiście taka stopklatka nastąpiła, nie? Że nie wiem, czy pracodawcy boją się tego młodocianego pracownika zatrudnić. No jednak kodeks pracy ma te swoje zasady. Mi się wydają one jasne i takie no, klarowne, tak? Dla każdego z nas.
1: A tu nie chodzi bardziej o to, że rynek pracy nam się trochę zmienia, że wchodzi nowe pokolenie na rynek pracy. I ja myślę, że pracodawcy muszą trochę przetestować młode pokolenie, jeśli chodzi o pracę, o rzetelność, o stawiennictwo, a nawet o powierzone obowiązki.
3: To prawda. Tyle tylko, że tak jak patrzymy na osoby starsze, już tak pokoleniowo, ciężko mi się dogadać z tym młodym pokoleniem, ale jeżeli ktoś już zrozumie to młode pokolenie, jak ono funkcjonuje, wydaje mi się, że tutaj może zatrybić i to fajnie. Na zasadzie starszy daje doświadczenie, a młody no gdzieś musi to doświadczenie zdobyć. I fajnie jest, jakby ktoś miał takie podejście do tego młodego człowieka, nauczył zawodu, może to też już dużo powiedziane, bo w wakacje nie da się nauczyć zawodu, tak? Ale że pokazać, że można pracować, takiej odpowiedzialności, no i pokazać też, jak to wygląda, no tak od strony takiej poważnej już. Tak? To nie tylko zabawa, ale pracuję, zarabiam, uczę się czegoś nowego.
1: Magdo, słuchają nas ludzie w różnym wieku. No właśnie, się tworzyło CV, list motywacyjny. Nie było jeszcze wtedy internetu. Trzeba było wziąć podręcznik. Tam było napisane jak, co, gdzie, kiedy wpisać. A dzisiaj to wydaje się, że odpalam, nie wiem, komórkę, biorę AI-a, i jazda. Tak jest?
3: Oczywiście, że można, tak. Tyle tylko, że no, ten AI może nam trochę tam naściemniać, nie? I my tu z koleżankami chcemy pokazać różne metody. Jest masa aplikacji, które owszem, można sobie włączyć w internecie, założyć własne konto, mieć tam swoją dokumentację, ale wiadomo, że trzeba będzie to później z czasem pozmieniać. Coś dopisać, coś usunąć. Może być zdjęcie, może być bez zdjęcia, tak? Takie fajne konto, że można to sobie po prostu już przerabiać pod własne potrzeby. Także AI fajnie, rzeczywiście, bo jeżeli mamy konkretne prompty, tak, ustawimy sobie CV, załóżmy, tak nawet standardowo w Wordzie i wrzucimy to do czata, to oczywiście on nam super zrobi grafikę. To będzie piękne CV, ale sprawdźmy to, tak? Wiadomo, że trzeba zwrócić uwagę, co może być w tym dokumencie, czego nie chcemy jednak zamieszczać, no, żeby to ładnie wyglądało, ale też było zrobione z głową. I my po to jesteśmy, żeby nawet jeżeli ten młody człowiek sobie zrobi takie CV, opracuje, to my to sprawdzimy. I żeby no, nie puścić czegoś w eter, czego sobie nie życzymy.
1: Ale nie wpisujemy tam takich stwierdzeń, jak z mediów społecznościowych szlachta baluje, nie pracuje.
3: No, absolutnie nie.
1: Ale
3: nie
1: pytania ma. Są takie?
3: Nie mam takiej opcji. To są, oczywiście. My zawsze śmiejemy się z maili młodzieży. Znaczy, no śmiejemy. To też dużo powiedziane, ale czasami rzeczywiście zabawne kwestie wychodzą, bo to nie są profesjonalne maile. No tutaj też uczulamy na to, żeby to jednak to rozszerzenie było jakieś takie, no, poważne, tak? A nie jakiś buziaczek, koteczek, misiaczek. No, no to już tak mało profesjonalnie brzmi, pomimo tego, że ten pracownik może mieć te 16, 18, rozumiemy to, ale też uczulamy na to, żeby zwrócić uwagę, żeby to fajnie wyglądało. No i oczywiście zaglądamy do tego maila, bo to też się okazuje, że ten mail dobra jest, ale ja tylko odbieram telefon, proszę pani, i co wtedy? Ja wiem, no jeżeli jest mail, podajesz tego maila, no to też trzeba z niego umiejętnie korzystać, tak?
1: No dobra, a list motywacyjny to już taka wyższa szkoła jazdy?
3: Niekoniecznie. To też zależy od pracodawcy. W większości jednak to CV jest najważniejsze. List motywacyjny owszem, ale chyba już dla takich osób starszych, gdzie już jakieś doświadczenie się pojawia, zakres obowiązków, co już było wykonywane, jakie mamy kursy, doświadczenia i tak dalej. Ale jeżeli tego jest niewiele, to jednak przy tym CV zostajemy.
1: No dobra, my dzisiaj o pierwszej pracy, ale ktoś może mieć już duże doświadczenie. I teraz tak, Magda, wpisać w CV na przykład, że sprzedawałem kanapki w fast foodzie, czy nie? Jeśli już szukam poważniejszej pracy, czy to jest jakaś ujma, czy powiedzmy, jeśli szukam poważnego zatrudnienia, to lepiej tego nie wpisywać?
3: Nie, oczywiście trzeba wpisać. No, nie musimy z zakresu obowiązków w każdym punkcie sobie tam określać, wpisywać. Nie jest to konieczne. Ale moim zdaniem nawet praca w fast foodzie przy tych kanapkach to nie jest tylko sama praca przy kanapkach. To jest praca z ludźmi. To są pieniądze, kasa, jakaś odpowiedzialność. No, moim zdaniem to jest taki szerszy zakres obowiązków. Także żadna ujma. Absolutnie.
1: Wspomniałaś dzisiaj o szkołach branżowych. Chwilę na ten temat porozmawiajmy. No bo tak, to jest naprawdę zdolna młodzież, która nas uczesze, wyremontuje nam samochód. To tak ukłon w stronę tych, którzy wybrali szkoły branżowe w powiecie ostródzkim, bo rekrutacja dobiega końca. Czas na złożenie dokumentów już minął. Teraz potwierdzacie tylko wolę kształcenia. To jest naprawdę super młodzież. Nie patrzmy na nich z góry.
3: No właśnie dziwi mnie to jeszcze, że w takich czasach jest takie porównywanie, że szkoła branżowa jest jakaś gorsza. Absolutnie, nie ma takiej dla mnie opcji, bo z tych statystyk, które akurat czytałam, no jednak dużym plusem jest to, że mamy jakiś fach w ręku. Czyli czy to jest technikum, czy szkoła branżowa, to ja już bym też mocno tego jakoś tam nie rozgraniczała. Ale dużym plusem jest to, że wychodzimy ze szkoły już z jakimś doświadczeniem. Szkoła branżowa jest o tyle mocna, że jest to teoria, ale jest super praktyka, doświadczenie zawodowe. My mamy no ekstra pakiet, że tak powiem, bo współpracujemy z naszym Staszicem, z cechem rzemieślników i przedsiębiorców i to jest szkoła szkołą, a praktyki mają u pracodawcy, u konkretnego pracodawcy, który no, udostępnia swój zakład pracy, swoje doświadczenie. Także no

0: gorsze. Ale szczerze, nawet sama tak z perspektywy czasu patrzę na to, że wybrałabym jednak inną szkołę niż liceum.
1: Wiem, że w Ostródzie będzie event specjalny. Po raz pierwszy ma się odbyć wspólnie z Urzędem Pracy w Ostródzie. Planujecie taki speed dating, to ja to tak nazwałem na szybko. Wiem, że dyrektor Urzędu Pracy jest przeciwny tej nazwie, ale no cóż, będzie to mniej więcej polegało na tym, że będzie oferta pracy, podchodzi młody człowiek, sprawdza, super, pasuje, wszystko mi leży. Skontaktujcie mnie z tym pracodawcą, podpisujemy dokumenty. Pierwszy raz trochę testowanie rynku, że dzisiaj tak naprawdę praca leży na ulicy.
0: Tak, to prawda. To jest pierwsze przedsięwzięcie. Inicjatywa jest naszego Urzędu Pracy. Fajny pomysł, moim zdaniem przyjmie się, bo targi też patrzyli na to w zasadzie wszyscy specyficznie, także a uda się, nie uda. Te jesień też słaby termin, może trzeba by było to jakoś gdzieś tam ulokować w innym terminie, tak? Ale rzeczywiście te targi jako większe przedsięwzięcie, no ono wymaga miejsca. Tak, no nie oszukujmy się, to musi być spore miejsce, raczej dostosowane też do pracodawców, którzy potrzebują, nie wiem, laptopów, zaprezentować się w innej formie. Tu będzie to na zasadzie takiego festynu, no pod chmurką, że tak powiem, tak? Czyli nawet ktoś z ulicy może podejść, zapytać, to wcale nie musi być też młodzież, tak? To może być jakaś osoba bezrobotna, czy poszukująca sobie jakiejś pracy dorywczej. No i tak niezobowiązująco. Dokładnie, że tak przechodzę, zapytam, akurat coś się dzieje, fajnie, że jesteście. Plusem też jest to, że taka rozpoznawalność też osób, które pracują w urzędzie, bo przeważnie my się kojarzymy z urzędami, nie oszukujmy się, tak, że to pani w tym okienku tam siedzi i straszy. A pani już na takim spotkaniu jest zupełnie inaczej postrzegana.
1: Tak. A pani nie straszy.
0: Dokładnie.
1: Teraz też jeszcze apel do pracodawców. Jeśli chcecie zaufać młodym ludziom, mieć solidnych, młodych pracowników, to zgłaszajcie się też do Młodzieżowego Centrum Kariery. Przyjmiecie oferty, wy je analizujecie?
0: Tak. My owszem, sprawdzamy, no jaką mamy my młodzież, tak, no bo część jest też młodzieży tej absolwenckiej, która już skończyła w tym roku szkołę, nie ma już zobowiązań, także też wiemy mniej więcej, czego oni oczekują, co chcieliby robić, ale czasami jest też tak, że młodzież nadaje się do jakiejś tam takiej pracy dorywczej, no niekoniecznie musi mieć jakieś do tego kwalifikacje, owszem, ale no właśnie apelujemy o to, żeby rzeczywiście pojawiały się też takie oferty, te 14, 16, no 16 może 18 bardziej, o tak.
1: Także jeśli chcecie zatrudnić młodego człowieka w przedziale od 16 do 18 lat, to zgłaszajcie się do Młodzieżowego Centrum Kariery. Tam możecie złożyć ofertę. A uwierzcie mi, młodzi pracownicy mają w sobie potencjał. No, przede wszystkim są dyspozycyjni. Natomiast was, młodzi ludzie, zachęcamy. Jeśli chcecie dorobić albo zarobić na nowe Adidasy, bo wypłacają dniówki, to zgłoście się do Ochotniczego Chówca Pracy w Ostródzie. Legalność zatrudnienia to jest podstawa, a jak dziś słyszeliśmy, możemy zarobić w małej gastronomii, w hotelach. Ostróda to miejsce pełne potencjału.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
3: Audycja sportowa.
1: Ja nazywam się Marek Apel, wysłuchacie magazynu reporterów. Ze mną w studiu Martyna Lewandowska-Oliwa, dyrektor Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji. Witam serdecznie. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Zaczniemy od piłki nożnej i to zdziwienie nie jest, ale nie od tej wysokiej z perspektywy województwa, bo o to też dziś zapytam. Będzie o obiektach sportowych, jak są przygotowane do sezonu letniego, ale na początek zacznijmy od Ligi Orlikowej. Dwie kolejki zostały chłopakom do rozegrania. O tabeli, o wynikach nie będziemy póki co rozmawiać, ale ja mam inne pytanie, bo docierają do mnie sygnały, czy jesienią spotkamy się na halówce, bo dwie kolejki do grania, chłopaki odbiorą puchary, medale, ale pytanie zasadnicze, co z halówką i czy ona się będzie rozwijać, bo pani dyrektor, na początek to my zbudowaliśmy, mówię my, bo też się czuję częścią tego zespołu, mówiąc o tym co tydzień na antenie, zbudowaliśmy w Ostródzie pewien system rozgrywkowy. Lato, jesień, zima, cały czas się dzieje. Będzie halówka?
3: Trochę się uśmiecham, odpowiadając na to pytanie, bo myślę sobie, że ja tutaj gdzieś w głowie zupełnie inne rzeczy związane z latem, a pytasz mnie o jesień, ale jakby odpowiedź jest

0: bardzo prosta, oczywiście, że będzie liga halowa. I ja to powiedziałam na zakończeniu, że to jest już coś, czego my nie możemy wypuścić ze strudy. I ja się bardzo cieszę, że mówisz, my zbudowaliśmy, bo ja uważam, że wszyscy działamy na rzecz dobra tego, by promować sport, sport amatorski. I czy twoje rozmowy w radio, czy zdjęcia w różnego rodzaju mediach społecznościowych, na różnych portalach, budują tą dobrą atmosferę wokół tych rozgrywek. I ja jakbym, nie wiem, uspokajając, jeśli może ktoś miał znaki zapytania w głowie, oczywiście potwierdzam, że Halowa Liga Piłki Nożnej organizowana przez OCIR oczywiście ruszy. Gdzieś tam w kalendarzu naszych prac i jakichś takich wstępnych decyzji mamy to zaplanowany ten temat na końcówkę sierpnia, żeby spotkać się przede wszystkim z naszym sponsorem z ubiegłego roku. Gdzieś tam pewnie po wstępnych rozmowach już na zakończenie sezonu byliśmy, ale ta końcówka sierpnia, początek września to będzie taki czas, gdzie my będziemy różnego rodzaju pomysły związane z tą ligą omawiać, udoskonalać, ale ja zawsze powtarzam, że najważniejsze jest granie. I my oczywiście możemy zbudować kolejną otoczkę i pewnie będziemy to robić, ale tutaj najważniejsze są drużyny, zespoły i myślę, że wiele z nich już tam gdzieś sobie w kalendarzu coś zapisuje. Oczywiście też czekamy na terminarze lig klasy okręgowej, B klasy, A klasy, bo wielu uczestników Halowej Ligi Piłki Nożnej gra też w tych ligach, więc myślę, że rozpocznie się ta Halowa Liga Piłki Nożnej wraz z końcówką sezonu jesień-zima tego piłkarskiego organizowanego przez Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej.
1: Także panowie, dogrywajcie Ligę Orlikową, odbierajcie 3 lipca puchary, medale i zapraszamy was jesienią. Pani dyrektor, ale to teraz nie wypada nie wspomnieć o tym, że Ostróda, a w zasadzie sport ostrucki był ostatnio w centrum i to tym krajowym, za sprawą wizyty ministra Jakuba Rutnickiego, który właśnie w naszym mieście zapowiedział taki krajowy program remontu, budowy boisk sztucznych. Ostróda dostanie na remont boczny boiska stadionu piłkarskiego. Dla was to jest kłopot, bym powiedział. A dlaczego? Bo to boisko, czy jest lato, jesień, zima, wiosna, jest wykorzystywane i na pewno wyłączenie czasowe na czas remontu będzie utrudnieniem.
0: Ja się bardzo cieszę, że pan minister Jakub Rutnicki przyjechał do nas i nam w Ostródzie powiedział o tym milionowym dofinansowaniu. Płyta sztuczna w Ostródzie jest jedną z najbardziej wysuszonych płyt w całym województwie warmińsko-mazurskim. Ta płyta ma 15 lat i nie da się już w tej chwili absolutnie obliczyć ilości wykorzystanych godzin na tej płycie boiska, bo to boisko, jak wspomniałeś, suszy nam zarówno wiosną, latem, jesienią, zimą. My je regularnie odśnieżamy i nigdy nie doprowadziliśmy do sytuacji, w której, nie wiem, nie zagraliśmy zaplanowanego sparingu, bo były opady śniegu, tak? Więc to jest kluczowy obiekt do funkcjonowania piłki nożnej w Ostródzie. Przyznam szczerze, że od czasu ogłoszenia tego projektu i tej decyzji o dofinansowaniu Ministerstwa Sportu i Turystyki dla miasta Ostróda wiele godzin już poświęcam na czytanie tego, jaka ta nawierzchnia, jaką najlepiej wybrać. Bardzo podoba mi się i bardzo podobają mi się opinie techniczne boiska niezasypanego, bo można zasypać płytę boiska korkiem, można zasypać płytę boiska sztucznego granulatem, ale według dyrektywy Unii Europejskiej od 2030 roku będzie to zabronione i są również trawy sztuczne bezzasypowe. Technologii, która jakby mi się bardzo podoba, to boiska treningowe ma wybudowane Arsenal London, Werder Brema w tej chwili 6, a złożył zamówienie na kolejne 4. W Polsce tego typu obiekt z tej nawierzchni jeszcze nie powstał, ale to jakby wszystko kwestia teraz przetargów, dokumentacji i tego, jak będzie to wyglądać. My spotkaliśmy się z panem prezesem Dariuszem Sikorą, myśląc o tym, jak najlepiej zorganizować przestrzenie remontu, tak, czasowe, bo musimy pamiętać, że jest Ostróda Reggae Festival, gdzie nawierzchnia jest przykrywana matami. Musimy pamiętać o Ostróda Cup, które jakby no, już na stałe wpisały się w kalendarz nie tylko Ostródy czy Warmii Mazur, ale w ogólnopolski kalendarz najważniejszych imprez w piłce nożnej dla rocznika U12. I my już wiemy, kiedy my byśmy bardzo chcieli, żeby ten remont został przeprowadzony, ale to wszystko procedury, przetarg, wyłonienie wykonawcy, więc no to teraz duża rola tutaj urzędników, myślę, że sobie z tym poradzą. Jeśli to wszystko by zostało zaplanowane w czasie, który jakby my wskazujemy, czyli? To jesteśmy w stanie, czyli najlepiej rozpocząć sierpień, wrzesień, październik. Generalnie przebudowa boiska powinna trwać od półtora do dwóch miesięcy. Jeżeli to zrobimy w tym okresie, mamy w tym czasie trzy naturalne płyty pełnowymiarowe, które obciążenie płyty naturalnych to też jest zupełnie inna kwestia, tak? Bo płyty naturalne nie możesz użytkować tak, jak użytkowujesz płytę sztuczną, ale to już jakby jesteśmy w stanie sobie pomóc w tej kwestii tymi trzema boiskami naturalnymi, bo one po dobrym przygotowaniu wiosną i latem są w stanie wytrzymać większe obłożenie. Mamy jakieś tam inne pomysły, jest też gmina Ostróda, która jest przyjazna piłce nożnej, więc myślę, że przez ten czas pewnie władze miasta będą rozmawiać też z władzami gminy i jakoś wspólnie wybrniemy z tego problemu, tym bardziej, że płyta sztuczna również jakby służy klubom z gminy Ostróda, więc kwestia do rozmów i kwestia bezpiecznego przeprowadzenia nas przez ten okres remontu płyty sztucznej.
1: No to jeśli jesteśmy przy infrastrukturze, to ja ostatnio byłem na boisku na osiedlu plebiscytowym. Piękna płyta treningowa, ale też do rozgrywania między innymi zawodów, meczów tych grup juniorskich między innymi. No i ta płyta od roku, z tego co pamiętam, ma system sztucznego nawadniania. Wy sobie to chwalicie? To jest bardzo przydatna inwestycja?
0: No to jest absolutnie inwestycja, którą jeżeli możemy też wymienić o inwestycjach z płyt naturalnych, była dla nas kluczowa, tak? Bo w tej chwili ustawiamy automatyczne nawodnienie, decydujemy w jakich seriach idzie nawodnienie. My preferujemy z naszymi kontrahentami, którzy dbają o boiska, podlewanie nocne. Nie podlewa się boiska w dzień, nie podlewa się boiska w pełnym słońcu, tak? Więc jakby dzięki nowoczesnemu systemowi, dzięki pozyskanym pieniądzom Urzędu Miasta na to dofinansowanie, no w tej chwili ułatwiona jest praca dla pracowników Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji, a także dla jakby użytkowników, bo jak to mówią specjaliści od murawy, murawę trzeba czuć, więc czasem podlewasz murawę w innych natężeniach i w innej ilości wody, a czasem musisz po prostu zobaczyć, że aha, murawa ma za dużo wody, więc musimy te nawodnienie zmienić i tak też ten system nam na to wszystko pozwala w bardzo prosty i przejrzysty sposób.
1: No to teraz o plaży, bo tak umówiliśmy się na rozmowę o sezonie letnim, a zajmują nam jednak czas inne tematy. Pani dyrektor, dwie plaże, ratownicy wybrani, ruszamy od kiedy i czy bezpiecznie?
0: Procedura przetargowa została zakończona już pewnie jakieś 2 miesiące temu. My przystąpiliśmy do tej procedury przetargowej zdecydowanie szybciej, żeby mieć spokojny czas i spokojną głowę na przygotowanie sezonu turystycznego. Ratownicy na ostródzkich plażach pojawią się 27 czerwca w sobotę, czyli dzień po zakończeniu roku szkolnego i będą pełnić swoje dyżury do 31 sierpnia. Plaże strzeżone będą każdego dnia w godzinach 10-18. Obowiązuje regulamin każdego z kąpieliska, bo mówimy w tej chwili o kąpielisku strzeżonym. Będą wydzielone oczywiście strefy białe brodzik, strefa żółta, strefa czerwona, czyli strefa dla umiejących pływać, nieumiejących pływać. Bardzo bym życzyła absolutnie wszystkim mieszkańcom, a także turystom, gościom do tego, aby ten sezon był w pełni bezpieczny, ale proszę też pamiętać, że oprócz ratowników, którzy stoją i strzegą ostródzkich plaż, a na każdy z nich będzie po 4 ratowników. Dużo zależy od nas samych i ja też tutaj apeluję do tego, aby przede wszystkim zapoznać się z regulaminem plaży i aby pamiętać też, że my wszyscy odpowiadamy za bezpieczeństwo swoje, ale też kogoś, kogo widzimy obok, tak? I życzyłabym przede wszystkim nam wszystkim osobom, które są odpowiedzialne za plażę, ale też przede wszystkim zwykłym użytkownikom, żeby to był bardzo dobry i bardzo spokojny sezon. Mieliśmy również dzisiaj spotkanie w tej sprawie z policją, ze strażą miejską. Wszystkie służby jesteśmy jakby w gotowości i wszyscy wiemy, że zależy nam na tym, żeby, naprawdę podkreślam pewnie już 5 raz słowo bezpiecznie, ale to takie kluczowe słowo.
1: No, idziemy na plażę po to, żeby z niej szczęśliwie wrócić. Pani dyrektor, sprawdziłem, naprawiliście pomost nad Jeziorem Drwęckim. Nawet mam dwie fotografie. Daliście z siebie wszystko, czy to jest tylko taka prowizorka do końca sezonu, a w ogóle cała ta balustrada wymaga wymiany?
0: To jest tak. W tej chwili zakończyło się malowanie impregnatem desek pomostu. Trwa wymiana również desek spróchniałych. Jakby my to robimy typowo tydzień, półtora, dwa tygodnie przed rozpoczęciem sezonu, bo wielokrotnie też mierzymy się z tym, że my to wymienimy. Za chwilę znów jest jakiś uszczerbek. Z tego co wiem, to jest to już też pomalowane białą farbą, ale zostało to przeze mnie zgłoszone i kierownika obiektów sportowych, że no generalnie cała ta balustrada wymaga wymiany. To nie jest też tak, że to jest tak duży obszar do naprawy i do zrobienia, że to jest poważna inwestycja i jakby w mieście Ostróda już o tym w Urzędzie Miejskim wiedzą. W tej chwili, tak jak wspomniałam, są malowane i pregnatem pomosty, będą wieszane tablice informacyjne, będzie czyszczone dno jezioro przez nurka, czyszczone dno jezioro z jakichś tam chwastów, wodorostów, tak? Czyli wszystko to, że będzie nawieziony piach oczywiście. Więc teraz te dni najbliższe do piątku są takimi dniami bardzo intensywnymi, jeżeli chodzi o działania. I ja tu też wiem, że jasne, nie ustrzeżemy się też błędów, bo dzisiaj możemy zostawić plażę czystą i posprzątaną. Coś się wydarzy w nocy, coś się wydarzy nad ranem, przed otwarciem obiektów. Ale jakby na wszystkie takie sygnały będziemy reagować, nie będziemy absolutnie ich bagatelizować. Tych to obiektów Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji ma mnóstwo i gdzie się nie pójdzie, to jest jakiś obiekt sportowy należący do nas. Ja bardzo dziękuję też pracownikom za ich wkład i za to, że bez względu na to, czy trzeci raz muszą znów coś zamalować, bo zostało pomalowane, to po prostu robią. Czy jak kończą pracę i wysprzątają plażę z butelek, ze śmieci, a rano przychodzą, znów one się pojawiają, to po prostu robią to i tutaj wielka zasługa dla pracowników Centrum Sportu.
1: Wiemy, że 10 lipca będzie padać w tym roku. Ano to dlatego, że będzie ogólnopolski nocny turniej siatkówki plażowej w Ostródzie nad jeziorem Sajmino, a jeśli ten turniej w Ostródzie się odbywa, to zawsze pada. Przynajmniej tak pokazuje historia, ale można wygrać tysiaka. Tyle zgarnia najlepsza para w tym roku. 600 zł drugie miejsce, 400 zł trzecie, no i 200 zł dla czwartego miejsca. Zainteresowanie duże i czy będzie padać?
0: Ja po pierwsze mam nadzieję, że będziemy afirmować słońce, więc poproszę ciebie również o to, żebyś afirmował słońce.
1: Słońce i księżyc.
0: Słońce i księżyc, bo pamiętam sama turnieje, gdy pracowałam jako organizator sportu, gdzie kończyliśmy o 6 rano lub 6.30, kiedyś zdarzył się taki turniej i faktycznie o tej godzinie absolutnie wtedy wręczyliśmy nagrody. Zainteresowanie turniejem jest, wpływają już zgłoszenia od początku, gdy tylko pojawił się plakat na naszych mediach społecznościowych. To fajna impreza, fajny czas, ale faktycznie jak nie pada. Mam nadzieję, że nie będzie padać.
1: Tak, i ja tylko dodaję, że zgłoszenia 7 lipca, a my słyszymy się w audycji sportowej za tydzień. Dzięki, że byliście z nami.
0: Dziękuję.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: Na początek tego wydania magazynu reporterów Meloradia Mazury powiem o niebezpiecznej sytuacji, do której doszło w miniony poniedziałek. Mieszkaniec Ostródy wszedł do budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a następnie budynku Urzędu Miasta, oblał się łatwopalną substancją i groził, że się podpali. Na miejscu interweniowała policja, straż miejska, a także zespoły ratownictwa medycznego. Nikomu na szczęście nic się nie stało. Tak zdarzenie opisuje Anna Karczewska, oficer prasowa komendanta powiatowego policji w Ostródzie.
3: W poniedziałek 15 czerwca po godzinie 8.30 oficer dyżurny ostródzkiej policji otrzymał zgłoszenie o tym, że w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a następnie w budynku Urzędu Miasta w Ostródzie znajduje się mężczyzna, którym swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla siebie samego. Zachowanie 69-latka zaniepokoiło pracowników obydwu urzędów, o czym zostały powiadomione służby. Na miejscu oprócz policjantów interweniował zespół karetki pogotowia, który nie stwierdził podstaw do hospitalizacji mężczyzny. 69-latek został zatrzymany przez policjantów prewencyjnie celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
1: Jak udało mi się ustalić, burmistrz Ostródy Rafał Dąbrowski złożył zawiadomienie z artykułu 160 kodeksu karnego. Dotyczy to przestępstwa narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Mieszkaniec Ostródy, który groził samospaleniem, został przewieziony na dalsze badania do szpitala szpitala powiatowego w Iławie. To jednak rodzi kolejne pytania. Udałem się z nimi do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
4: Ewa Zaryciska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej po Strudzie.
1: Pani dyrektor, w poniedziałek doszło do bardzo przykrego incydentu na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie, ale też Urzędu Miejskiego w Ostródzie. Jeden z mieszkańców wszedł do waszego budynku, oblał się łatwopalną substancją. No właśnie, przykra sytuacja, która też zagrażała przede wszystkim mieszkańcowi, ale również pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wracamy, można powiedzieć, do tego tematu, bo my wielokrotnie w swoich rozmowach poruszaliśmy to, że zawód pracownika socjalnego nie jest przyjemną pracą.
4: Zgadza się, w obszarze pomocy społecznej pracujemy często z trudnym klientem w kryzysie choroby psychicznej, bezdomności, uzależnienia, gdzie stykamy się z roszczeniowością, z wybuchem agresji i pracownicy socjalni, ale również pracownicy ośrodka są rzeczywiście tym zagrożeni. Ta sytuacja z poniedziałku wzbudziła realne zagrożenie i obawy o zdrowie i życie nawet pracowników. Pan wszedł rzeczywiście do pomieszczeń biurowych naszego ośrodka. W jednym z nich oblał się tą substancją łatwopalną, no i groził, że się podpali. Opary, które unosiły się w powietrzu tej substancji, to wiadomo, że spowodowałyby uszkodzenie ciała nie tylko tej osoby, ale i osób postronnych.
1: Pani dyrektor, ale możemy potwierdzić, że nikomu z pracowników w tym poniedziałkowym zdarzeniu nic się nie stało?
4: Nic się nie stało, na szczęście, dzięki właściwej reakcji pracowników, ponieważ cały czas dbamy o to, żeby też szkolić pracowników, jak z takimi osobami rozmawiać, jak wyciszać te stany agresji. Więc tutaj pracownicy naprawdę stanęli na wysokości zadania, właściwie się zachowali i nie doszło do tragedii.
1: No dobrze, ale porozmawiajmy o przyszłości, bo skoro do takich zdarzeń i to tragicznych w skutkach dochodzi w Polsce, to pokazuje historia, to czy wy rozmawiacie z burmistrzem Ostródy, żeby wdrożyć jakiś plan bezpieczeństwa dla pracowników socjalnych? Ale pani dyrektor, ja pamiętam, że dawniej na teren ośrodka, zanim się weszło, to trzeba było porozmawiać z portierem. Dzisiaj została portiernia. Gdzie jest portier?
4: Rzeczywiście etap portierni i osoby tam to były czasy COVID-u i z tym związane zagrożenia i to wymusiło zatrudnienie takiej osoby. W tej chwili takiej osoby nie ma. Pan burmistrz sam tutaj już spotkał się z pracownikami, z całą kadrą, ze mną i będziemy na pewno rozmawiać nad tym, żeby poprawić ten stan bezpieczeństwa i co jeszcze możemy zrobić, żeby jak w najwyższym stopniu zadbać o to, żeby pracownicy czuli się bezpiecznie na terenie zakładu pracy.
1: Ochroniarz?
4: Może ochroniarz, może przyciski bezpieczeństwa. Do tej pory mamy już w przestrzeniach wspólnych, w korytarzach, na klatkach schodowych kamery zainstalowane i na pewno pan burmistrz powiedział, że poszuka środków i coś postara się tutaj pomóc.
1: Czy w takim razie często dochodzi do takich sytuacji, może mniej groźnych, ale nieprzyjemnych? Wyzwiska, obelgi, raz w miesiącu, raz w tygodniu?
4: Rzeczywiście często pracownicy w swojej pracy spotykają się czy to z rozmowami telefonicznymi, czy w bezpośrednim kontakcie z niepochlebnymi opiniami o sobie na temat prowadzonych postępowań. Staramy się, żeby właściwie też się zachowywali i potrafili uspokoić klienta w takiej sytuacji. Uczestniczą w szkoleniach, które podnoszą ich kompetencje i umiejętności w tym zakresie. No jest to nieodłączny niestety element pracy w obszarze pomocy społecznej i nie mamy wpływu na zachowanie tej osoby. Możemy tylko spróbować po prostu przeciwdziałać.
1: Jak udało mi się nieoficjalnie ustalić, tego dnia, w którym mieszkaniec Ostródy wtargnął do budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a także Urzędu Miasta, miał zostać eksmitowany ze swojego prywatnego mieszkania. Do tego tematu będziemy jeszcze wracać na antenie Meloradia Mazury.
2: Zmieniamy temat.
1: Ze mną w studiu Piotr Lisowski, prezes Zachodniomazurskiego Stowarzyszenia Przewodników. Witam serdecznie.
5: Dzień dobry, witam Państwa wszystkich serdecznie, witam Pana, Panie Dyrektorze.
1: Panie Piotrze, ta współpraca Zachodniomazurskiego Stowarzyszenia Przewodników i miasta układa się dobrze.
5: Tak, wróciliśmy na te właściwe tory. Od kilku lat powróciliśmy z tajemnicami. W zeszłym roku realizowaliśmy to w dwóch fazach. Jednej to była właśnie praca z miastem, a druga to był nasz projekt dwuletni, gdzie była Ostróda od strony ekologicznej, Eko Ostróda. Właśnie mieliśmy spacery Eko w tym roku i wszystkie spacery są finansowane przez Urząd Miasta w ramach współpracy, konkursu na ten właśnie projekt i w ramach Tajemnicy Starej Ostródy.
1: Eko Odkrywcy to projekt, tu pozdrawiamy panią Ilonę Grabowską, która realizowała
5: pisała.
1: Ten projekt. Fenomenalne działania, nie tylko wycieczki, ale mieliśmy też i sprzątanie jezior, terenów wokół naszych jezior, mieliśmy wykłady, ale były też i nocowanki w lesie, także wiele, wiele atrakcji z tym związanych.
5: Tak, tak, to był taki duży projekt dwuletni, duże pieniądze, dużo działań w tym roku. No, zabrakło nam kilku punktów do kolejnego projektu, ale proszę Państwa, no tak bywa, to są projekty. Natomiast tutaj wracamy do tej formuły, będzie wyjście, no niestety tylko raz dziennie, czyli w każdą sobotę do 3 października. Będą tematy nowe, mamy troszeczkę nowe podejście do tego, chcemy troszeczkę zmienić też. W ramach tego spaceru jest oczywiście wejście do Zamku Ostródzkiego, zwiedzamy wystawę. I również w ramach tego spaceru każdego będzie wejście na wieżę widokową Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego. Ksiądz już nas czeka, ktoś się przygotowuje, gdzie będziemy mogli podziwiać piękny nasze miasto, nasz region, zobaczyć, popowiadać. Oczywiście tematyka również będzie na plakatach, natomiast pierwszym tematem, powiedzmy takim sztandarowym, Ostróda na przestrzeni wieków, czyli dla każdego coś miłego, bo zaczynamy od prehistorii naszych terenów, później te czasy najdawniejsze do współczesności takim spacerem. Natomiast mamy kilka nowych spacerów. Taki temat, jak to dawniej do nauki zachęcano, czyli o ostródzkich szkołach, o kształceniu, jak to wyglądało również na przestrzeni wieków. Pozostajemy również z tematem, który miał bardzo dobre notowania i bardzo często Państwo o niego pytali się, bo on był parę lat temu. To jest Ostróda na styku kultur i religii, czyli te przemiany, które powstają w XVIII wieku, kiedy gminy żydowskie dostają pozwolenie na osiedlenie się na naszym terenie, czyli właściwie mamy dwie religie, religię mojżeszową i chrześcijaństwo, a w ramach chrześcijaństwa podział na protestantów, katolików i również wiek XIX, kiedy zaczynają w kościołach protestanckich pączkować nowe odłamy, których tutaj w Ostródzie też kilkanaście się pojawiło, a dziś mamy też kilka również kościołów, które są zarejestrowane w Polskim Związku Wyznaniowym i działają na naszym terenie, więc też o tej współczesności. Kolejny taki temat, który powraca, ale troszeczkę będzie rozbudowany, zmieniony, to jest śladami ostródzkiego Eskulapa, czyli nasza medycyna, bo jesteśmy miastem, które było zakładane przez zakon Świętej Marii Pan Dominikańskiego w Jerozolimie, popularnych zwanych również szpitalnikami, czyli pierwsze szpitale to już czasy krzyżackie i oczywiście tych szpitali kilka w Ostródzie również było, więc tą trasą też będziemy przechodzić. No oczywiście jak to było z pobytem cesarza Napoleona w Ostródzie, temat do dziś ciekawy, a w związku z tym, że jesteśmy od kilku lat miastem cesarskim, to warto o Napoleonie dużo wiedzieć, powiedzieć, bo jednak patrząc na dzisiejsze granice Polski, Ostróda jest jednym z niewielu miast, gdzie Napoleon rzeczywiście długo był, bo na naszym terenie w Polsce, w obecnych granicach mamy z miasta, które był jeden dzień, dwa dni, trzy, pięć dni, cztery, no a u nas te kilkadziesiąt dni przebywał, więc co tu się wydarzyło, jak to było i jak to z tą Marią Walewską również było, bo to ten romans się pojawia również w historii. Kolejny temat to jest na wodzie i na szynach, czyli kolej i kanał XIX wiek. I to mamy właśnie takich sześć tras, które w ciągu tych kilku miesięcy będą powtarzane. One będą się zazębiały, będą szły, jest specjalny grafik wykonany i według tego grafiku będziecie Państwo również informowani na naszej stronie Mazury Przewodnicy. Myślę, że na stronie miasta również będzie to umieszczane, jakie tematy, w jakim miesiącu będą.
1: To są wycieczki dla wytrwałych, dla ciekawych. Dlaczego mówię dla wytrwałych? Bo wejście na punkt widokowy Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego to jest wyzwanie.
5: No, 100 parę schodów do pokonania. Jest to wyzwanie, ale jaka nagroda.
1: Ale jaka nagroda.
5: Widok, dzwony, mechanizm zegarowy. Tutaj, proszę Państwa, musimy się pochwalić, bo niewiele kościołów i wież w naszym regionie posiada zachowany, oryginalny, czynny, nie tylko zachowany, ale i czynny, funkcjonujący z początku XX wieku mechanizm zegarowy i z przewodnikiem możecie Państwo wejść na wieżę i zobaczyć, nie powiem dotknąć, bo nie wolno tego tam palców wkładać, ale szafę mechanizmu można otworzyć, zrobić zdjęcie, nagrać film, zobaczyć, jak to działa. I bo jest to czynny, sprawny, funkcjonujący.
1: Turysta, jeśli przychodzi, to on pewnie całą wycieczkę was słucha i nawet nie odrywa wzroku i uszu od was, przewodników, ale zdarzają się tacy mieszkańcy, którzy po raz kolejny chcą posłuchać o Ostródzie na przestrzeni wieków, bo może jakieś nowe fakty, nowe eksponaty, bo dlaczego o tym mówię? To jest cykl wycieczek, panie Piotrze, 10 lat ponad już oprowadza
5: się. Ponad 10 lat. To jest z przerwą pandemiczną i z tymi zawirowaniami, jakie tutaj były, to mamy ponad 13. edycję.
1: I teraz tak, słyszymy Ostróda na przestrzeni wieków, ale w naszym muzeum co roku przybywają eksponaty, o których można posłuchać i zobaczyć.
5: Tak, to jest właśnie taki ciekawy temat, bo niby on się wydaje troszeczkę oklepany, bo od początku funkcjonuje. Natomiast są dwie rzeczy. To, co pan wspomniał. Pojawią się eksponaty, badania. W związku z tym, że tutaj dużo się buduje w naszym terenie, więc jakieś nowe wykopaliska. Nabytki. To jest jedna rzecz. Również w związku z tym, że historia, mimo że dotyczy czasu przeszłego, ale nowe opracowania, nowe ciekawe wydarzenia, które również promujemy, pokazujemy to muzeum. 10 lat temu można powiedzieć, wystawa napoleońska była tylko fragmentem, akcentem. Dzisiaj mamy już większą część tej wystawy, mamy osobną salę, możemy więcej powiedzieć, więc to też jest dla nas dość ciekawe. Jeśli ktoś z Państwa był kilka lat temu, widział nasze wykopaliska, mamy nowe rzeczy, które się pojawiają w muzeum, więc jest o czym porozmawiać. I mieszkańcy Ostródy, już to zauważyliśmy, też przychodzą posłuchać o naszym mieście, natomiast to jest też pewna kwestia przewodników, bo oczywiście temat jest jeden. Jeśli chodzi o fakty, no to każdy mówi to samo. Natomiast każdy z nas jest innym człowiekiem, każdy ma inną ekspresję. Jeden bardziej zwraca uwagę na kwestie socjologiczne, budowania społeczeństwa, jak to wyglądało. Ktoś bardziej na architekturę, ktoś bardziej na przyrodę.
1: W każdą sobotę o godzinie 15 możecie skorzystać z tych bezpłatnych wyjść, aż, uwaga, do 3 października. Wówczas zamykamy sezon.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.

0: magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: Na początek tego wydania magazynu reporterów Meloradia Mazury będzie sporo o obcowaniu z naturą, przyrodą, ale też i bardzo pięknymi zwierzętami. Przed nami druga wystawa koni ras zimnokrwistych. Ta odbędzie się 28 czerwca w klubie jeździeckim Stajnia Szyldak. Ja nazywam się Marek Apel, wysłuchacie magazynu reporterów, a ze mną jest Alicja Jankowska, właścicielka. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Pani Alicjo, ja byłem u Was w ubiegłym roku, na tej premierowej edycji. Jestem pod wrażeniem, że chce się Wam to dalej organizować, bo to przepiękne wydarzenie, ale jak ja zobaczyłem, ile Pani biega przy tym wydarzeniu, to szczerze zacząłem trochę współczuć.
2: Tak, to prawda jest, ale my, koniarze tak zwani, jesteśmy pasjonatami. To się po prostu robi z takiej pasji i jak ktoś robi to z wszystko właśnie z pasji, to no, nie liczą się to wszystko i te godziny i ten czas spędzony i wysiłek, który się w to wkłada. No po prostu chcemy, żeby to jakoś zaistniało, żeby to wyglądało, żeby wszystkim też się podobało, żeby każdy czuł się dobrze i no to dlatego tak to jest.
1: Pani Alicjo i słuchacze, teraz wyjaśnijmy, czym są konie zimnokrwiste, bo tu musimy rozgraniczyć, to jest inny koń niż my na przykład widzimy w stajni w Szyldaku.
2: Tak, w naszej stajni w Szyldaku mamy konie gorącokrwiste, czyli sportowe. One służą do rekreacji jeździeckiej i do sportu, uprawiania sportu jeździeckiego, w skokach przez przeszkody i ujeżdżeniu. A konie zimnokrwiste, no to tradycja nasza polska. No, kiedyś konie zimnokrwiste były w każdym prawie gospodarstwie, służyły ludziom do przemieszczania się, do pracy w polu. No w tej chwili weszły maszyny już, więc konie zostały wyparte przez te piękne maszyny, ale no trzeba by do tego wrócić. No nie możemy też zaprzepaścić tego wszystkiego, tej całej hodowli, całej historii naszej, ponieważ konie, jakie by nie były, są piękne. Czy to zimnokrwiste, czy gorącokrwiste, każdy ma coś w sobie i każdy przyciąga wzrok. Mało tego, obcowanie z końmi bardzo wycisza ludzi, bardzo sprawia, że no przestają myśleć o Bożym świecie, tylko liczą się tu i teraz, więc na tym też między innymi polega ta hipoterapia, która jest bardzo modna obecnie w czasach, ale to nie chodzi tylko o sprawę medyczną, ale właśnie o to obcowanie samo, o to patrzenie, o to bycie z przyrodą, o to bycie z tym zwierzęciem, obserwowanie jego wielkiej masy. Konie zimnokrwiste przez to, że są tak wielkie, duże, masywne, one potrafią ponad tonę ważyć, są przy tym bardzo delikatne, bardzo miłe, bardzo wrażliwe, ale bardzo bezpieczne w porównaniu z, bardziej bezpieczne w porównaniu z końmi gorącokrwistymi. No a tak jak mówię, no po prostu samo obcowanie z końmi sprawia, że czujemy się zdecydowanie lepiej, odpoczywamy psychicznie.
1: No, ja odpocząłem w ubiegłym roku, jak u Was byłem.
2: Bo to jest takie wyrwanie, przepraszam, takie wyrwanie się od rzeczywistości.
1: Tak, przyjedźcie, zobaczcie. Ja tylko wspomnę, że 28 czerwca od godziny 10 druga wystawa koni ras zimnokrwistych w klubie jeździeckim Stajnia Szyldak. Jak byłem w ubiegłym roku, to naprawdę odgrodzone strefy, każdy wie, gdzie ma stać, na takich pokazach, na takich zawodach. No, dyscyplina koniarzy jest jednak ogromna.
2: Muszę przyznać, że to jest prawda. No my mamy sporo doświadczenia w organizowaniu różnego rodzaju właśnie imprez, ponieważ od wielu lat organizujemy zawody sportowe. U nas przynajmniej 2-3 razy w roku te zawody się odbywały. Mało tego, nawet mistrzostwa w Armii Mazur w skokach, w ujeżdżeniu, więc to były imprezy dużej rangi. Więc mamy doświadczenie, wiemy jak to zrobić, bo musi tak być. Musi być porządek, ponieważ no mówię, każde jakieś niedociągnięcie może spowodować wypadek, a no to chodzi chyba jednak, żeby wszyscy byli cali, zdrowi i szczęśliwi.
1: Cali, zdrowi, szczęśliwi, a ja tylko przypomnę, że poznamy czempionkę oraz czempiona publiczności, ale też jury. To będzie naprawdę piękne wydarzenie, bo te konie, a w zasadzie też ich właściciele, mnóstwo pracy w to wkładają, żeby się zaprezentować.
2: Tak,
1: tam każde wyjście jest bardzo pieczołowicie oceniane.
2: Tak, to prawda. Każdy właściciel, każdy hodowca koni, no myślę, że nie tylko koni, jeśli chce zaprezentować swoje zwierzę, no to musi je przygotować odpowiednio. To wymaga dużo pracy. Koń musi być przyzwyczajony, no też no, musi wiedzieć, jak ma się zachować, jak ma iść. No to żeby to do tego, go tak, tego nauczyć, no to wiadomo, praca musi być poświęcona. No tak samo jest i w sporcie jeździeckim, no wszystko wymaga pracy.
1: Miłość. Mówi się, że to najpiękniejsze uczucie na świecie. A pani przed wejściem na antenę powiedziała mi, że 10 lat pani miała, kiedy wsiadła.
2: Zaczęłam jeździć, tak.
1: I ta miłość została?
2: No jak widać, za pierwsze zarobione pieniądze kupiłam konia.
1: Tak?
2: W latach tam 80.
1: Koń dawniej był w krajobrazie polskim, tak jak pani wspomniała na początku. No takim obrazkiem dosyć często spotykanym. Dzisiaj, jak wspomnieliśmy na początku, konie zimnokrwiste już raczej do powożenia nam służą, zastąpione przez te konie mechaniczne. Ale teraz o koniach, którymi pani się zajmuje. Dzieciaki chętnie przychodzą na lekcje nauki jazdy, jeździectwa i rzeczywiście zaczynają od kucyka?
2: Tak, to prawda. Dzieci bardzo, zwłaszcza dziewczęta w obecnych czasach kochają konie. I mnóstwo tych dzieci przychodzi, zaczynają od małych koników. Głaszczą, pielęgnują, uczą się wszystkiego od podstaw. No i pomału, pomału rosną, zdobywają doświadczenia kolejne.
1: A upadek boli ten pierwszy z konia?
2: No, rzadko się na szczęście zdarza, ale no wiadomo, to jest tylko zwierzę, czasami się zdarza. Ale tak, prawda jest taka, że upadki w 99% są z winy jeźdźca niestety. Z tego, że się zagapi, nie zauważy, jest rozkojarzony. Jeśli ktoś jest skupiony, słucha, wykonuje polecenia, to prawie się nie zdarza.
1: No dobra, ale na początek dwie święte zasady, że nie podchodzimy do konia od tyłu.
2: No, oczywiście, no, nie podchodzimy od konia od tyłu, ponieważ no, koń nie może być zaskoczony. Koń jest z natury zwierzęciem płochliwym, więc każde coś, co go zaniepokoi, może spowodować, że coś zachowa się nie tak, jakbyśmy chcieli. Więc on musi być świadomy, musi wiedzieć, że podchodzimy. Zasada jest taka, że podchodzimy z lewej, też dlatego z lewej, bo konie są tak nauczone. Trzeba się do konia odezwać, żeby on się odwrócił, żeby nas zobaczył. Nie ma problemu wtedy żadnego tak naprawdę.
1: A druga zasada? No to nie dajemy nic
2: z ręki,
1: uchwycie.
2: Tak. Nie dajemy za bardzo tutaj tego jedzonka z ręki, ponieważ no koń to jest tylko też zwierzę, no więc jak ktoś tam się boi, podkłada rękę raz, drugi, trzeci, no więc koń szybciej próbuje jednak to złapać, więc może też się zdarzyć. No ale to już coraz bardziej się odchodzi od tego podawania w ogóle z ręki, więc no ja nie zwracam się po to, żeby właśnie uniknąć jakichkolwiek wypadków, to raczej nie pozwalam na to.
1: No to teraz o jeszcze młodych ludziach porozmawiajmy, bo pani też przed wejściem na antenę mówiła, że koń wycisza. Ale koń też jest doskonałym zamiennikiem dla elektroniki, dla telefonów, dla laptopów. Ile trwa taka lekcja nauki i czy rzeczywiście dziecko wtedy jest jednością z tym koniem? Bo jeździec i zwierzę musi stanowić jedność.
2: Tak, to prawda, ale to się nie dzieje w ciągu paru minut. To po prostu trzeba złapać tego bakcyla. Ale oczywiście wystarczy pierwsza jedna lekcja, żeby to dziecko zobaczyło i stwierdziło, że jest fajnie, bo rzadko się zdarza, że ktoś nie chce kontynuować. To się prawie nie zdarza. Zawsze jest tak, że oczy się błyszczą, dziecko jest tak zainteresowane, tak szczęśliwe, jak ja przy okazji delikatnie zwrócę. Musisz być cichutko, nie można tutaj, to trzeba tak. Dzieci słuchają, otwierają oczy. Poza tym ja jestem nauczycielem z wykształcenia, z 35-letnim stażem pracy w 1-3, tak więc ja mam do tego odpowiednie kwalifikacje, odpowiednie podejście, no i doświadczenie całożyciowe.
1: A musi pani tłumaczyć, że jednorożce jednak nie istnieją dziewczynkom?
2: Nie, nikt mnie o to nie pytał. Jeszcze.
1: Także dziewczynki może są przekonane, że koń to taki jednorożec, tak jak nie, mawia nie, nie. Moja córka. Ale do wystawy, drugiej wystawy koni ras zimnokrwistych. 28 czerwca od godziny 10:00 klub jeździecki Stajnia Szyldak. Poznamy czempionów, czempionki. Wydarzenie pod patronatem honorowym senatora Rzeczypospolitej Polskiej Gustawa Marka Brzezina. Z tego co wiem, to też tak prywatnie chyba człowieka
2: koniarz.
1: Rozmiłowanego w koniach. Tego dnia będzie festyn rodzinny. Tutaj sołtys zadbał o to, żeby były dmuchańce, będzie piana party, ale też zbiórka charytatywna Pomoc dla Czarka. Ostatnio mieszkańcy Ostrudy też mogli wziąć udział w takich wydarzeniach charytatywnych. Teraz gmina Ostruda się przyłącza do pomocy. Dobre wydarzenie. Można przyjść, odpocząć, tak jak na początku wspomnieliśmy, pomóc, a dzieciaki się wyszaleją.
2: Myślę, że to będzie bardzo fajna impreza. Doświadczeń zeszłego roku myślę, że powinno to być tylko lepiej.
1: Także zapraszamy Was serdecznie 28 czerwca od godziny 10:00 do klubu jeździeckiego Stajnia Szyldak. A moim, a także Państwa gościem była Alicja Jankowska, właścicielka stajni. Pani Alicjo, dziękuję za rozmowę, za podzielenie się miłością do zwierząt, do koni. Cóż, liczę, że tym razem razem nie będzie pani tak zaganiana na wystawie.
2: Się okaże.
1: Obiecuję wam, że na antenie Meloradia Mazury wrócimy do tego wydarzenia, zdając wam relację.
0: Zmieniamy temat.
1: Teraz w programie porozmawiamy na temat badań włączających. Uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej w Ostródzie stali się badaczami akademickimi.
3: Katarzyna Ćwirynkało, profesorka na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Badania są przede wszystkim, powiedziałabym, awangardowe, nowatorskie, ponieważ nazywamy je w ogóle badaniami włączającymi. Oznacza to, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną w takich badaniach nie tylko są osobami badanymi, udzielają wywiadów, ale też te badania współtworzą. To znaczy, my wspólnie planujemy te badania, wymyślamy temat tych badań, staramy się, żeby były to badania bliskie społeczności osób z niepełnosprawnością intelektualną. Razem prowadzimy wywiady, czyli jest zawsze badacz akademicki, jest osoba, która jest współbadaczem z niepełnosprawnością intelektualną i rozmawiamy z innymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną na tematy, które po prostu wspólnie wybieramy. A później też staramy się, żeby przełożyć te wyniki na środowisko osób z niepełnosprawnością intelektualną, na to, żeby w jakiś sposób na pozytywny zmienić wizerunek osób z niepełnosprawnością intelektualną. Tworzymy teksty, które są publikowane w czasopismach i magazynach krajowych i międzynarodowych. I muszę powiedzieć tutaj o naszej grupie, że jest to jedna z dwóch grup takich znanych w Polsce. Jest to właśnie nasza grupa ostrudzka i druga grupa lubelska. My współpracujemy z sobą, także jesteśmy na razie jedyni w Polsce, ale już mamy całkiem sporo tekstów za granicą i staramy się po prostu ten wizerunek zmieniać. Poza tym na podstawie naszych wyników planujemy dalsze działania. Dajemy rekomendacje, co powinno się zmienić i organizujemy wspólnie szkolenia. W tych szkoleniach biorą na przykład udział osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Jeśli dostrzeżemy, że na przykład jest problem z tym, że dużo ludzi nie wie, że trzeba się badać, trzeba stosować profilaktykę, trzeba się zdrowo odżywiać, żeby na przykład uniknąć albo zminimalizować ryzyko zachorowania na nowotwór, to my o tym mówimy. Prowadzimy szkolenia, które również razem współtworzymy. To nie jest jakieś zewnętrzne szkolenie, tylko jest to szkolenie, które razem projektujemy.
1: Społeczność akademicka od zarania dziejów stara się zmienić świat poprzez badania, naukę, czyli coś najcenniejszego, co ma ludzkość. Te badania mają zmienić postrzeganie społeczne od wewnątrz i od zewnątrz?
3: Zdecydowanie tak. To jest w ogóle jedna z cech badań włączających, tak? One muszą czemuś służyć. To nie są badania, które są po prostu dla nauki, po to, żeby napisać o kimś coś, tylko są to badania, które mają po prostu i ten wizerunek zmienić osób z niepełnosprawnością intelektualną i mają też wpłynąć na środowisko, żeby poprawić ich sytuację. Także to jest jedna z takich głównych cech badań włączających. Projekt, który tutaj mamy i wystawa dotyczy piękna konkretnie i mówiąc o pięknie, okazuje się, że możemy je w bardzo różny sposób rozumieć. Dla części osób, które brały udział w tych badaniach, pięknem było to, że mają partnerskie relacje z terapeutami. Dla innych to, że mogą być niezależni, starają się być niezależni, że mają asystenta, który tę niezależność w jakiś sposób umożliwia. Dla jeszcze innych może to być rodzicielstwo albo miłość, bycie w związku intymnym. To jest też poznawanie sławnych ludzi, to jest też podróżowanie, także to piękno bardzo różnie rozumiane, a jednocześnie odkrywanie, bo to wszystko było toczone i rozmawialiśmy też prowadząc takie wywiady fokusowe, że okazuje się, że rodzi też to piękno czasami jakieś bariery, że nie zawsze ono jest dla nas dostępne. My staramy się, żeby było, a nie zawsze tak jest. Nie zawsze nasze relacje na przykład z rodzeństwem są całkowicie partnerskie. Może nas traktować z góry z uwagi na to, jakie mamy na przykład trudności, jakie doświadczamy trudności. A tutaj pokazujemy, jak to powinno wyglądać i co powinno się zmienić. Także pozwoliło nam to na też takie wypracowanie pewnych rekomendacji, co nam się nie podoba. Nie podoba nam się na przykład to, że osoba z niepełnosprawnością intelektualną w głębszym stopniu nie ma takiej pełnej wolności, żeby na przykład zawrzeć związek małżeński. Także tych barier jest cały czas dużo.
1: Badania w tym projekcie będą kontynuowane. Ich celem jest zmiana postrzegania społecznego osób z niepełnosprawnością intelektualną.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: W tej części magazynu reporterów Meloradia Mazury porozmawiamy na temat piątej edycji biwaku wojsk napoleońskich w Ostródzie. To jest wydarzenie, które rokrocznie przyciąga do naszego miasta coraz większą liczbę turystów, która jest ciekawa tego, że w naszym mieście stacjonował Napoleon Bonaparte, a także tego, że Ostróda ma takie wydarzenie, dzięki któremu możemy się przenieść w czasie. Ja nazywam się Marek Apel, wysłuchacie magazynu reporterów, a ze mną w studiu Marek Wszelak z Muzeum w Ostródzie. Witam serdecznie.
4: Witam serdecznie Państwa.
1: Piąta edycja biwaku wojsk napoleońskich. Zanim przejdziemy jednak do samego wydarzenia, to do tego, że nasze miasto od kilku lat jest miastem cesarskim i jedynym w Polsce. Mamy też współpracę z francuskim Auxon. Widzicie na zamku w Ostródzie turystów z Francji albo innych krajów świata, którzy pytają o Napoleona?
4: Oczywiście. Przede wszystkim żołnierzy francuskich, którzy często nas odwiedzają. Mamy nawet takie szersze spotkanie planowane dokładnie za rok, kiedy będziemy świętować 220-lecie utworzenie wojsk zaplecza technicznego właśnie w Ostródzie, powołanych przez Napoleona. Sami turyści coraz częściej pytają, dlaczego Napoleon tutaj, więc no to jest taka bardzo ciekawa sprawa.
1: Sama wystawa napoleońska w Ostródzie cieszy się dużym, umiarkowanym, czy raczej niewielkim zainteresowaniem, bo z tego, co też mogliśmy ostatnio usłyszeć na jednej z miejskich komisji Rady Miasta, pozyskaliście dosyć pokaźną dotację na przebudowę, unowocześnienie tej wystawy o multimedia.
4: Zgadza się. Oprócz tego, że cały czas mamy różne zakupy, które w sposób taki indywidualnie, skrupulatnie gdzieś staramy się wpisać w narrację wystawy. To są takie drobiazgi, które kupujemy co jakiś czas. To oprócz tego jest jeszcze projekt, który ma tą wystawę wzbogacić właśnie o wspomniane multimedia, więc będzie to taki krok w przyszłość wystawienniczą. Ona będzie miała taki wymiar, można powiedzieć, nowoczesny bardziej.
1: Piąta edycja biwaku wojsk napoleońskich od 26 do 28 czerwca. Trzydniowe wydarzenie. Wy z roku na rok staracie się coś dołożyć do tego biwaku, tak żeby ta impreza rozrastała się w naszym mieście. No właśnie, nowości w tym roku?
4: Nowością może być kawaleria, chociaż tutaj może za mocno powiedziane kawaleria, bo to będą dwa koniki. Ale to taki ciekawy smak do tego, żeby pokazać coś nowego, coś innego. Oprócz tej piechoty, artylerii, którą pokazujemy, to jeszcze konie. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Jeśli się przyjmie i sprawdzi, no to kto wie, może za rok, za dwa tych koników będzie u nas wtedy więcej.
1: Musimy to docenić, bo tak jak przed wejściem na antenę wspominałeś mi, że przy okazji organizacji tych imprez plenerowych, historycznych, no to są zawsze obawy przed dwoma takimi elementami. To znaczy po pierwsze proch, artyleria, to będziemy mieć i co roku mamy, a po drugie właśnie zwierzęta, bo raz, że one są nieobliczalne, nigdy nie wykażemy, czy koń się spłoszy, czy nie. No właśnie, Marku, to trzeba to docenić, że na początek mamy taki zarys jakiejś kawalerii, a za rok, dwa, trzy, pięć lat może nam się to rozrosnąć.
4: Zgadza się, no to niebezpieczeństwo zawsze istnieje. Rekonstruktorzy kiedyś mieli ubezpieczenie wręcz kaskaderskie, bo to jest bardzo niebezpieczne. To, co oni robią, to jest obsługa pełnowartościowej broni palnej, która jest prawdziwa. To nie są atrapy. Tam jest czarny proch, ładunki pirotechniczne, no i oprócz tego konie. No. Co prawda to są konie, które są obeznane ze środowiskiem rekonstruktorów, z takimi warunkami one wiedzą, jak się zachować, no ale no, nad tym musi ktoś jeszcze czuwać i aby to było spięte do końca, no to potrzebne są różne zasady bezpieczeństwa.
1: Powiedzmy teraz o tym, że co prawda biwak jest trzydniowy, ale w piątek to tak niewiele będzie się działo z tego punktu widzenia turysty i mieszkańca, bo rekonstruktorzy rozbiją obóz. To są charakterystyczne białe namioty. Mój syn nawet się śmieje, że one takie trochę przypominają te indiańskie namioty.
4: Zgadza się. W zasadzie taka najciekawsza jest sobota, bo wtedy jest bitwa, wtedy są spektakle, pokazy na dziedzińcu. Natomiast ten moment, kiedy rekonstruktorzy przyjeżdżają, rozbijają obóz, to jest piątek i właśnie wtedy powstają w dużej części te tak jak wspomniałeś, białe namioty, w których śpią rekonstruktorzy.
1: Przejdźmy do bitwy. Jej w ogóle w Ostródzie nie było. To jakieś przekłamanie historyczne?
4: Nie, oczywiście. Bitwy nie było w Ostródzie, natomiast zamek i obecność rekonstruktorów jest doskonałą możliwością do tego, żeby pokazać, jak takie bitwy w tamtym czasie wyglądały. Bo zbieramy się jako rekonstruktorzy po to, żeby porozmawiać o historii, przedstawić ją, pokazać jak wyglądała bitwa. W zasadzie nie odtwarzamy bitwy, której nie było. Pokazujemy, jak taka bitwa mogła wyglądać, jak wygląda ładowanie broni, jak wyglądało formowanie szeregów, grupy, warunki walki, jak mogły wyglądać. O tym opowiadamy, o tym będzie właśnie też moja narracja. Także to jest tylko po to, żeby pokazać, jak bitwy w okresie napoleońskim wyglądały.
1: Chwalicie się, że w tym roku będzie ponad 100 rekonstruktorów. To jest największy biwak do tej pory planowany. To jest duża skala. No bo tak, musimy wspomnieć, że wojska francuskie, po drugiej stronie mamy wojska 4. koalicji, która walczyła z Napoleonem. To jak to, więcej będzie Francuzów, czy jednak wojskowych z 4. koalicji?
4: To jest bardzo ciekawa sprawa, bo rekonstruktorzy najchętniej przyjeżdżają w miejsca faktycznie bitew. Ostródat jest miejscem, w którym nie było bitwy, natomiast była kwaterą Napoleona. Jest bardzo ważna na szlaku historycznym i to jest ciekawa rzecz. Natomiast tutaj odpowiadając na to pytanie, no zawsze mamy problem z koalicją liczebnie, bo najwięcej jest rekonstruktorów odtwarzających Księstwo Warszawskie i Francję. Wielką armię, natomiast mamy problem z tą drugą stroną, z Prusami i z Rosją. Staramy się to w jakiś sposób zbilansować, jakoś to trochę zmarkować, pokazać z innej strony, tak żeby nie było widać tych dysproporcji.
1: Dysproporcje, czyli jednak wojsk francuskich więcej. No dobrze, ale przejdźmy do artylerii. Będzie czarny proch, będą wystrzały, będzie głośno. Tutaj polecamy przyjść w sobotę, zaraz wspomnisz o której, Marku, ale no właśnie, osoby wrażliwe gdzieś tam powinny zabrać słuchawki. To jest jednak głośne wydarzenie. Tu musimy się przygotować, że będzie głośno, będzie widowiskowo, no i ten zapach palonego prochu będzie czuć w powietrzu.
4: Zgadza się. No planowany pokaz artyleryjski jest w sobotę o godzinie 13 i wtedy faktycznie będziemy używać najcięższej broni, jaką mamy, czyli armat. Będzie kilka słów o tym, jak takie armaty ładowano, obsługiwano, ile osób, ile koni i tak dalej. No i przede wszystkim będziemy z nich strzelać. Będzie bardzo głośno. Z tym, że no, jeśli miałbym to porównać do takich fajerwerków, jakie mamy co roku, no to nie jest może mocno głośniejsze. Więc jeżeli ktoś czasami wychodzi na Sylwestra i widzi takie sztuczne ognie, takie pokazy, no nie powinien się tego przerazić. Może jeżeli ktoś jest wrażliwszy i przyjdzie z dzieckiem, no może to jakiś tam mały problem wywołać. Natomiast no chyba trzeba się z tym jakoś pogodzić, przyzwyczaić do tego, że bitwy napoleońskie, no to jest huk, ogień, dużo prochu, właśnie dymu białego i tak to ma wyglądać.
1: Wspomniałeś dużo prochu. Ile kilogramów planujecie przepalić?
4: Średnio to jest około kilkudziesięciu kilogramów, ponieważ artyleria potrzebuje tego prochu bardzo dużo. No w tej chwili nie jestem w stanie przytoczyć, ile taki jeden ładunek gram takiego prochu potrzebuje. Natomiast mamy ponad 100 rekonstruktorów. Oni używają broni palnej. Każdy ma ileś tam ładunków, kilkanaście. Więc siłą rzeczy tego prochu od kilkunastu do kilkudziesięciu kilogramów co roku zużywamy.
1: Ale tu musimy powiedzieć, żadna kula nikogo nie dosięgnie.
4: Nie. Strzelamy z takich ładunków, powiedzmy, ślepych. To są ładunki nieposiadające miejsce kuli, tylko sam papierek taki, który się wypala po wylocie z lufy i jest niegroźny.
1: Mieszkańcy doceniają to, że jest przejazd Napoleona przez miasto. Jak to w tym roku będzie wyglądało? Czy wy planujecie jakiś większy przemarsz? Jeśli tak, to jakąś specjalną trasę wybieracie?
4: Planujemy taki przemarsz, taką paradę w zasadzie, w której możemy pokazać tą różnorodność rekonstruktorów tego wojska, które przyjedzie. Przejazd, który często jest zamknięty, nie zablokował nas, więc taki pomysł jest na to, żeby przejść przez wiadukt. Dokładnie jeszcze nie wiem, jak to rozwiążemy. Na pewno będziemy chcieli jak najszerzej to pokazać. Może częścią promenady miejskiej też uda się nam przemaszerować, tak aby Ostródzianie i turyści mogli zobaczyć naszych rekonstruktorów.
1: O co pytają mieszkańcy, a także turyści na biwaku wojsk napoleońskich? Co jest takim hitem tego wydarzenia?
4: Dlaczego się tutaj pojawił Napoleon?
1: Dlaczego?
4: I czy faktycznie była bitwa w Ostródzie? To znaczy o tym, czemu się tutaj pojawił, dyskutować można byłoby bardzo długo.
1: Nie miał chyba się gdzie podziać po ostatniej bitwie.
4: Tak, i ława pruska to jest czas, w którym musiał logistycznie znaleźć się mniej więcej pośrodku swoich wojsk rozlokowania, więc na jego szlaku stanęła Ostróda i tutaj Ostróda sobie wybrał jako miejsce, w którym przebywał.

0: musiały francuskie stacjonować.
1: Zgadza się, chociaż Napoleon gdziekolwiek przebywał, to zawsze teren był sprawdzany w pewien sposób przez jego żołnierzy i jakaś część wojska zawsze przy jego osobie musiała stacjonować, to najczęściej była gwardia, czyli ta elita wojsk napoleońskich. Natomiast faktycznie te oddziały były rozlokowane w okolicach Ostródy, nie w samej Ostródzie, ale przy okolicznych miejscowościach.
0: Jeśli chodzi o pobyt Napoleona, wróćmy jeszcze trochę do początku naszej rozmowy. My zyskujemy jako Ostróda, ale też i placówka, w której pracujesz, zyskuje na tym i na tej promocji Ostródy, zamku przez Napoleona.
1: Myślę, że to się zaczyna tak powoli rozwijać. Ludzie na początku nie wiedzieli, dlaczego Napoleon tutaj byli tacy zaskoczeni tym, a my z kolei w muzeum też długo się zastanawialiśmy, jak do tego podejść. Ale tak z jednej strony i jako ciekawostka historyczna i marketingowo zaczyna to grać coraz bardziej. Ja sam osobiście z tym sobie zaczynam fajniej radzić jako ktoś, kto oprowadza ludzi po muzeum. No i jest to takim elementem przyciągającym, magnetycznym, taką ciekawostką, bo z jednej strony mamy Zamek Krzyżacki, który się kojarzy tylko z Krzyżakami, a z drugiej strony, no, proszę, Napoleon.
0: Działamy jako ciekawostka, bo w niedzielę mówimy już o zwijaniu obozów w podzamczu Ostródzkiego Zamku. No i kończy się piąta edycja biwaku wojsk napoleońskich, także jeśli jesteście ciekawi tej historii, to co, głównie sobota, Marku?
1: Tak, sobota jest takim dniem, który będzie pełen atrakcji od samego rana do wieczora.
0: Ale oprócz tego, jak i czym walczono, będzie też kultura. Takie drobne akcenty życia w ogóle w epoce napoleońskiej.
1: O godzinie 19 mamy na dziedzińcu muzyczny aperitif, będzie to takie spotkanie muzyczne. O 19.20 mamy spektakl magii, o 20 godzinie mamy cyrk de Poulet, widowisko cyrkowe z XIX wieku, a potem od 21.30 do samej północy mamy potańcówkę w dawnym stylu, więc będzie się działo.
0: Zapraszamy Państwa serdecznie. Od 26 do 28 czerwca w Ostródzie odbywa się piknik wojsk napoleońskich. Piąta z cyklu taka impreza w naszym mieście. A ja jeszcze dodam, że tego dnia zwiedzicie muzeum kompletnie za darmo.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
0: Na początek tego wydania magazynu reporterów będziemy rozmawiać o przyrodzie, o biznesie. O przyrodzie dlatego, że Ostróda będzie cięła na pół łabędzia. I to można powiedzieć taki nie ornitologiczny news, a bardziej biznesowy, bo chodzi o jeden ze statków żeglugi ostrudzko-elbląskiej. Ja nazywam się Marek Apel, a ze mną w studiu Cezary Wawrzyński, prezes żeglugi ostrudzko-elbląskiej. Witam serdecznie.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: To tak tylko przypominając słuchaczom, że ornitologicznie, bo te nasze statki żeglugi ostrudzko-elbląskiej nazwy mają właśnie od ptaków.
3: Tak jest, nazwy od ptaków. Przypomnijmy, no jest i marabut, i birkut, i właśnie łabędź, i kormoran. Mamy w sumie pingwin, mamy w sumie jeszcze, tak, 5 takich jednostek dwupokładowych. Konkretnie 4 są na bieżąco remontowane i przygotowywane do sezonu i w tej chwili pływają albo między Buczyńcem, tą pierwszą pochylnią, i Elblągiem, albo po samych pochylniach. Jest też Ostróda dwupokładowa, ale statek już trochę bliższy naszym czasom, bo te, o których zaczęliśmy mówić, mają dokładnie 60 lat, w tym roku kończą. Ostróda już 20 kilka, z 99 roku. I ten jeden statek łabędź, Państwo być może chodzą wzdłuż nabrzeża, mijając nasz port, stoi taki dawno niemalowany statek przy nabrzeżu, czekając na lepsze czasy. On praktycznie już nie ma w środku nic, bo wszystkie części przez te wszystkie lata, kilka ładnych lat, jeśli nie 10, właśnie tak stoi i czeka, i wszystkie części szły na podobne mu statki siostrzane, te ptaszki. No i w zasadzie już

0: Nie da rady go chyba przywrócić do pełnej eksploatacji. Mnóstwo środków trzeba byłoby wydać. Trochę szkoda, żeby poszedł na żyletki przysłowiowe. I pomysł jest taki, aby nadać mu drugie życie, aby stał się atrakcją turystyczną, zachęcał do pływania na kanale Ostródzka Elbląskim i na Pochylniach. I znaleźliśmy, szukając, no bo trzeba znaleźć miejsce, gdzie. No oczywiście nasuwa się w pierwszej chwili, jak się jedzie, no Nowa Siódemka. Nowa Siódemka, trasa Gdańsk-Warszawa. No i przyznam się, że znaleźliśmy takie dwa miejsca. To też nie jest łatwe, bo najczęściej to są osoby prywatne wzdłuż tego szlaku drogowego, który kilka razy przecina nasz szlak kanałowy, ta siódemka. No i udało nam się znaleźć na terenie gminy Małdyty jedno miejsce fantastyczne pod kątem reklamy, bo całkiem niedaleko tej Nowej Siódemki, miejsce tuż za Małdytami, jadąc do Gdańsk, gdzie stara Siódemka przeskakuje wiaduktem ponad Nową Siódemką i tam gmina ma właśnie tę starą Siódemkę i między innymi fragment nasypu tej starej Siódemki. I trafi tam właśnie ten nasz łabędź.
1: Kawałek łabędź.
0: No to zaraz dojdziemy do tego. Na pewno łabędź dla jadących właśnie od strony Warszawy w kierunku Gdańska. I ważne, że tuż przed zjazdem, tak jak się zjeżdża i faktycznie jedzie się na Pochylnie, w stronę kanału w miejscowości Marzewo, no jedną burtą stanie łabędź. Będzie pięknie podświetlony nocą. Oczywiście odremontowany, jeżeli chodzi o jego zewnętrzną część. Jakieś reklamy właśnie zachęcające i promujące żeglugę, ale i gminę Małdyty w tym wypadku. Bo to gmina Małdyty razem z nami będzie zapraszała do odwiedzenia gminy Małdyty kanału i skorzystania z uroku tego kanału. No i też pomyśleliśmy o osobach jadących od strony Gdańska w kierunku Warszawy i też znaleźliśmy takie miejsce, z kolei będące własnością gminy Miłomłyn, konkretnie taki fragmencik po starym nasypie kolejowym starej linii niedawno nieistniejącej kolejowej między Miłomłynem a Malinnikiem. No i cóż, jeden statek, a żeby tak się stało, trzeba dokonać takiej przedziwnej operacji wzdłuż przetniemy tego łabędzia, czyli nie będziemy ptaków siąść na pół, ale statek. Sprawimy, że powstaną dwa statki. Samo to jest ciekawa operacja logistyczne wyzwanie, bo można, pokusimy się o nagranie filmu, bo najpierw go trzeba będzie mimo wszystko odholować gdzieś pobliżej Miłomłyna albo Małdyt, gdzieś po środku może, tam gdzie można fizycznie go na brzeg wyjąć jakimś dźwigiem. No więc to na pewno byłby ostatni rejs tego łabędzia. Sama operacja potem przecięcia i wożenia lądem już w dwa odrębne miejsca, no to jest ciekawe wyzwanie logistyczne. No ale summa summarum, przy Nowej Siódemce stanie statek odnowiony łabędź, który będzie no fantastyczną reklamą i Mazur Zachodnich, i Ostródy, i żeglugi ostrosko-elbląskiej.
1: Czyli prezes trochę tak jak sąd Salomona, dziecko na pół.
0: Tak jest, no to tak, moje matki chrzestne akurat nie. No właśnie, może pokusić jakąś matkę chrzestną tego nowego łabędzia. Tutaj nawet możemy mieć dwie matki chrzestne, czyli już Salomon nie byłby nam potrzebny.
1: Żeby rozsądzić.
0: Dwoje dzieci będziemy mieli. No w każdym bądź razie, no takie chyba niespotykane rozwiązanie. Ja jestem przekonany, że jeżeli do tego dojdzie, sami państwo przyznacie mi rację, że jadąc właśnie, a nie raz jeździmy tą trasą i tym szlakiem, będziemy naprawdę zwracać na niego uwagę.
1: No to teraz do historycznej chwili, prezesie. Za nami pierwszy 11-godzinny rejs z Ostródy do Elbląga 29 maja 2026 roku o godzinie 8:15 odbiliście od brzegu. dwa statki Ostruda, a także Birkut wypłynęły w ten historyczny rejs. Wszyscy dopłynęli, nikt nie zginął. Chyba
0: przynajmniej
1: jest okay.
0: Tak, przynajmniej nic mi nie wiadomo na ten temat. Tak sądzimy, że nikt nie zaginął, nie zginął. No rzeczywiście, przywróciliśmy, albo jeszcze inaczej, przywracamy. Jesteśmy w trakcie przywracania. To był pierwszy krok milowy, żeby tak się stało. Ten długi, fantastyczny, pamiętany przez wielu, ale długi rejs, czyli takie wyzwanie dla koneserów. 11-godzinny, faktycznie dobiliśmy około 20, wypływając 8:15, czyli niemalże 12 godzin płynięcia. No skąd to się bierze? No, nie zawsze na wózku, na pochylni jest się w momencie dopływania pierwszym, parę minut na załadunek cateringu na pochylni.
1: Ale tam chyba i do Miłomłyna dopłynęliście.
0: Tak jest, no płynęliśmy, no przypomnijmy, cała trasa to jest 77 blisko kilometrów. Płyniemy najpierw przez dwie śluzy, czyli Zielona Miłomłyn, jesteśmy w Miłomłynie. Najpierw podnosimy się o około 5 metrów w górę do poziomu jezioraka. Następnie no płyniemy w ogóle, tak? Łącznie 11 jezior pokonujemy, bo to są łączniki kanałowe. Kanał to tak naprawdę to są łączniki międzyjeziorowe. Czyli płyniemy przez 11 jezior, dłuższe, krótsze, najdłuższe to aż 12 kilometrów, a przecież ruda woda. 5 pochylni, gdzie obniżamy się o 99,5 metra. Oczywiście mijamy przepiękne krajobrazy i lesiste, i polne, i mnóstwo mostów i zabudowań czasami nad tym kanałem. I czasami zwierzynę leśną się zobaczy już na dole, kiedy będziemy nad różnie, no to mnóstwo przeróżnych, sto kilkadziesiąt, jeśli nie 200 różnych gatunków ptactwa. Przypomnijmy, że mamy cały kanał, to jest obszar chronionego krajobrazu kanału Elbląskiego, ale zaczyna się Kraniec w Ostródzie, to jest obszar Natura 2000, Jezioro Drzęskie, rezerwat i Kraniec drugi Elbląski, Jezioro Druzno, to też jest z kolei właśnie ptasi rezerwat i też Natura 2000, czyli jest co oglądać, ale powtórzmy, no naprawdę dla wytrwałych, dla koneserów można się wyciszyć, nie do końca zanudzić, bo chcemy, aby płynący czerpał też wiedzę na temat kanału, czyli mamy podpisaną umowę i są na statkach przewodnicy kwalifikowani z PTTK-u naszego, Zachodniomazurskie Stowarzyszenie Przewodników się tym zajmuje. No mamy catering właśnie już profesjonalny na statku, czyli tak podsumowując, fantastyczny rejs, ale wchodząc na pokład trzeba wiedzieć, że to nie ma adrenaliny sportowej, tylko raczej właśnie płynięcie i podziwianie tego, co jest za burtami, ponad głowami w naszej krainie kanału Elbląskiego, czy Ostródzko-Elbląskiego. Raczej nie polecajmy płynięcia z małymi dziećmi, bo to i dla tych dzieci będzie męczące i dla współpasażerów. Także tak to powinno wyglądać.
1: A zasięg na trasie jest?
0: No właśnie. Co do zasady jest, są czasami miejsca, gdzie nie ma, czasami na pochylni, bo czy nie, to są minuty. Czasami może na drużnie. No są takie jeszcze miejsca, że rzeczywiście zasięg ginie, jeśli chodzi o internet. No ale co? W końcu po to się płynie właśnie, żeby być może na chwilę się oderwać. I teraz bardzo szybko jeszcze powiedzmy to, że chcieliśmy przywrócić, zastanawialiśmy się, bo ten rejs kilkanaście lat już go nie było, czy w ogóle będzie zainteresowanie. I postanowiliśmy tak testowo spróbować raz w miesiącu na razie. Maj, na koniec każdego miesiąca tutaj sezonu tegorocznego, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, myśląc o bardziej o przyszłym roku, o rozpropagowaniu tego rejsu i przymierzeniu się do może częstszego pływania, jeśli byłoby takie zainteresowanie. No na razie już te bilety na czerwiec w większości mamy sprzedane, proszę się jeszcze zainteresować, jeśli nie, to myśleć już o lipcu i sierpniu. Natomiast w maju zainteresowanie było takie, że właśnie dołożyliśmy drugi statek, czyli w ten dziewiczy rejs naraz wypłynęły dwa statki Ostruda, między innymi nasza flagowa i Birkut, i w związku z tym no płynięcie te statki, trudno powiedzieć, kto był pierwszy, w tym rejsie na pierwszym statku czy drugim, bo odbiły od brzegu razem, jednocześnie w tej samej sekundzie. Potem już się tam tasowały po drodze. No w każdym razie odbył się ten pierwszy dziewiczy rejs i postaramy się go kontynuować.
1: Jak będzie w czerwcu? 25 czerwca skąd, dokąd, jak płyniemy?
0: Idea jest taka, że właśnie ostatni czwartek miesiąca on będzie płynął też, no za każdym razem wypływał o 8, najpóźniej 8:15 z Elbląga do Ostródy, będzie nocował w Ostródzie, no i nazajutrz o 8 rano wypływa z Ostródy do Elbląga.
1: Czyli
0: w piątek. Ostatni czwartek z Elbląga, ostatni piątek miesiąca w stronę Elbląga z Ostródy.
1: No i też internauci pytają, a co z powrotem? 11 godzin płynę i co?
0: No tak, no to już jest kwestia, jaką opcję wybierze pasażer, no bo różnie można potem próbować wrócić albo zostać w tym Elblągu, przecież niektórzy tak mogą, czy pociągiem. No z Polski ludzie przyjeżdżali, czyli różnie właśnie dotarli być może pociągiem do Ostródy i z Elbląga też pociągiem mogą wracać, ale generalnie zapewniamy w to samo miejsce, z którego wypłynęliśmy, czyli jeżeli to Ostróda, to po dopłynięciu do Elbląga odwozimy pasażerów naszym autobusem.
1: Także możecie wrócić spokojnie, ale też prezesie taki challenge dla najwytrwalszych, powiedzmy, Elblążan. Wsiąść w Elblągu, dopłynąć 11 godzin do Ostródy, przenocować tak w Ostródzie jest. I wrócić sobie do Elbląga.
0: Statkiem albo rowerem, bo można na przykład zabrać rower. No jeszcze powiedzmy, że dla tych wytrwałych, którzy przepłyną te 11-12 godzin cały rejs, no wręczamy stosowne certyfikaty, tak?
1: Także jeśli jesteście zainteresowani, to ruszyła, a w zasadzie trwa sprzedaż na czerwcowy rejs z Elbląga do Ostródy, ale też z Ostródy do Elbląga. Wejdźcie na stronę internetową Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej. Jeśli nie zdążycie, no to zostaje wam jeszcze 30 lipca i 27 sierpnia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: Na początek tego wydania magazynu reporterów Meloradia Mazury będziemy rozmawiać o ciepłownictwie, dużych pieniądzach, a także o tym, czy Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zarabia ze sprzedaży ciepła, a może z produkcji energii elektrycznej. Ja nazywam się Marek Apel, to jest magazyn reporterów, a ze mną w studiu prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Wojciech Zalewski. Witam serdecznie.
3: Dzień dobry, witam pana.
1: Panie prezesie, no właśnie, tak, takie informacje przebijają się w mediach społecznościowych, ale też na sesji, na komisjach Rady Miasta w Ostródzie MPEC zarabia i to gigantyczne pieniądze, bo zysk netto za 2025 rok to jest 4 100 000 zł. I uwaga, bo to nie jest jednorazowy przypadek, albo inaczej wpadka, bo rok temu również wykazaliście zysk netto na poziomie 3 641 000 zł. Stabilne finanse MPC-u?
3: No, ja bym był taki złośliwy, to bym powiedział, a może trzeba po prostu zarządzać spółką, a nie tylko w niej bywać.
1: Ale to nie jest przytyk do pozostałych prezesów.
3: Broń Boże. To jest nawet jak niektórzy mówią, fakt autentyczny. Więc rzeczywiście spółka zarabia. I rzeczywiście nawet ja mam dylematy, czy ten poziom zarobkowania, on w liczbach bezwzględnych wygląda bardzo dużo, jest pożądany i dla spółki, i dla mieszkańców. Ale proszę spojrzeć na to inaczej. Spółka na przestrzeni ostatnich lat zainwestowała ogromne pieniądze. Nie wszystkie pieniądze są z dotacji. Część tych pieniędzy musimy obsługiwać, czyli spłacać zobowiązania. Czyli, jak to mówi klasyk, z jednej strony chcielibyśmy mieć ciastko, a z drugiej to ciastko zjeść. Kiedy w roku 2022 błagam na kolanach Rady Miasta w Ostródzie o to, żeby dokapitalizowali spółkę, bo sytuacja była dramatyczna.
1: Pamiętam te chwile.
3: Wiele osób też pamięta, ja też. To powiedziałem, że my kiedyś oddamy te pieniądze. I myślę, że to jest taki czas, kiedy spółka ochoczo to zrobi i nie ma z tym żadnego problemu. Natomiast struktura tego zarobkowania jest zupełnie inna.
1: Panie prezesie, ja przepraszam, że przerwę, bo w mediach społecznościowych pojawiają się komentarze niepochlebne na temat spółki, ale też jej pracowników, w tym też pana, że wy doicie, mówiąc kolokwialnie, mieszkańców Ostródy. To jak jest?
3: Rozmowa o pieniądzach jest zawsze tematem wrażliwym. Jeżeli przyjmiemy i popatrzymy na miasto w okolicy, to nie doimy. Wręcz jesteśmy tańsi. Jeżeli popatrzymy na liczby bezwzględne, czyli to 120 parę złotych, taka wartość średnia gigajoula z przesyłem, to rzeczywiście ta kwota wydaje się dosyć duża. Ale tak jak powiedziałem, zadawałem sobie wiele takich pytań egzystencjonalnych i mówię, co jest dla ludzi ważne. I wyszło mi na to, że dla ludzi powinno być najważniejsze, przynajmniej tak mi się wydaje, bezpieczeństwo i stałość pewnych rzeczy. A tą stałość gwarantujemy. Zobaczcie Państwo, że od półtora roku spółka nie podnosi, a wręcz obniżyła cenę gigajoula. A czy coś spadło na rynku? Czy ceny paliwa? Zobaczcie Państwo, co się dzieje z paliwem. Lekkie zawirowanie i paliwo idzie w górę. My również pracujemy na giełdzie. My również kupujemy gaz na giełdzie. My również sprzedajemy energię elektryczną na giełdzie. I my również mieliśmy stratę w latach ubiegłych, która to strata zostaje odpisywana przez to, że nie płacimy podatku dochodowego. W związku z tym też się pojawia zysk. Taka jest siła rzeczy. Ale głównym kołem napędowym naszej działalności jest ograniczenie kosztów, zmiana sposobu zarządzania spółką oraz sprzedaż energii elektrycznej.
1: Czyli mówiąc kolokwialnie, zarobiliście na sprzedaży energii elektrycznej z dwóch źródeł, bo to jest tak zwana kogeneracja, ale też instalacja fotowoltaiczna uruchomiona nie tak dawno przez spółkę. Natomiast na sprzedaży ciepła zysk czy strata?
3: Strata.
1: Dlaczego?
3: No bo filozofia spółki jest taka, że utrzymujemy tą cenę i chcę powiedzieć, że za wszelką cenę, ale tak de facto jest, bo ja nie chcę tu nikomu nic udowadniać też, żeby to wybrzmiało, ale model musi być taki, że ten model musi zarabiać tam, gdzie można, po to, żeby przysypać tam, gdzie traci. I to jest model spółki, która jest troszeczkę organizacją non-profit. Ale z drugiej strony jesteśmy spółką. Nie mogę liczyć na to, żeby ktoś mnie ciągle dokapitalizowywał. My musimy sobie poradzić. Idą kolejne inwestycje, które w prostej linii nie przynoszą zysku. Kładziemy nowe sieci. W przyszłości te pieniądze będą do nas spływać. To jest okres amortyzacji, jest bardzo długi. Więc my musimy być zabezpieczeni i finansowo, i płynnościowo, żeby regulować te zobowiązania.
1: Rozumiem to wszystko, ale jest zysk 4 miliony 100 tysięcy, no to teraz o jego podziale. 1 600 000 to dywidenda. MPEC odda zysk, a w zasadzie część zysku urzędowi miasta, trafi on do budżetu miasta. 2 miliony na kapitał zapasowy z przeznaczeniem na inwestycje, no i 500 tysięcy na fundusz nagród. Uczciwy podział?
3: Podział jak podział.
1: Bogu co boskie, cesarzowi co cesarskie.
3: Panie redaktorze, no właściciel ma prawo do dywidendów. I tak jak powiedziałem na początku, kiedyś spółka dostała, dzisiaj chce to oddać. I to myślę, że to właśnie jest uczciwe, żeby być konsekwentnym w tym, co się robi. Postępowanie właściciela moim zdaniem jest prawidłowe, bo nawet jak pan zauważył, że w poprzednim roku też był zysk, nikt po te pieniądze tak do końca ręki nie wyciągał. Nie wyciągał w ogóle. I to było bardzo dobre rozwiązanie z punktu widzenia inwestycji, które wykonujemy. Dzisiaj tak się zadziało. Jeżeli chodzi natomiast o nagrody, no to tak na dobrą sprawę, te nagrody netto dla pracowników, bo ja nie otrzymałem takiej nagrody, to jest 290 tysięcy. Czy to jest dużo, czy mało? No pewno to jest dużo. Znowu w liczbach bezwzględnych. To jest bardzo dużo. Natomiast no, pracownicy też pracują ciężko i liczą na to, że ta umowna trzynastka, premia, jak ją zwał, będzie dostępna i się z tego cieszą.
1: Panie prezesie, no dobra, ale o trwających inwestycjach, bo też otrzymaliście gigantyczną dotację na rozbudowę sieci ciepłowniczej. To jest rozbudowa sieci w okolicach ulicy Stapińskiego i Wyspiańskiego w Ostródzie. Te prace, z tego co widziałem, już powoli się toczą. Duża inwestycja, która powiększy zasób odbiorców po tej stronie torów.
3: W przyszłości tak, aczkolwiek Inwestycje sieciowe to jest takie dziwne zjawisko. One wprost nie przynoszą jakiegoś zysku. One mogą ograniczać straty, jeżeli wymienimy starą sieć na nową, preizolowaną, lub mogą spełniać jakieś inne funkcje, na przykład bezpieczeństwo. To, co robimy od ulicy Savio do Wyspiańskiego, do dawnego budynku Banku PKO, to jest bezpieczeństwo. Jak państwo wiecie, jak pan zapewne wie, to wkrótce będziemy robili inwestycje pod torami, żeby zlikwidować naszą rurę nad torami. Inwestycja na Wyspiańskiego to jest pewien bypass, który da nam bezpieczeństwo. Da ludziom, którzy są po tamtej stronie torów, czyli Tysiąclecia i te wszystkie inni odbiorcy, do hotelu Villa Port włącznie, będą mogli czuć się bezpiecznie. I to jest filozofia. Nie zawsze inwestycja musi coś dawać takiego super wymiernego. To słowo bezpieczeństwo mi się przewija dosyć często, ale uwierzcie mi państwo, że bezpieczeństwo jest dla nas najważniejszą rzeczą, bo dzieją się różne rzeczy na świecie, a ciepło systemowe powinno być jednym z najbezpieczniejszych nośników energii elektrycznej i cieplnej.
1: Panie prezesie, wspomniał prezes o likwidacji tego ciepłociągu pod kładką kolejową. Kiedy? Czy wykonawca jest już wybrany? Kiedy chcecie rozpocząć te prace?
3: Nie chcę pana oszukać, ale wydaje mi się, że w niedzielę został ogłoszony przetarg. No, ktoś powie, że w niedzielę? No tak, no też musimy nieraz popracować w takie dni, więc w niedzielę został ogłoszony przetarg. Nie chcę filozofować, kiedy to będzie, bo nie pamiętam, ale plan jest taki, żeby to zadziało się jeszcze w tym roku.
1: Panie prezesie, w mediach tych ogólnopolskich od niedawna przetacza się taka informacja, że operatorzy sieci energii elektrycznej będą mieli moc nad instalacjami fotowoltaicznymi na naszych domach. No to teraz pytanie do pana, czy MPC-owi też będzie można tak pstryczkiem wyłączyć, jeśli będzie nadprodukcja w sieci? To jest pana zdaniem bezpieczne rozwiązanie? No bo jak słyszeliśmy dziś w tej audycji, jesteście dość solidnym producentem energii elektrycznej.
3: No, produkujemy 26-28 tysięcy megawattogodzin rocznie, to jest dużo. Ale u nas ten system już funkcjonuje dawno. Operator może wyłączać farmę fotowoltaiczną, może wyłączyć kogenerację. Albo samodzielnie, albo informując nas o tym, że będzie wyłączenie, musimy się do tego dostosować. Pewno, żebym tak nie chciał, bo to jest strata właśnie takich pieniędzy ekstra. Ale no niestety infrastruktura krajowa, czyli sieci elektroenergetyczne, nie są przygotowane do tak dużej liczby energii, która jest wprowadzana w sieć latem albo wtedy, kiedy wieje wiatr. To jest... No trochę wylaliśmy dziecko z kąpielą. Pozwoliliśmy zamontować tyle instalacji fotowoltaicznych i na domach jednorodzinnych i tych plantacji, nazwijmy to tak, farm wokół Ostródy jest bardzo dużo. Jakby ktoś sobie dronem polatał, to zobaczy, że tego jest naprawdę sporo i to nie są małe moce. Więc zauważcie państwo, jak to wszystko zacznie wytwarzać energię elektryczną, no to gdzieś tą energię trzeba zbackupować. A nie ma takich akumulatorów jeszcze, które by mogły to przyjąć. Technologia się rozwija. Może i my będziemy posiłkować się takimi akumulatorami, ale na razie są one bardzo drogie i nieduże.
1: Czyli zagrożenia dla was nie ma? Czy jest duże?
3: Jeśli nie, chodzi o te zyski? Znaczy, tak, rentowność może nam spaść, ale filozofia gdyby cała funkcjonowania ostrowskiego NPC-u była taka, żeby móc wybrać źródło, a nie korzystać tylko z jednego. Jak przyszedłem do spółki, były dwa źródła. Węgiel i kogeneracja. A teraz mamy kogenerację, gazówkę, biomasę, węgiel. Palimy tym, co jest tańsze.
1: To chyba jeszcze tylko energii jądrowej nie mamy w Ostródzie.
3: No to ten... Nie będziemy raczej mieli, ale wkrótce może powstanie też pompa ciepła, na którą czekamy na dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i mogę też powiedzieć już chyba otwarcie, że bardzo mocno pochylamy się nad magazynem ciepła, nawet takim ziemnym, który będzie mógł zmagazynować dosyć spore ilości, mówiąc w uproszczeniu, ciepłej wody, którą wykorzystamy wtedy, gdy będzie to nam potrzebne i nie będziemy musieli dodatkowych źródeł włączać, żeby tę wodę wyprodukować.
1: Panie prezesie, w ostatnich tygodniach nieco skrócił się jeden z kominów w spółce. To ten węglowy, gazowy, biomasowy. I po co wyście komin skracali?
3: Brzydki był, tak.
1: Tak? Poważnie?
3: Komin był zmęczony pracą. To jest komin od kotłowni węglowej. W kominie znajdują się różne substancje chemiczne. Kotły węglowe nie pracują tak jak kiedyś, że pracowały 24H przez 365 dni w roku. W związku z tym ten komin nie jest wygrzany i następują tam różne chemiczne reakcje. No i taka reakcja nastąpiła u nas, ludzi, którzy zajmują się weryfikowaniem tego, czy komin spełnia wymogi, czy nie, podjęli taką decyzję, że musieliśmy go skrócić chyba o 13 metrów. Pięknie wygląda, świeci się jak trzeba, jest ładny. My mało emitujemy, więc tutaj nie ma żadnego zagrożenia, bo wtedy był taki duży, bo emisja z takiego kotła jeszcze kiedyś, dawno, dawno temu, jak to powstało, no, te filtry były trochę inne. Teraz dysponujemy już lepszymi rozwiązaniami, więc ludzie są, powinni być szczęśliwi.
1: Póki co nie potrzebujemy ciepła systemowego, za oknem temperatury spełniają nasze oczekiwania, także zapewne już większość odbiorców ciepła systemowego w Ostródzie zrezygnowała z tak dużych dostaw. Póki co cieszymy się z zysków. Prezes niech ucieka do spółki, która zarabia. Niech prezes bywa, żebyśmy za rok się spotkali i mówili o strzałce zielonej w górę, a nie czerwonej w dół, jak w przypadku większości miejskich spółek.
3: Nie postrzegajcie nas jako spółki, która chce łupać mieszkańców. To nie jest nasz cel. Staramy się utrzymać tą cenę i robić wszystko, by firma się rozwijała. Dziękuję bardzo.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.
8: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
9: W tym programie będzie o bezpieczeństwie na wodzie, ale też na lądzie. Ostróda, a także powiat ostrudzki przygotowują się do sezonu wakacyjnego. Ruszyły wzmożone kontrole miejsc małej gastronomii. Wszystko po to, żebyśmy mogli smacznie, ale też bezpiecznie zjeść lody czy zapiekankę na nabrzeżu Jeziora Drwęckiego.
8: To warto wiedzieć.
10: Zdzisław Sokołowski, powiatowy inspektor sanitarny w Ostródzie.
9: Panie Zdzisławie, rusza sezon turystyczny na Warmii i Mazurach. Ostródy nie sposób nie docenić. Miasto turystyczne pod każdym względem, wzmożone kontrole, jeśli chodzi o te punkty?
10: No bardzo nas to cieszy, że akurat Ostróda jest miejscem turystycznym, będzie często odwiedzanym przez turystów, że osoby te korzystają zarówno z gastronomii, jak i również z miejsc noclegowych na terenie naszego powiatu. Oczywiście, że każdy wzmożony ruch turystyczny zwiążący się z większym obciążeniem niż w czasie całego roku z rejonu naszego powiatu również wymaga od nas dużej czynności. Jeżeli chodzi o gastronomię, o sposób żywienia, również korzystania z miejsc noclegowych na terenie powiatu. Przygotowując się do tego sezonu, bierzemy pod uwagę to, że te punkty działają tylko w określonym okresie czasu, czyli w tych miesiącach, powiedzmy, ciepłych i letnich. Także to również powoduje to, że często musimy być w tych miejscach, nie tylko w ciągu tygodnia, ale również w soboty i niedzielę, i taką działalność podejmujemy.
9: Panie inspektorze, no dobrze, to idzie kontroler. Co on sprawdza, na co zwraca uwagę? Czy wycofuje taką żywność na przykład po terminie przydatności do spożycia?
10: No stwierdzenie żywności po terminie przydatności do życia zawsze się wiąże z wycofaniem tego produktu, ale nierzadko również z postępowaniem mandatowym, jeżeli jest taka potrzeba. Natomiast nas interesuje wszystko. Nie tylko termin przydatności do spożycia, czy to towary takie są, czy ich nie ma, ale również technologia, również sposób przygotowania potraw, przygotowanie zdrowotne pracowników do sporządzania potraw, warunki przechowywania tej żywności gotowej, surowców. Także cały szereg obowiązków spełnia na inspektorach Państwowej Inspekcji Sanitarnej i one wszystkie te warunki są spełniane. Także zwracamy uwagę na szereg różnych rzeczy przygotowanych przez punkty żywnościowe, tak żeby konsument mógł zjeść smacznie, dobrze i tanio.
9: Mówi się, że właśnie konsument jest ostatnim kontrolerem jakości. Zgodzi się Pan z tym?
10: Oczywiście, że tak. Tym bardziej, że naszych osób, które się trudnią kontrolą jakości przygotowywanych żywności, jest kilka osób i tych punktów na terenie naszego powiatu jest o około 1200, więc siłą rzeczy nie jesteśmy w stanie być wszędzie i o każdej porze w każdym miejscu. Jesteśmy tam raz na jakiś czas. Natomiast konsument korzysta z tych punktów prawie codziennie. Więc on jest najlepszym probierzem, najlepszym oceniającym warunków żywieniowych proponowanych przez ten zakład wytwórczy i również jakości produktów sprzedawanych w tych obiektach. I wszelkie takie uwagi albo są kierowane bezpośrednio do właścicieli tych obiektów, albo przez nas i z prośbą jednoczesną o kontrolę w tych punktach. I na takie sygnały reagujemy.
9: Wy jako kontrolerzy zwracacie coraz mniej uchybień, jeśli chodzi o sprzedaż na powietrzu takiej żywności?
10: Znaczy, generalnie te obiekty, które trudno się sprzedają żywnością, z racji chociażby tego, że mamy XXI wiek i technologia jest coraz lepsza, więc one są coraz lepszej jakości, coraz lepszy o poziomie wykończenia. Także tych zastrzeżeń technicznych, technologicznych jest mniej, aczkolwiek to jest również czynnik ludzki. Więc żywność przerabiana jak gdyby w tych punktach, to zależy od człowieka, który jest właścicielem tego zakładu. Albo się coś robi dobrze, albo tylko dobrze, albo niezbyt dobrze, albo źle wręcz. I to wymaga stałej naszej obecności, stałego zwracania uwagi na to, w jakich warunkach i jak to jest przygotowane do spożycia. Także obecność naszych pracowników jest konieczna, żeby jakość żywności była przynajmniej na podobnym poziomie w różnych zakładach wytwarzających żywność.
9: Na początku są upomnienia, czy od razu jest mandat?
10: Zawsze nasza obecność jest kontrolną instruktażową. Czyli zawsze to się kończy pouczeniem, w jaki sposób się powinno przygotowywać żywność, żeby to nie odbijało się na warunkach zdrowotnych konsumentów. A jeżeli ktoś jest bardzo uporczywy i bardzo dba o to, żeby źle wykonywać swoją pracę, to nie z kranymi mandatami. Czasami po prostu inne możliwości napomnienia, żeby ta żywność była przechowywana w sposób właściwy, nie ma.
9: Jaki to mandat?
10: My mamy prawo do nakładania mandatu do 500 zł. One są różne w zależności od ciężkości przewinienia. Od 50 zł do 500 z tych najwyższych mandatów korzystamy dosyć rzadko. Oczywiście, że możemy zamknąć dany punkt gastronomiczny. Wszystko zależy od ciężkości przewinienia po prostu.
2: Zmieniamy temat.
9: Ze mną w studiu młodszy aspirant Piotr Kwiatkowski, Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie. Witam serdecznie. Dzień dobry.
11: Dzień dobry Państwu.
9: My dzisiaj o wodzie i o szeroko rozumianym bezpieczeństwie na plażach nad wodą będziemy rozmawiać, bo patrole wodne Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie już pływają. Gdzie wy pływacie i jakimi jednostkami?
11: To znaczy tak, zacznę od tego, że zbliża się okres wakacyjny. Tak jakby w tym okresie przygotowawczym, czyli od maja, kiedy zaczynamy pływać, zaczynamy też prowadzić zajęcia z profilaktyki dla dzieci i młodzieży, dla osób dorosłych, w wypożyczalniach sprzętu, na przystaniach. Pływamy na wszystkich akwenach tak naprawdę na terenie naszego powiatu. Wyposażeni jesteśmy w dwie łodzie typu Sportis. Są to łodzie z kabinami. Silniki mamy 200-konne w tych łodziach. Możemy pełnić służbę w różnych warunkach. Niestety, jak to widać za oknem, pogoda nas nie rozpieszcza. W tym okresie jest jeszcze mało jednostek, które znajdują się na wodzie. Aczkolwiek praktycznie w każdy weekend można nas spotkać głównie na Jeziorze Drwęckim, ale i na tych wszystkich akwenach tutaj dookoła, czyli na jeziorach Szeląg, Szeląg Duży, Szeląg Mały, Jezioro Ilińskie, Jezioro Pałzeńskie. Na tych mniejszych akwenach, na których potrzeba jest czasami pełnienia służby, bądź na terenach przywodnych, czasami jeździmy też samochodami na tych terenach, pełnimy służbę z różnymi podmiotami, na przykład z Państwową Strażą Rybacką, ze Strażą Leśną. No i mamy nadzór, tak, nad wszystkimi akwenami dookoła.
9: Jak wy typujecie na przykład łódkę do zatrzymania? No bo rozumiem, że jeśli jest na przykład drogówka, to jakiś tam swój klucz doboru, jeśli chodzi o zatrzymanie kierujących ma. A jakim kluczem kieruje się patrol wodny w tym przypadku? Nie wiem, wy każdego kontrolujecie? Jak wygląda taka służba i takie zatrzymanie wodniaka?
11: To znaczy tak, zacznę od tego, że taka kontrola nie różni się dużo od kontroli na ulicy, aczkolwiek no, utrudnione jest to, że jest ona w bardziej ekstremalnych warunkach. W łodziach, w jednostkach pływających tak naprawdę nie ma hamulca. Jedynym hamulcem to może być w łodziach motorowych wrzucenie biegu wstecznego, to można dosyć szybko wyhamować, ale nie wszystkie jednostki są wyposażone w silniki, tak? W pierwszej kolejności łodzie do kontroli wybieramy, jeżeli sternik popełnia jakiekolwiek wykroczenie, jeżeli widzimy, że jest jakieś rażące naruszenie przepisów, które panują na danym akwenie. Aczkolwiek czy policja, czy inne podmioty, które pływają również po naszych jeziorach, czyli chociażby inspektorzy żeglugi śródlądowej, Państwowa Straż Rybacka i inne podmioty, mogą kontrolować tak naprawdę wszystkie jednostki. To, co odróżnia ogólnie wodniaków, już nie mówię tu o służbach mundurowych, to jest wysoka kultura i przy takich kontrolach tak jest naprawdę bardzo miła atmosfera. My staramy się tak jakby działać profilaktycznie, informować, tak jakby przekazywać informacje wodniakom, żeby spędzali ten czas nad wodą jak najbardziej bezpiecznie.
9: Dobra, ale zdarzają się też sytuacje, że wy pomagacie. Ja pamiętam taką sytuację, jezioro Drwęckie, właśnie zabrakło paliwa w łodzi motorowej, no i wy jako patrol podpłynęliście, pomogliście. Zdarzają się takie też akcenty, że jeden drugiemu musi pomóc.
11: To znaczy tak, no my przede wszystkim jesteśmy po to, żeby pomagać. Jeżeli jest jakaś tak jak na przykład załamanie pogody, to no wielokrotnie pomagaliśmy jakimś łodziom, które straciły stateczność, czy nawet zabrakło paliwa, tak? Jesteśmy od tego, żeby chronić i pomagać. Wielokrotnie, tak? Pomagaliśmy w scholowaniu jakiejś łodzi, która uległa awarii. Wielokrotnie na przykład też holowaliśmy osoby, które wybrały się w niezbyt przyjaznych warunkach atmosferycznych i nie mogły same wrócić z uwagi na chociażby silny wiatr. Bardzo dużo takich sytuacji jest w każdym sezonie, no i dla nas jest to tak naprawdę satysfakcja, że możemy komuś pomóc.
9: Waszych działań na wodzie jest nieco mniej, a lipiec, sierpień to są takie dwa miesiące, gdzie już wy jako policjanci na wodzie macie sporo pracy?
11: To znaczy tu ten sezon jest bardzo specyficzny z uwagi na tą ciężką pogodę, bardzo ciężkie warunki. Bardzo mało łodzi jest przycumowana na przystaniach. Ogólnie nie ma reguły, aczkolwiek wiadomo, że w tym sezonie wakacyjnym na pewno jest dużo więcej pracy, jest więcej nawet zaplanowanych służb, czy nawet w ciągu tygodnia jest dużo tak naprawdę imprez i eventów do zabezpieczenia. Dostajemy informacje z prośbą o tym, czy byśmy mogli zabezpieczyć jakieś większe, bardziej niebezpieczne przedsięwzięcia. No i na pewno tej pracy jest dużo więcej.
9: Jakie grzechy mają wodniacy?
11: To znaczy tak, najpopularniejszym, już chyba w tamtym roku w wywiadzie mówiłem, najpopularniejszym wykroczeniem jest brak odpowiedniego wyposażenia. Aczkolwiek tutaj też tutaj w naszych warunkach, na naszym jeziorze Drwęckim jest ograniczenie prędkości i bardzo dużo ludzi przyjezdnych tego nie wie. Głównie wiąże się to z wytwarzaniem fali, która obija jednostki, które są przycumowane na przystaniach. Bezmyślnie wchodzą na jednostki pływające. Już nie mówię nawet tutaj o jednostki, na których są wymagane uprawnienia, ale również na kajaki, na łodzie wiosłowe, deski SUP pod działaniem alkoholu. Tu musimy rozgraniczyć sobie odnośnie tego, że na łodziach, gdzie nie ma wymaganych uprawnień, osoba, która jest tak zwanym sternikiem, tak, czyli na przykład powiedzmy w kajaku dwie osoby mają wiosła, dwie osoby są sternikami. Osoba pod działaniem alkoholu popełnia wykroczenie, które jest zagrożone karą do 500 zł mandatu, bądź wniosek do sądu, jeżeli osoba się z tym nie będzie zgadzała. Natomiast na łodziach, gdzie są wymagane uprawnienia, no te konsekwencje są dużo, dużo większe.
9: Tracę też uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi?
11: No to najczęściej zadawane pytanie. Już powiedziałem tutaj odnośnie łodzi, gdzie nie ma uprawnień, bo takie też pytania dostajemy, gdzie tutaj tak naprawdę jest rozliczana osoba za wykroczenie. Przy łodziach, gdzie wymagane są uprawnienia, zawsze sprawa oddawana jest do sądu i sąd o tym decyduje. No i z tego, jakie informacje posiadam, każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie. Nie jest tak, że obligatoryjnie obligatoryjne, zatrzymywane są prawo jazdy, aczkolwiek jeżeli sąd stwierdzi, że jakieś było zagrożenie bezpieczeństwa, tak, to i niejednokrotnie nie dość, że zatrzymywane są uprawnienia na wszystkie pojazdy mechaniczne, także orzekany jest zakaz prowadzenia wszystkich pojazdów. Trzeźwość badana jest obligatoryjnie, aczkolwiek jeżeli nie mamy jakiegoś tam podejrzenia, tak, nie widzimy, że ktoś zachowuje się podejrzanie, widzimy, że osoba jest trzeźwa, nie musimy przeprowadzać takiego badania, ale badamy z uwagi na to, że dostajemy informacje czasami, że ktoś pływa, może być nietrzeźwy, są interwencje zgłaszane, gdzie musimy czasami lecieć bardzo daleko, płynąć, tak, bardzo daleko przemieszczać się.
9: Woda to jest jednak żywioł, musimy czuć respekt. Alkohol za kółkiem w ogóle obniża naszą koncentrację, sprawność, czas reakcji. Alkohol i woda to jest chyba najgorsze połączenie.
11: Jeżeli chodzi o alkohol i wodę, no to uważam, że nawet przebywanie nad wodą pod działaniem alkoholu nie jest wskazane. Nie tylko sternik, który no jest tutaj zobligowany, żeby być osobą trzeźwą, ale także osoby, które znajdują się na takiej jednostce, mając kamizelkę ratunkową, nie wszyscy je zakładają. Osoby, które twierdzą, że potrafią pływać, trzymają taki tutaj sprzęt na jednostce, ale nie mają go na sobie. I teraz pod działaniem alkoholu bardzo często jest brawura, przecenianie swoich możliwości. No i często ludzie wskakują do wody, a okaże się, że jednak no, nie mają siły, tak, nie mogą dopłynąć, no i potem dochodzi do tragedii. Przestrzegam chociażby tutaj ludzi, którzy pływają z małymi dziećmi, mimo że potrafią pływać, radziłbym, żeby te dzieci miały na sobie kamizelkę ratunkową. Dorośli, jeżeli uznają, że nie muszą, tak, ale jeżeli to będzie robione z głową, nie będzie pod działaniem alkoholu, no to to już jest ich decyzja.
9: Na plażach w Ostródzie ratownicy będą dyżurować od 27 czerwca. Przypomnę tylko, że w naszym mieście są dwa strzeżone kąpieliska. To kąpielisko nad Jeziorem Drwęckim, a także dobrze wszystkim znane kąpielisko nad Jeziorem Sajmino.
8: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
9: W tym programie mieliście wysłuchać rozmowy z Renatą Ferenc, pracownikiem Centrum Kultury w Ostródzie. Niestety pracownicy tej jednostki kulturalnej w naszym mieście są tacy zarobieni, że kolejny raz przełożyli termin spotkania w Melo Radio Mazury. Ja nazywam się Marek Apel, wysłuchacie magazynu reporterów, a ze mną w studiu w zastępstwie kulturalnym Artur Munie, rzecznik Urzędu Miasta w Ostródzie. Witam serdecznie.
12: Dzień dobry, postaram się godnie zastąpić.
9: Nie ukrywam, że trochę żalu mam do pracowników Centrum Kultury w Ostródzie z dyrektorem Rafałem Bykowskim na czele, ale to nie miejsce na wytykanie tych żali. Arturze, porozmawiamy dzisiaj na temat Dni Morza, bo ta impreza zbliża się wielkimi krokami i w tym roku będzie na bogato. Raz, że będzie i pokaz fajerwerków, i pokaz laserowy, ale będą koncerty i trochę powrót do korzeni, bo szanty wracają w końcu tam, gdzie ich miejsce.
12: Tak, szanty wracają na molo. Zresztą to jest też ukłon w stronę uwag zarówno żeglarzy, jak i widzów, którzy zawsze jednak tą scenę na molo postrzegali jako najlepsze miejsce na jeziorze, jako najlepsze miejsce na szanty, na tego typu muzykę, która jest tam przeznaczona. Wobec tego rzeczywiście jakby zamieniamy trochę znowu te sceny i scena zostaje scena przy Drwęcy, przy Placu Zabaw na bulwarze, ale zamieniamy trochę te miejsca muzycznie, czyli na scenie, na bulwarze, na Placu Zabaw już w piątek. To też jest nowość, bo impreza Scena jest Twoja była w niedzielę, a teraz robimy ją w piątek. No liczymy na większą frekwencję też piątek wieczór. Piątunio, piąteczek, wszyscy już wychodzą na weekend na bulwar. Wobec tego Scena jest Twoja i tutaj koncert zespołów Bergalizacja z Ostródy. To jest taki nowy twór rodziny Bergalizacji. Dlatego Bergalizacja. Uh-huh. Staramy się wspierać też Ostródzian w takich działaniach. Zespół Metro, popularny dosyć zespół popowy. No i Leon Krześniak chyba w swoim debiucie w Ostródzie, w tej nowej odsłonie, Ostrudzianin, robiący karierę. myślę, że na szerokie wody wypłynie Leon niedługo i to jest jego pierwszy koncert na naszym terenie, czyli w piątek o godzinie 18.30. Scena jest twoja. Bulwar przy Jeziorze Drwęckim, Plac Zabaw.
9: Arturze, ale zatrzymajmy się chwilę właśnie przy Leonie Krześniaku. To jest jego rzeczywiście pierwszy koncert tutaj w Ostródzie?
12: Jako Leon Krześniak, tak. Występował, Leon ma na imię Paweł. Leon to jego, Leon to jego pseudonim artystyczny. Ja nie kojarzę, żeby występował pod...
9: Czyli już jak rozwinął skrzydła.
12: Tak, tak. No, jako Paweł to grał jeszcze w zespole. Nie pamiętam, jak się nazywa ten zespół, ale jeszcze w takim rockowym zespole grał. Później ja go usiłowałem wciągnąć na WOŚP, ale jakoś nam się nigdy nie składało. Wobec tego no, to jego debiut w Ostródzie. No, Leon jest też chyba wziętym producentem muzycznym, produkuje Lasanach między innymi, hity same, także no, myślę, że jak powiedziałem, kariera przed nim.
9: Kariera przed nim. Warto odwiedzić 26 czerwca Bulwar Jeziora Drwęckiego. Tam będziemy mogli posłuchać koncertu Scena jest twoja. Zagra między innymi Leon Krześniak, Mergalizacja plus do tego animacje na Bulwarze Europejskim, ale 27 czerwca to jest napakowany dzień, jeśli chodzi o atrakcje, ale zatrzymajmy się chwilę właśnie przy koncertach szantowych na Molo. Szkutnicy Dźwięków w ubiegłym roku wydali płytę. Słuchałeś?
12: Tak, oczywiście. Dostałem nawet z autografami.
9: A, to do zrzutki
12: pomagaliśmy im wydać płytę. No, jak pomagaliśmy, to i dostałem w prezencie. No, nasz dzieło jakby ostródzkie w zasadzie chyba wszyscy są z Ostródy, Szkutnicy Dźwięków, no Andrzej Olszko tutaj cały jakby
9: kapitanem jest.
12: Kapitan, tak, wódz i ster tej łódki, no ale Mirek Jagielski, Jan Goniszewski, Leman i Piotrek Duda, tak? To tak. Cały skład. No już od jakiegoś czasu mijają nam szantami ostródzkie nasze wieczory przy jeziorze i bardzo z tego powodu się cieszę, że w Ostródzie kolejny zespół powstał, zwłaszcza szantowy. No, zresztą mamy z Andrzejem plany na przyszły rok, żeby rozszerzyć formułę Dni Morza, ale to jest na przyszły rok.
9: A no to chyba ziści się marzenie wielu Ostrudzian, bo jednak ta muzyka szantowa, pomimo tego, że jesteśmy na Mazurach zachodnich, jest jednak niszowa. Nie mamy sensu stricte festiwalu szantowego, nie zapraszamy innych, ale nasi Szkutnicy Dźwięków jeżdżą gdzieś tam na południe grać szanty.
12: No i korzystając z ich doświadczeń i znajomości, chcielibyśmy rzeczywiście zrobić taki mini festiwal szantowy, ale to nie w tym roku, w przyszłym roku.
9: Artur, no to do 27 czerwca, czyli kolejnego dnia ostródzkich Dni Morza. No właśnie, oprócz koncertów na Molo, Szkutnicy Dźwięków, zespół szantaż, też zespół szantowy, scena przy Placu Zabaw, tak możemy ją scharakteryzować. Kto tam zagra, bo będą powiedzmy dwa nurty muzyczne. Jeden DJ-ski, ale też kapela Ostrudzianie się nam zaprezentuje.
12: No na tej scenie przy Placu Zabaw zaprezentuje się właśnie kapela Ostrudzianie z gośćmi. To będzie jubileusz 40-lecia kapeli Ostrudzianie. To już jest jak Rolling Stonesi prawie są nasza kapela. Gerard Kowalkowski jak Mick Jagger kiedyś tak uknąłem. Natomiast tutaj no, od 15 zagrają oczywiście Ostrudzianie tu w którymś momencie tego bloku, ale też zamkowy chór kameralny, co jest ciekawe, w wersji ludowej trochę będzie przy śpiewek ludowych, że tak powiem, chór śpiewał.
9: A to nowość.
12: Jako gość specjalny Andrzej Gogolin, Azja Śpiewana, no i goście z Niemiec, Osterode am Harz, z naszej zaprzyjaźnionej miejscowości w górach Harcu, Lerbachtaler, to jest miejscowość również, Lerbach to jest miejscowość, a Lerbachtaler to nazwa zespołu z tej miejscowości, niedaleko Osterode am Harz położona. No i tak, no to zresztą będzie niemiecki folklor, nie wiem, czy będą ją odwołać, ale to będzie po niemiecku w każdym bądź razie. I tutaj jeszcze zakończenie szanteczka dla dziecka, czyli takie preludium do tego, co będzie działo się na Molo. Natomiast na Molo DJ też wystąpi, na Molo wystąpi DJ, to będzie DJ Simon G. Będzie nam najpierw rozgrzewał wieczór i zakończy go po pokazie fajerwerków. DJ Simon G również jeszcze zagra, żeby ludzie mogli zakończyć zabawę na dyskoteką na molo.
9: No to teraz o pokazie fajerwerków, Artur, bo będzie pokaz laserowy, ale będzie też pokaz fajerwerków. Co, gdzie, w jakiej konfiguracji, kto tam jeszcze zagra przy okazji tego, bo pokaz laserowy miała nam skrzypaczka umilić.
12: To jest nasz prezent dla nas z okazji dziesięciolecia portu lotniczego Szymany Mazury. Mazury Szymany. I tu właśnie Violin Show to się nazywa. Przy okazji też pokazu laserowego. To będzie, znaczy na molo. Będzie pokaz laserowy, będą lasery, będą na molo, a skrzypaczka będzie oczywiście w grzybku. I jej dźwiękom muzyki skrzypaczki będą towarzyszyły lasery. O,
9: tak, i to będzie tak, jakoś synchronizowane,
12: tak, rozumiem. To będzie synchronizowane. Także będzie to ciekawy pokaz na pewno. Ja go już widziałem, bo wyborach mi w zeszłym roku występowała. Ale no to jest fajne, ciekawe na pewno. No i bezpośrednio po tym fajerwerki bezhukowe. Dbamy o zwierzątka dalej.
9: Dbacie o zwierzątka, ale fajerwerki też na bulwarze, czy inna część miasta?
12: Na bulwarze. Tam z tyłu, tam spod dawnego spichlerza będą strzelane, także będzie widoczne na całym nabrzeżu od strony bulwaru europejskiego.
9: Pozwól, że wrócę jeszcze do ubiegłorocznego pokazu laserowego. Specjalnie nie robicie tego na plaży? Nie wyszło w tamtym roku.
12: To jest, niestety lasery mają to do siebie, że mają ograniczoną strefę wpływów, że tak powiem,
9: w której
12: można widać.
9: To zobaczyć.
12: Tak. No i tutaj też na pewno nie każdy będzie mógł to zobaczyć. Natomiast fajerwerki to już każdy. Polecam się ustawić naprzeciwko molo, bo tam będzie to widać.
9: Także najlepiej zająć sobie jak wcześniej najlepsze miejscówki, żeby nie było potem narzekania jak rok temu.
12: Wcześniej trzeba przyjść, tak. No i tutaj jeszcze konkurs na najładniej przystrojoną jednostkę pływającą, no bo jakby częścią anturażu tej dni morza jest parada jednostek pływających.
9: To może inaczej, w ogóle podstawą tego.
12: W zasadzie tak. No są regaty tak naprawdę na początku.
9: Memoriał Waldka Skarżyńskiego.
12: Drugi memoriał Waldka Skarżyńskiego i 33 już regaty Ostródzkie Dni Morza. To od godziny 10:30. No później gdzieś koło 15:00 zakończenie i rozdanie nagród, a o 20:00 mam nadzieję, że wszyscy uczestnicy nie tylko wypłyną na paradę jednostek pływających i jak najwięcej będzie z nich przystrojonych, bo dalej mamy konkurs, od jakiegoś czasu wróciliśmy do tego chyba po 5 lat, na najpiękniej przystrojoną łódź i przebraną załogę. No i tu są nagrody pieniężne burmistrza.
9: Jest do wygrania kasa duża?
12: 1600-400 pierwsze, drugie, trzecie miejsce.
9: W gotówce.
12: To jest w gotówce, tak. No to z tych atrakcji na jeziorze jakby, nie? Na molo. A dzień cały wypełni nam również charytatywny piknik rodzinny, giełda płyt winylowych, plitar chcemy też do tego dołożyć w amfiteatrze. Będzie strefa też takiej bezpiecznej jazdy przy amfiteatrze. Także od amfiteatru, parkingów, aż po molo będzie cały czas coś się działo. Będziemy charytatywnie zbierać dla Czarka pieniążki, który choruje nagle jaka 4. stopnia, to obecnie wszyscy zbierają na Czarka, ale to myślę, że właśnie to jest pilna potrzeba, żeby jemu pomóc i na jak najszybszą operację chyba, czy leczenie, na leki chyba jest mu potrzebne, są pieniądze.
9: Tak, będzie można się dorzucić, już niejedna zbiórka była prowadzona. To jeszcze tylko o tym miasteczku Bezpieczni w Drodze, to jest piknik edukacyjno-profilaktyczny, który miasto Ostróda współorganizuje z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, a także z Centrum Kultury w Ostródzie. Będzie można jak za młodych lat poczuć się trochę na placu manewrowym.
12: Tak jest.
9: Pozwiedzać, strefa profilaktyczna, strefa zdrowia, a także trening w plenerze. Będzie między innymi też symulator dachowania i zderzeń. To jest coś dla tych, którzy lubią nieco mocniejsze uderzenia.
12: Tak. No to jest przy amfiteatrze, a przy scenie koło placu zabaw będzie też strefa PKP. PKP będzie pokazywać
9: jak zderzenie z pociągiem?
12: To będą takie gry i zabawy promujące PKP.
9: PKP, PLK.
12: PLK, o PLK. Dokładnie. No, będzie strefa Kastoramy, będą gry i zabawy Bratka, MOPS, biblioteki naszej, strefa Real Kids, strefa Zielonej Lokomotywy, przedszkola.

0: Jeziora Drwęckiego, ale biwak wojsk napoleońskich, rzut beretem, zamek, muzeum w Ostródzie, tam będzie rozbity obóz, będzie pokaz artyleryjski, kawaleria, bitwa, tak jest, wszystko, no,
1: wszystko,
0: co można,
1: wszystko będzie, zobaczyć. Będzie rękodzieło, no to już oddzielny jakby program jest, ale też bardzo bogaty, można będzie na pewno wymiennie sobie zwiedzać zarówno obóz wojsk napoleońskich i oglądać atrakcje przygotowane przez rekonstruktorów i jednocześnie udać się nad jezioro na gry i zabawy dla dzieci czy koncerty. Także myślę, że to jest weekend kompletny, sobota już w ogóle totalna, a tym bardziej jeszcze w niedzielę mamy Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym i tutaj też sorry, trochę będzie Ostróda zablokowana w niedzielę w określonych godzinach, ale to też jest impreza ogólnopolska, no, jak powiedziałem, Mistrzostwa Polski, także to, no, będzie się działo i tutaj będzie można oglądać w niedzielę zarówno start, jak i metę drużynowych indywidualnych szosowych Mistrzostw Polski. Od razu zaznaczę, będą jechali Mickiewicz, start będzie przy zamku, będą jechali Mickiewicza Olsztyńską wiaduktem, później na rondo i na Kajkowo będą wypadać, na Wgórza Dylewskie. Także tutaj będą utrudnienia w ruchu. To jeszcze poinformujemy, myślę.
0: Ale przepraszamy już teraz z góry wszystkich.
1: Tak jest.
0: Weekend ten od 26 do 28 czerwca w Ostródzie, no to tak zwany weekend po kokardy. Indywidualne Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym. Będzie biwak wojsk napoleońskich, a także Dni Morza, na które zapraszaliśmy Was wspólnie z Arturem Munie, rzecznikiem prasowym Urzędu Miasta w Ostródzie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
0: W tej części magazynu reporterów poruszymy temat ronda imienia księdza Jerzego Popiełuszki w Ostródzie. Rada Miasta podjęła takową uchwałę, aczkolwiek sam dokument nie został wykonany, rondo nie jest nazwane. Trochę zamieszania mieliśmy z całą sprawą z racji tego, że na rondzie ustawiono tablicę poświęconą właśnie księdzu Jerzemu Popiełuszce. Wracamy do tego tematu na antenie Meloradia Mazury. Ja nazywam się Marek Apel, a ze mną w studiu Tadeusz Lubaszewski, opozycjonista, a także inicjator nazwania ronda u zbiegu ulic 11 listopada i Pieniężnego właśnie imieniem księdza Jerzego Popiełuszki. Witam serdecznie.
3: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
0: To Pan był inicjatorem nazwania. To była długa i ciężka droga, bo na początek warto wspomnieć, że chciał Pan, żeby ksiądz Jerzy Popiełuszko patronował okrąglakowi u zbiegu ulic Mickiewicza i Olsztyńskiej. Dopiero potem złożył Pan drugi wniosek, żeby nazwać rondo u zbiegu 11 listopada i Pieniężnego.
3: Tak, oczywiście tak było. I tutaj po uchwale o nadaniu imienia reformacji temu rondu podszedł do mnie pan burmistrz Dąbrowski i pan przewodniczący Godlewski, wskazując, że są inne ronda i że tutaj bym je wspierali, gdybym chciał nazwać inne rondo imieniem księdza Jerzego Popiełuszki. I tak się stało. 16 grudnia 2024 roku złożyłem wniosek w tej inicjatywie nadania ronda 11 listopada Pieniężnego.
0: To chyba naturalne, że były opozycjonista, zasłużony człowiek dla wolnej Polski chce, żeby w Ostródzie ksiądz Jerzy Popiełuszko miał jakieś miejsce upamiętnienia.
3: Coś tak naturalnego, że nie mieści mi się w głowie, że może ktoś być innego zdania, czy powiedzmy być tutaj kontra w tej sprawie.
0: Pojawiają się też głosy sprzeciwu, o których pan wspomniał, i z kolei ci ludzie mówią, że ani ksiądz Jerzy Popiełuszko nie był de facto z Ostródą związany i ta inicjatywa, no, jest w pewnej kontrze. Jak pan się do tego odnosi?
3: Znaczy, takich głosów, mówiąc szczerze, ja nie słyszałem, bo ze strony radnych i wszystkich każdy zarzekał się, że to jest jak najbardziej krystaliczna postać, którą trzeba upamiętnić. Nie, nie to, że można, ale trzeba. I to wszyscy podkreślają. Więc to dla mnie jest mniej istotne. Dla mnie znaczenie ma to, czy pomnik powstanie, czy uczcimy człowieka, który w bestialski sposób został zamordowany.
0: Przejdźmy teraz do tego, że Rada Miasta podjęła uchwałę. Pan był inicjatorem nazwania tego ronda. Tego panu odmówić nie można. Siły i zaangażowania.

0: No właśnie, ale mijają miesiące, a ta uchwała nie jest wykonana. Władze miasta, burmistrz Rafał Dąbrowski mówi, że wszystko przez tablicę, która została ustawiona w sposób nielegalny na rondzie. Policja miała ustalić sprawcę, właściciela tej tablicy. Sąd miał nawet wydać wyrok w sprawie ustawienia nielegalnego zajęcia pasa drogowego. Pan przyjmuje ten argument?
1: Absolutnie nie. Panie redaktorze, co ma wspólnego postawienie kamienia na rondzie z oficjalnym nadaniem nazwy? Uchwała została podjęta i co, nie istnieje ta nazwa? Cenzura jest? To, że sobie ktoś nie może poradzić z kamieniem w formie prawnej, to nie jest moja wina ani inicjatorów budowy pomnika. Pomnika nie chcemy stawiać na rondzie, ponieważ uważamy to, że to jest bezsensowne, ponieważ widzimy wypadki, jakie zdarzają się na rondach, gdzie przejeżdżają na wprost i wylatują w powietrze samochody, bo takich kierowców niektórych mamy. Dlatego inicjatywa była, żeby obok ronda usytuować ten pomnik i stąd wniosek 7 kwietnia był do pana burmistrza o uzgodnienie miejsca, w którym można by było ten pomnik postawić.
0: Mówi pan 7 kwietnia, natomiast 11 maja doszło do spotkania na wspomnianym skwerze, terenie przy rondzie, okolice targowiska miejskiego, tak można mieszkańcom sprecyzować. Byli naczelnicy Urzędu Miasta w Ostródzie, Artur Munie, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Ostródzie. No i panie Tadeuszu, jaki jest finał? Czy w końcu ten pomnik, który chce pan postawić wspólnie z innymi opozycjonistami, stanie na tym skwerze, czy nie?
1: To zależy od decyzji radnych i tutaj z niepokojem słucham wypowiedzi niektórych radnych, którzy nie znają jeszcze dokładnego uzasadnienia, umotywowania takiej formy pomnika, nie innej. Już wydali ponoć werdykt. Natomiast gdy przedstawiałem tą inicjatywę, projekt, konsultacje, nie spotkałem jednej osoby, która by się wypowiedziała negatywnie. Konsultowane było z księdzem dziekanem, z księdzem proboszczem. Musiałem to konsultować z IPN-em w Gdańsku, ponieważ ustawa nakłada taki obowiązek. Instytut Pamięci Narodowej nie miał zastrzeżeń do inskrypcji umieszczonej na projekcie tego pomnika. Myślałem, że to teraz będzie tylko formalność. Niestety dziwne jakieś zabiegi, dziwne działania utrudniają to.
0: No dobrze, a dlaczego musi mieć pan zgodę IPN-u, jeśli chodzi o treść tablicy?
1: To wynika z ustawy. Tego nie wiedziałem, ale dowiedziałem się w ostatniej chwili i załatwiłem to w ciągu tygodnia. Co przy urzędach jest mało prawdopodobne, ale udało się.
0: Z tego, co się dowiedziałem, to uruchomił pan też zbiórkę funduszy na sfinansowanie postawienia tego pomnika, obelisku. Prowadzi ją Stowarzyszenie Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Warmińsko-Mazurskiego ProPatria. Czy to jest nadal aktualne?
1: Tak, oczywiście. Mamy zebrane ponad 60% środków zagwarantowane i ten pomnik mógłby stać w ciągu 2 tygodni. Czekamy od miesiąca na to, żeby to zostało zrealizowane, ponieważ już jest na takim etapie przygotowane, że 2 tygodnie wystarczy, żeby pomnik stał.
0: Z tego, co się dowiedziałem, to teraz miasto wymaga od pana złożenia wniosku do przewodniczącego Rady Miasta. Czy dokonał pan takiego złożenia wniosku?
1: Tak, z chwilą, gdy się po tym spotkaniu 11 maja na gruncie, tam w tym Zieleńcu przy ulicy Pieniężnego, powiedziano mi, że trzeba wizualizację do tego zrobić i tak dalej. Zrobiliśmy to w ciągu jednej doby i następnego dnia, 12 maja, skierowałem wniosek do przewodniczącego Rady Miejskiej, ponieważ otrzymałem takie nieoficjalne informacje, że to jest w kompetencji Rady Miejskiej, więc całą dokumentację wraz z usytuowaniem i wizualizacją złożyliśmy do przewodniczącego Rady Miejskiej 12 maja i otrzymałem informację wcześniej, że 3 maja będzie posiedzenie komisji i nie otrzymałem oficjalnego zaproszenia, tylko informację, Więc czując się w obowiązku dalej ciągnięcia tej sprawy, przybyłem na to spotkanie, gdzie przedstawiłem uzasadnienie, natomiast nie widziałem większego zainteresowania tym, co ja mówię, nie było żadnych pytań, tak jak gdyby radni już postanowili wcześniej, jaka ma być decyzja. To mnie trochę zabolało, nawet powiedziałem wprost, po co w zasadzie tu jestem na tej komisji, skoro część radnych publicznie wypowiada się, że będzie negatywna decyzja, marnujemy czas państwa i marnujecie mój czas.
0: Ja rozmawiałem z burmistrzem Ostródy, on wspomina jedną rzecz. Jeśli tablica ze środka ronda u zbiegu 11 listopada i pieniężnego, oficjalnie już przez Radę Miasta nazwana uchwałą rondem imienia księdza Jerzego Popiełuszki, jeśli ta tablica zostanie zabrana, to on nie widzi przeciwwskazań do jakby wykonania tej uchwały.
1: To jest tylko pretekst, dlatego że działania na to nie wskazują. Ponieważ ja rozmawiałem z tą osobą, która postawiła ten kamień i ona gotowa go zabrać, ale wtedy, kiedy będzie stawiany pomnik. Tego samego dnia powiedziałaby zabrała. Natomiast obawiają się i nie wierzą po prostu w to, co jest czynione, że jest intencja postawienia pomnika. Stąd dotychczas nie został ten kamień zabrany.
0: Panie Tadeuszu, warto też wyjaśnić słuchaczom, do mnie też docierały takie nieoficjalne informacje, że treść tej tablicy ma być kontrowersyjna dla niektórych radnych, dlatego stają w kontrze, powiedzmy, do propozycji ustawienia tego pomnika. Chodzi między innymi o sformułowanie patrioci. Ma ono być zastąpione sformułowaniem ostrudzianie.
1: Tu jestem w olbrzymim zdziwieniu, ponieważ jakikolwiek polityk występuje w telewizji, w radio czy gdziekolwiek innej, każdy się zastrzega, że jest patriotą. Więc pytam, co jest takiego złego w słowie patrioci? Natomiast nie można napisać ostrudzianie, ponieważ to dotyczy nie tylko Ostrudzian. Pieniążki wpłacali ludzie z Polski, moi koledzy po różnych miejscowościach spoza Ostródy. Solidarność zadeklarowała 7 tysięcy wsparcia na pomnik i obejmując patronatem budowę tego pomnika. Przecież członków Solidarności nie zrzeszają tylko z Ostródy, tylko z całego regionu. Więc jak można ograniczać napis tylko wyłącznie do Ostrudzian?
0: Jeśli się uda to wszystko szczęśliwie doprowadzić do końca, to pan liczy na to, że miasto, które de facto jest miastem wszystkich mieszkańców, to pan liczy na to, że miasto przejmie na własność ten pomnik. Pan to podtrzymuje?
1: Oczywiście, panie redaktorze, ja to sobie nie wyobrażam inaczej. Przecież to nie jest pomnik Tadeusza Lubaszewskiego własność, tylko to jest własność społeczeństwa. Społeczeństwo na to się składa. Ja nie wyciągnąłem ręki do urzędu o żadną złotówkę. To są wszystko prywatne pieniądze ludzi, którzy widzieli projekt, jak wygląda wizualizacja tego pomnika i oni głosowali swoimi pieniążkami na ten pomnik. Także tutaj, proszę państwa, nie jakieś koniunkturalne zachowania, czy powiedzmy próba zbicia kapitału na tym. Ja powiedziałem na tej komisji 3 czerwca, że ja nie zamierzam nigdzie kandydować, choć różne plotki chodziły, że ja chcę tam startować na posła, na inne. Ja w życiu osiągnąłem wszystko i nie potrzebuję sobie dorabiać historii. Historią jestem ja opisaną w dokumentach IPN-u, historią opisaną w dokumentach SB i historią opisaną przy oznaczeniach państwowych. To nie, z sufitu to nie spadło, tylko musiały być konkrety, żeby jakieś dokonania mieć. Także historię ja nie muszę sobie dorabiać i kapitały na tym zbijać. Natomiast odczytuję tutaj, że niektórzy mają pretensje, że ich tutaj nie ma. Ja celowo nie wciągałem w to ani polityków, ani radnych, żeby nikt nie próbował na tym zbijać kapitału politycznego. Chciałbym, żeby do społeczeństwa dotarł opis projektu pomnika. Nie wiem, czy zdążymy. Płyta dolna w kształcie serca, wymiar 140 cm na 70, ma przedstawiać miłość Polaków do ojczyzny, oddających dla niej swe serce i ukazywać cierpienie represjonowanych i prześladowanych polskich patriotów walczących o prawo do wolności, niepodległości Polski, swobody wyznania oraz walczących z sowiecką dominacją, reżimem komunistycznym i zakłamaniem historii. głaz o ciężarze ponad 2000 kg ustawiony w pionie symbolizuje komunistyczny reżim stosujący ucisk narodu, ciężar jarzma komunizmu, tyranię rządzących, prześladowania polityczne, fizyczne, gnębienie narodu w imię sowieckiej dominacji. Czarna płyta wmontowana w ten głaz z wizerunkiem błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki ma kojarzyć się z jego dramaturgią i bezgranicznym heroizmem oraz uzmysłowić jego wysiłek i działanie zmierzające do rzucenia tego ciężaru tyranii, strachu, obudzenia zastraszonego narodu, dania wiary, otuchy, sił do walki o wyzwolenie Polski i Polaków z tego jarzma. Bezgraniczne oddanie się w dążeniu do prawdy, wolności i wiary w dobro, które może zwyciężyć zło. Mimo prześladowań, oszczerstw, gruźb pozbawienia życia, jej wierny jest wierny swej misji, którą ma utożsamiać trzymany w ucisku krzyż ze splątanymi linijmi dłońmi. Jednym słowem, ma prezentować jego wysiłek mający rzucić, unieść ten ciężar ucisku Polaków, przedstawiony tym głazem, uświadomienie Polaków o obowiązku do bronienia dobra przed złem. Pochylenie głowy w stronę tych rąk i krzyża ma uzmysłowić nam przesłanie. Boże, wypełniłem swoją misję i tulę się do Ciebie jak do Ojca, ufając do końca. Napis na płycie głównej. Chcieli unicestwić, a dali żywot wieczny. Wymowne słowa, prawda? Druga rzecz. Dając nam wiarę, nadzieję i siłę, stałeś się naszym drogowskazem. Bóg, honor, ojczyzna, wdzięczni patrioci. Proszę Państwa, co tu jest brzydkiego? Co tu jest nie do zaakceptowania?
0: Panie Tadeuszu, dziękuję za spotkanie. Wam, mieszkańcy Ostródy, polecam pod ocenę dzisiejszą rozmowę. Zobaczymy, jak w całej sytuacji zachowają się radni, a ja obiecuję, że do tego tematu będziemy jeszcze wracać na antenie Meloradia Mazury.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
0: W tym programie poradzimy Wam, jak znaleźć pierwszą pracę. Ochotniczy Hufiec Pracy w Ostródzie to jest miejsce, gdzie legalnie znajdziecie zatrudnienie, jeśli nie macie 18 lat. A jeśli macie 18 lat, to też Wam pomogą. Są tam specjalistki, a także czekają na Was oferty pracy. Ja nazywam się Marek Apel, a ze mną w studiu Meloradia Mazury Magdalena Polito, Ochotniczy Hufiec Pracy w Ostródzie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Wakacje to jest odpowiedni czas na podjęcie pierwszej pracy. Od jakiego wieku my możemy pracować zgodnie z prawem w Polsce? No ja sam przyznam, że marzyłem o tej pierwszej pracy, ale to jeszcze w lata 90. to tak człowiek, wiadomo, jak to tak z tą pracą było. Legalność chyba jest najważniejsza.
3: Ta legalność zaczyna się od 16 roku życia, z tym, że no jeżeli jest to pracownik młodociany, wiadomo, wiąże się to z kodeksem pracy i od 16 do 18 muszą być przestrzegane pewne zasady, no których nie możemy ominąć. Także my akurat jako Ochotnicze Hufce Pracy i nasza pani pośrednik zajmuje się tym, żeby segregować, że tak powiem, te oferty. Jest ich niewiele u nas na rynku pracy. Może z tego względu, że pracodawca boi się trochę tego młodocianego pracownika. Nasi uczestnicy są na praktykach też, tak? Jeżeli jest się uczestnikiem Ochotniczego Hufca Pracy, zobowiązuje się tu ich umowa o pracę, także oni też w wakacje pracują. Także te prace to szukamy inną młodzież poza naszymi tymi, którzy są w szkole branżowej, kształcą się u pracodawcy najczęściej. Fajna praca, na pewno jako pierwsza, jeżeli ktoś chce sobie dorobić, oczywiście, ale to musi być pod nadzorem. I rodzica, opiekuna, nie musi to być jakaś trudna praca. To mogą być jakieś gofry, sprzątanie, czy jakiś fast food, jeżeli wyrażą na to zgodę pracodawcy. Owszem, fajna sprawa.
0: No dobra, no to co jest w Ostródzie dostępne? Wydaje się miasto z nazwy, tak powiedzmy, turystyczne. Hotele, gastronomia, nie wiem, obsługa koncertów, tudzież roznoszenie ulotek.
3: Tak, te prace są dostępne, także trzeba śledzić strony internetowe na pewno, czy przyjść do nas, do punktu. Pani Sylwia u nas z Sudą jest odpowiedzialna za te oferty pracy, więc no śledzimy rynek na bieżąco i staramy się znaleźć dla tej młodzieży jakieś zajęcia.
0: No to teraz o kasie, bo to kręci wszystkich. Za piątaka, czy jednak prawo nam reguluje, ile młodociany pracownik musi zarobić?
3: Tu już jest fajna sprawa, bo to jest dniówka i dniówka jest całościowa, tak? Czyli tutaj nie są potrącane żadne podatki, to też jest na plus. I tu młodzież się cieszy, że tyle, ile rzeczywiście ma na tej umowie, to tyle dostanie tych pieniążków i nie musi się zastanawiać, co na ile jeszcze mu potrącą i ile mu tam zostanie, nie? Także jeżeli ktoś tam sobie założy, że czy przepracuje tydzień, miesiąc, nie wiem, załóżmy nawet weekend, tak? Jeżeli ten młody człowiek chce sobie uzbierać, załóżmy na buty, no, to wiadomo, że no, marzenie, tak? Z jednej strony, ale z drugiej no, mamy też studentów, którzy kończą gdzieś tam naukę, załóżmy w czerwcu i mogą pracować do 1 października, więc no, tutaj zakres jest no, mega, tak? Olbrzymi. No, problemem jest jednak ten wiek, bo u nas rzeczywiście taka stopklatka nastąpiła, nie? Że nie wiem, czy pracodawcy boją się tego młodocianego pracownika zatrudnić. No jednak kodeks pracy ma te swoje zasady. Mi się wydają one jasne i takie no, klarowne, tak? Dla każdego z nas.
0: A tu nie chodzi bardziej o to, że rynek pracy nam się trochę zmienia, że wchodzi nowe pokolenie na rynek pracy. I ja myślę, że pracodawcy muszą trochę przetestować młode pokolenie, jeśli chodzi o pracę, o rzetelność, o stawiennictwo, a nawet o powierzone obowiązki.
3: To prawda. Tyle tylko, że tak jak patrzymy na osoby starsze, już tak pokoleniowo, ciężko im się dogadać z tym młodym pokoleniem. Ale jeżeli ktoś już zrozumie to młode pokolenie, jak ono funkcjonuje, wydaje mi się, że tutaj może zatrybić i to fajnie. Na zasadzie starszy daje doświadczenie, a młody no gdzieś musi to doświadczenie zdobyć. I fajnie jest, jakby ktoś miał takie podejście do tego młodego człowieka. Nauczył zawodu, może to też już dużo powiedziane, bo w wakacje nie da się nauczyć zawodu, tak? Ale że pokazać, że można pracować, takiej odpowiedzialności. No i pokazać też, jak to wygląda no tak od strony takiej poważnej już. Tak? To nie tylko zabawa, ale pracuję, zarabiam, uczę się czegoś nowego.
0: Magdo, słuchają nas ludzie w różnym wieku. No właśnie, się tworzyło CV, list motywacyjny. Nie było jeszcze wtedy internetu. Trzeba było wziąć podręcznik. Tam było napisane jak, co, gdzie, kiedy wpisać. A dzisiaj to wydaje się, że odpalam, nie wiem, komórkę, biorę AI-a i jazda. Tak jest?
3: Oczywiście, że można, tak. Tyle tylko, że no, ten AI może nam trochę tam naściemniać, nie? I my tu z koleżankami chcemy pokazać różne metody. Jest masa aplikacji, które owszem, można sobie włączyć w internecie, założyć własne konto, mieć tam swoją dokumentację, ale wiadomo, że trzeba będzie to później z czasem pozmieniać, coś dopisać, coś usunąć. Może być zdjęcie, może być bez zdjęcia, tak? Takie fajne konto, że można to sobie po prostu już przerabiać pod własne potrzeby. Także AI fajnie, rzeczywiście, bo jeżeli mamy konkretne prompty, tak, ustawimy sobie CV, załóżmy tak nawet standardowo w Wordzie i wrzucimy to do czata, to oczywiście on nam super zrobi grafikę. To będzie piękne CV, ale sprawdźmy to, tak? Wiadomo, że trzeba zwrócić uwagę, co może być w tym dokumencie, czego nie chcemy jednak zamieszczać, no, żeby to ładnie wyglądało, ale też było zrobione z głową. I my po to jesteśmy, żeby nawet jeżeli ten młody człowiek sobie zrobi takie CV, opracuje, to my to sprawdzimy. I żeby no, nie puścić czegoś w eter, czego sobie nie życzymy.
0: Ale nie wpisujemy tam takich stwierdzeń, jak z mediów społecznościowych szlachta baluje, nie pracuje.
3: No, absolutnie nie.
0: Ale
3: nie.
0: Pytania są takie?
3: Nie mam takiej opcji. To są, oczywiście. My zawsze śmiejemy się z maili młodzieży. Znaczy, no śmiejemy. To też dużo powiedziane, ale czasami rzeczywiście zabawne kwestie wychodzą, bo to nie są profesjonalne maile. No tutaj też uczulamy na to, żeby to jednak to rozszerzenie było jakieś takie, no, poważne, tak? A nie jakiś buziaczek, koteczek, misiaczek. No, no to już tak mało profesjonalnie brzmi, pomimo tego, że ten pracownik może mieć te 16, 18, rozumiemy to, ale też uczulamy na to, żeby zwrócić uwagę, żeby to fajnie wyglądało. No i oczywiście zaglądamy do tego maila, bo to też się okazuje, że ten mail dobra jest, ale ja tylko odbieram telefon, proszę pani, i co wtedy? Ja wiem, no jeżeli jest mail, podajesz tego maila, no to też trzeba z niego umiejętnie korzystać, tak?
0: No dobra, a list motywacyjny to już taka wyższa szkoła jazdy?
3: Niekoniecznie. To też zależy od pracodawcy. W większości jednak to CV jest najważniejsze. List motywacyjny, owszem, ale chyba już dla takich osób starszych, gdzie już jakieś doświadczenie się pojawia, zakres obowiązków, co już było wykonywane, jakie mamy kursy, doświadczenia i tak dalej. Ale jeżeli tego jest niewiele, to jednak przy tym CV zostajemy.
0: No dobra, my dzisiaj o pierwszej pracy, ale ktoś może mieć już duże doświadczenie. I teraz tak, Magda, wpisać w CV na przykład, że sprzedawałem kanapki w fast foodzie, czy nie? Jeśli już szukam poważniejszej pracy, czy to jest jakaś ujma, czy powiedzmy, jeśli szukam poważnego zatrudnienia, to lepiej tego nie wpisywać?
3: Nie, oczywiście trzeba wpisać. No, nie musimy zakresu obowiązków w każdym punkcie sobie tam określać, wpisywać. Nie jest to konieczne. Ale moim zdaniem nawet praca w fast foodzie przy tych kanapkach to nie jest tylko sama praca przy kanapkach. To jest praca z ludźmi. To są pieniądze, kasa, jakaś odpowiedzialność. No, moim zdaniem to jest taki szerszy zakres obowiązków. Także żadna ujma. Absolutnie.
0: Wspomniałaś dzisiaj o szkołach branżowych. Chwilę na ten temat porozmawiajmy, no bo tak, to jest naprawdę zdolna młodzież, która nas uczesze, wyremontuje nam samochód. To tak ukłon w stronę tych, którzy wybrali szkoły branżowe w powiecie ostródzkim, bo rekrutacja dobiega końca. Czas na złożenie dokumentów już minął, teraz potwierdzacie tylko wolę kształcenia. To jest naprawdę super młodzież, nie patrzmy na nich z góry.
3: No właśnie dziwi mnie to jeszcze, że w takich czasach jest takie porównywanie, że szkoła branżowa jest jakaś gorsza. Absolutnie, nie ma takiej dla mnie opcji, bo z tych statystyk, które akurat czytałam, no jednak dużym plusem jest to, że mamy jakiś fach w ręku. Czyli czy to jest technikum, czy szkoła branżowa, to ja już bym też mocno tego jakoś tam nie rozgraniczała. Ale dużym plusem jest to, że wychodzimy ze szkoły już z jakimś doświadczeniem. Szkoła branżowa jest o tyle mocna, że jest to teoria, ale jest super praktyka, doświadczenie zawodowe. My mamy no ekstra pakiet, że tak powiem, bo współpracujemy z naszym stażycem, z cechem rzemieślników i przedsiębiorców. I to jest szkoła szkołą, a praktyki mają u pracodawcy, u konkretnego pracodawcy, który no, udostępnia swój zakład pracy, swoje doświadczenie. Także no najlepsze wyjście z takiej sytuacji dla młodego człowieka, gdzie jeszcze czasami oni nie wiedzą, co chcą w życiu robić, tak? On może być fryzjerem teraz, ale nie wiem, za te 3 lata może sobie nawet kursy jakieś ukończyć zawodowe, dorobić takie kwalifikacje, które będą mu potrzebne. I no, na pewno to daje większy zakres niż taki ktoś, kto po liceum w zasadzie, no dobrze, jeżeli chce studiować, okej, nie neguję, która szkoła jest lepsza, gorsza, ale szczerze nawet sama tak z perspektywy czasu patrzę na to, że wybrałabym jednak inną szkołę niż liceum.
0: Wiem, że w Ostródzie będzie event specjalny. Po raz pierwszy ma się odbyć wspólnie z Urzędem Pracy w Ostródzie. Planujecie taki speed dating, to ja to tak nazwałem na szybko. Wiem, że dyrektor Urzędu Pracy jest przeciwny tej nazwie, ale no cóż, będzie to mniej więcej polegało na tym, że będzie oferta pracy, podchodzi młody człowiek, sprawdza, super, pasuje, wszystko mi leży. Skontaktujcie mnie z tym pracodawcą, podpisujemy dokumenty. Pierwszy raz trochę testowanie rynku, że dzisiaj tak naprawdę praca leży na ulicy.
3: Tak, to prawda. To jest pierwsze przedsięwzięcie. Inicjatywa jest naszego Urzędu Pracy. Fajny pomysł, moim zdaniem przyjmie się, bo targi też patrzyli na to w zasadzie wszyscy specyficznie, także a uda się, nie uda. Te jesień też słaby termin, może trzeba by było to jakoś gdzieś tam ulokować w innym terminie, tak? Ale rzeczywiście te targi jako większe przedsięwzięcie, no ono wymaga miejsca. Tak, no nie oszukujmy się, to musi być spore miejsce, raczej dostosowane też do pracodawców, którzy potrzebują, nie wiem, laptopów, zaprezentować się w innej formie. tu będzie to na zasadzie takiego festynu pod chmurką, że tak powiem, tak? Czyli nawet ktoś z ulicy może podejść, zapytać, to wcale nie musi być też młodzież, tak? To może być jakaś osoba bezrobotna, czy poszukująca sobie jakiejś pracy dorywczej. No i tak niezobowiązująco. Dokładnie, że tak przechodzę, zapytam, akurat coś się dzieje, fajnie, że jesteście. Plusem też jest to, że taka rozpoznawalność też osób, które pracują w urzędzie, bo przeważnie my się kojarzymy z urzędami, nie oszukujmy się, tak, że to pani w tym okienku tam siedzi i straszy. A pani już na takim spotkaniu jest zupełnie inaczej postrzegana.
0: Tak. A pani nie straszy.
3: Dokładnie.
0: Teraz też jeszcze apel do pracodawców. Jeśli chcecie zaufać młodym ludziom, mieć solidnych, młodych pracowników, to zgłaszajcie się też do Młodzieżowego Centrum Kariery. Przyjmiecie oferty, wy je analizujecie?
3: Tak. My owszem, sprawdzamy, no jaką mamy my młodzież, tak, no bo część jest też młodzieży tej absolwenckiej, która już skończyła w tym roku szkołę, nie ma już zobowiązań, także też wiemy mniej więcej, czego oni oczekują, co chcieliby robić, ale czasami jest też tak, że młodzież nadaje się do jakiejś tam takiej pracy dorywczej, no niekoniecznie musi mieć jakieś do tego kwalifikacje, owszem, ale no właśnie apelujemy o to, żeby rzeczywiście pojawiały się też takie oferty te 14, 16, no 16 może 18 bardziej, o tak.
0: Także jeśli chcecie zatrudnić młodego człowieka w przedziale od 16 do 18 lat, to zgłaszajcie się do Młodzieżowego Centrum Kariery. Tam możecie złożyć ofertę. A uwierzcie mi, młodzi pracownicy mają w sobie potencjał. No, przede wszystkim są dyspozycyjni. Natomiast was, młodzi ludzie, zachęcamy. Jeśli chcecie dorobić albo zarobić na nowe Adidasy, bo wypłacają dniówki, to zgłoście się do Ochotniczego Chówca Pracy w Ostródzie. Legalność zatrudnienia to jest podstawa, a jak dziś słyszeliśmy, możemy zarobić w małej gastronomii, w hotelach. Ostróda to miejsce pełne potencjału.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Jedź na tu Morulat z Meloradiem.

0: niedługo chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Marian?
3: Mhm.
2: A o dniu ojca to ty pamiętasz?
3: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
2: No sprytnie.
4: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
0: Po reklamie. Meloradio Mazury. Raz do 1,5.

0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę offroad.
1: Siemano, zaczął się najdłuższy dzień w roku. Dzień, na który czekaliśmy bardzo długo, punktualnie o 10.26. Zacznie się astronomiczne lato. To jest naprawdę ostatnia prosta, ostatnie odliczanie. Odliczajcie z nami The Fate of Ophelia, Taylor Swift na początek. To jest weekendowe Melo, poka, siema.

Medusa, Don't Wanna Go Home. To oni robią tę magię na Tomorrowland. To oni sprawiają, że bilety rozchodzą się od tak, dosłownie, po pstryknięciu palca. I tak było też w tym roku. Ponad 3 miliony ludzi chciało je kupić, chciało się dostać. Ale cóż, nie jest tak łatwo, jak można by, jakbyśmy chcieli, żeby było. Można cały czas jeszcze pomyśleć o tym, by zgarnąć wejściówę na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Tam Meduza również zagra, tam również jest wspaniale i my również tam będziemy, chcielibyśmy się z wami spotkać. Flip It, Charlotte i Snoop Dogg w Melo Radio już teraz, weekendowy Melo, a za chwilę Felix Jan, Boy You Turn Me.

0: modelki, włodarski w Melo Radio. Lubię cię jak lato. Uwaga, ostatnie odliczanie. Na zegarki wjechała 10:26, a to oznacza, że oficjalnie powitaliśmy astronomiczne lato w tym roku. Potrwa oczywiście do 22 września. Dzisiaj, dziewczyny, chłopaki, najdłuższy dzień w roku, więc nie zmarnujcie go, zaplanujcie go w jakimś fajnym miejscu. A w ogóle to dajcie znać, bo może już coś zaplanowaliście. Jak ten najdłuższy dzień w roku będzie wyglądał? Czekam na was przy WhatsAppie Meloradia. Znajdziecie go na meloradio.pl.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.

0: Królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
4: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
5: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach O Moda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
6: Zapraszamy do salonu O Moda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Radaja, 15.
7: Daleko jeszcze?
8: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
7: Wow, jaki błękitny.
9: A to nasz hotel przy samej plaży.
8: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
9: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
8: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
10: Kup golarkę Philips S7882 wyposażoną w technologię Skin IQ, która redukuje tarcie na skórze w zestawie ze stacją czyszczącą za 499 zł lub w wygodnych ratach. RRSO 0%.
11: MediaMarkt.
12: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
13: Marek, szefowa cię prosi.
14: Potem.
13: A teraz co robisz?
14: Walczę z potem.
13: Zrób to skutecznie.
14: Ale jak?
13: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
14: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
13: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
18: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
19: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio. Po reklamie.

Jackson i Agatino Romero. Pedro, również u Artura. Nie wiem, czy na działce, czy gdzie, ale chciałbym opowiedzieć wam o zdjęciu, które od Artura dostałem, bo to naprawdę jest warte uwagi. Radio ma tę przewagę nad innymi mediami, że może uruchomić waszą wyobraźnię, więc teraz. Wyobraźcie sobie trawnik, ale taki, wiecie, udeptany. Dużo ziemi, widać jakieś takie łaty. Po środku wkopana wanna, taka narożna, koloru niebieskiego. W środku wody tyle, co no mniej więcej w szklance, nie więcej. I Artur w tej wannie siedzi z podpisem jaki milioner, taki basen. Artur, jak podeślesz mi do siebie na miarę, to ja ci coś muszę od nas wysłać, żeby tam logo Meloradia przy tym się jeszcze pojawiło. A teraz Gips i Dope House numerem Win w Meloradiu. To jest Weekendowe Melo. Fajnie, że jesteście.

0: proszę bardzo, 10.26 mamy lato. A dajmy jeszcze fajerwerki. Kto powiedział, że w czerwcu nie można strzelić fajerwerkami? Przynajmniej w radiu. Jak lubicie lato, to dajcie znać na naszym kanale nadawczym. Dajcie serducho.
1: A już o 11.00 zagramy.
0: Ale Farm & Body Talk. A jak już tęsknicie za zimą, to nie dawajcie. Może są i tacy, ja wiem. Zaraz do was wracamy.

wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Marian, a ty komu kibicujesz?
2: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
1: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
0: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
2: Ale mnie gorąco, Barbara.
1: Mnie też, Marian.
2: To co, klima?
1: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
2: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
1: No przecież.
2: No.
3: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj, sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
5: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Radaja, 15.
6: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
0: Po reklamie. Autopromocja.
7: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim Melo, może dać w kości. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe Melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Autopromocja.

0: 96.4 albo 89.4 FM.
1: No to wjeżdżamy w 11, ale Farben, René Miller z numerem Buddy Talk teraz, a za chwilę Armin van Buuren, In and Out of Love. Tak gramy wam w weekendowym Melo. Inni gadają, a my już zajmujemy się muzyką. Opoka, siemano.

0: Bob Sinclair w Kryza, I Can Wait w weekendowym Melo. Dzisiaj najdłuższy dzień w roku. No i jak ten najdłuższy dzień w roku u was wygląda?
1: Prawie 40 km będzie zrobione. Właśnie jadę pod Góreczkę, także przepraszam za tą zadyszkę, ale mam co robić. Także najdłuższy dzień. Zacząłem na sportowo.
0: Łukasz, pozdrawiamy, oby do mety. Dodam tylko, że Łukasz na rowerze te 40 kilosów dzisiaj chce zrobić. No, niezłe wyzwanie przy tylu stopniach na termometrach. A u was co tam słychać? Jak wygląda niedzielne przedpołudnie? Czekam na was na WhatsAppie, meloradio.pl, wbijacie na smartfonach. Na dole znajdziecie WhatsApp, opcja do wysłania głosówki. A to już Michael Colfon, Treasured Soul w Melo.

Właśnie was słuchamy. Proszę, odpiszcie. Właśnie teraz ktoś do mnie pisze. Nie wiem, czy słyszycie w radiu, że czytam to, co do mnie piszecie. Przedstawcie się chociaż, bo nawet nie wiem, kto to do mnie pisze. Ale jakbyście mieli ochotę nawiązać z nami kontakt, to WhatsApp do waszej dyspozycji. Sorry, papi, topic G, już przed momentem.

0: 1 i 5, 96 i 4 albo 89 i 4 FM. Autopromocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim melo, może dać w kość. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15:00.

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem

0: 9,95. Aleptos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
2: Cherry Money?
1: Nowy ekspres los.
3: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
5: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
6: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
7: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie, wie, wie.
8: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
9: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Radaja, 15.
10: I to jest piękna gra!
11: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
10: Tak, wiedziałem!
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Po reklamie. Meloradio Mazury na 101,5, 96,6.

0: Bądź duży, Natalia Nekiel w weekendowym Melo. To jest zabawa dla dużych dzieciaków. Mówiąc zupełnie szczerze, kiedy pierwszy raz poleciałem na Tomorrowland, to czułem się, jakbym trafił do jakiegoś najpiękniejszego Luna Parku na świecie. Tyle kolorów, tyle wspaniałych ludzi, tyle niezwykłych scen i super muzyki. Naprawdę warto na to czekać. A na co czeka Patrycja, która zgarnęła od nas to szczęście i oczywiście przeżyje Tomorrowland w tym roku razem z Melo Radiem?
1: Ja czekam najbardziej na występ Amelie Lenz, ale z Kasią kochamy Kolsza. Ale chcę też zobaczyć tę całą grupę fantastycznie bawiących się ludzi.
0: No właśnie, bo ludzie tam są najpiękniejsi. Pozdrawiamy dziewczyny i widzimy się w Boom już niebawem. A wy niebawem być może też sięgniecie po coś takiego, po co sięgnęła Patrycja. Po zaproszenie do przeżywania emocji. Milki David Guetta w Melo.

0: Gigi D'Agostino gra u nas Shadows of the Night, tu weekendowe Melo. Na zegarkach prawie południe. Od niespełna 2 godzin mamy już astronomiczne lato. Fajnie, że jesteście razem z nami w ten najdłuższy dzień roku. Dajcie znać, jakie macie na dziś plany.
1: A już o 12 zagramy.
0: Bo jak nie macie, to ja wam coś podpowiem za chwilę. Ale to za chwilę. Good Boys, Daya Albi, będą pierwsi.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
0: Po reklamie.
2: Cześć, wjeżdżamy w 12. Good Boys Day Albi, to jest pierwszy numer ode mnie, a potem Calvin Harris, który w tym roku pierwszy raz na Tomorrowland w Belgii. My Way to będzie numer od niego.

Halo, jeben w Melo Radio, gorący numer, bo gorąco na dworze. Dzisiaj ponad 30, znowu może pokazać termometr tu i tam. Dajcie znać, ile teraz u was, a ja mam protip dla was. Jeżeli macie ochotę się ochłodzić po kosztach, to proszę bardzo, stawiamy wiatrak. Uwaga, zamrażamy butelkę w wodzie, stawiamy przed wiatrakiem i włączamy go najmocniej, jak się tylko da. Warunek jest taki, że to działa, pod warunkiem, że ma się wiatrak. Jak go nie macie, to dzisiaj raczej będzie problem, żeby kupić. Może macie lepsze sposoby na to, jak się chłodzić w takie upalne dni, jak dziś, jak pierwszy dzień lata, jak 21 czerwca. Czekam na was na WhatsAppie. Kizo przed wami.

tak, żeby się pobujać trochę po południu w niedzielę. Bausa z numerem Magnetic. Głosujcie na swoje ulubione numery do 30 Meloradia, player meloradio.pl. Notowanie już czeka na was. Głosowanie ruszyło, a kolejny na antenie w piątek o 18:00.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam zamiar kupić sobie jutro właśnie walizkę na wyjazd.
2: No to skoro wyjazd pojutrze, to już możesz biec do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Świetnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. M to muzyka, której

0: Rozkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
4: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
5: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją historię.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.

Jaki to jest numer? Ten Up The Love i Forest Movement w Melo Radio. Tak wam gramy w weekendowym Melo po 12. Robert wysłał fotę z jakiejś apki chyba. 22 kilosy na rowerze zrobione w 2 godziny. Pozdrawiamy i gratulujemy. No nie wiem, gorąco trochę chyba jak na rower. A jak za gorąco, to co zrobić? Jak się ochłodzić dzisiaj? No i tu przychodzi z propozycją Magdalena. Można się polać wodą z węża ogrodowego. Siebie czy sąsiadów dopytuję, bo wtedy byłoby chyba śmieszniej. Pozdrawiamy też Jarka Łukasza, Łukasza Jarka, 28 stopni. Na leżaku w cieniu da się przeżyć, napisał. No i to jest podejście do życia, weekendzie trwaj.

wchodzę, mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: Dzisiaj lato nie tylko w myślach, ale też na zewnątrz. U Sławka 31 stopni na zewnątrz, a w basenie 38. Dopisek taki od niego u mnie dzisiaj jak w Turcji. Sławek, pozdrawiamy. No pięknie tam u ciebie, bardzo fajnie, przyjemnie. Wskoczylibyśmy chętnie, schłodzili się trochę w tym baseniku. Ale ja też nie narzekam. U mnie, niech ja spojrzę, 20 stopni, klimka działa. Może i basenów nie ma, ale też jest fajnie.
1: A już o 13 zagramy
0: Beauty and a Beat, gorący numer. Nicki Minaj i Justin o 13 punktualnie w Melo Radio.

Wieci na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin Van Buren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Jedź na tu Morulat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błoń śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie, wie, wie.
0: O reklamie. Autopromocja.
7: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
8: Meloradio.
7: Ale proszę uzasadnić.
8: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
7: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
8: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradio. Zapraszają
7: Iga Dudziuk
8: i Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja. Meloradio Mazury na 101,5.

Siemano, podkręcamy tempo wszędzie, gdzie jesteście. Inni gadają, a my już do was wysyłamy numer od Justina Biebera i Nicki Minaj, Beauty and the Beat. A poka, siemanko.

No muszę przyznać, że jego sety to moje ulubione. Takie jedne z ulubionych. Anima Bad Angel w Melo Radio, a śpiewała Liza razem z nim. A młodość dla wielu z was, albo piękne wspomnienia z czasów, które chcielibyście pamiętać, to być może Scooter, jedna z gwiazd tegorocznego Sunrise Festival. Tak, pojawi się w Kołobrzegu na festiwalu, który historią sięga 2003 roku. Wtedy wszystko zaczęło się w kołobrzeskim amfiteatrze, ale po kilkunastu latach po prostu tam zrobiło się za ciasno i trzeba było to przenieść na Podczele. I tam się właśnie spotkamy w tym roku i przez 3 dni będziemy bawić się razem. Bądźcie z nami w każdy piątek, Sunrise on Air na antenie Meloradia i wejściowy na Sunrise Festival. A teraz coś od jednej z gwiazd tegorocznej edycji, The Logical Song w Melo.

Bartek pyta, czy on też tam będzie. Domyślam się, że chodzi o Podczelę, prawda? Użel, tak jest, Moving to the Sun. Jest właśnie w trakcie trasy koncertowej o tym samym tytule i w ramach tej trasy właśnie wystąpi na Sunrise Festival. Już za niedługo. Feel This Moment za kilka chwil.

0: Reclamă. Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
1: Bittersweet.
2: Benvenuto al ristorante.
3: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
0: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio. Po reklamie.

Lama in my living room, Aaron Czupa i Little Sisnora w Melo Radio, to weekendowe Melo. Zaczęliśmy z grubego C, od dobrych informacji, że lato się zaczyna, że dziś najdłuższy dzień w roku, że 30 stopni na termometrach i super okazja, żeby wyskoczyć gdzieś nad jezioro, nad rzekę albo pokąpać się w przydomowym basenie. A to już przychodzą nam alerty RCB. Dajcie znać, jak u was, czy popołudnie zapowiada się burzowo i groźnie, bo mnie taka wiadomość w centralnej Polsce przyszła. Możliwe podtopienia, przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni. Ale chyba jeszcze nie teraz, bo na razie słońce świeci.

0: Tabletka Tańcz. Dobry moment, żeby potańczyć. Prawie 14. Dlaczego nie? Niech niedziela będzie najpiękniejszym dniem tego tygodnia, tego weekendu. Za chwilę zagramy coś pod nóżkę. Mam parę dobrych, mocnych propozycji. Zaczniemy od tego numeru.
1: A już o 14 zagramy
0: Fast Cars and Superstars.

0: autopromocja. Tylko Melo Radio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Patrycja, Kasza, jedziecie na Tomorrowland z Melo Radio.
2: Naprawdę?
1: Naprawdę.
3: Kaśka, szykujcie
0: gminy! Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano.

0: Bali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
3: Bittersweet.
4: Przyciąga spojrzenia, zachwyca charakterem. Nowe BMW X2 to SUV coupe dla tych, którzy lubią wyróżniać się na drodze. Dynamiczna sylwetka, nowoczesne technologie i sportowy charakter zamknięte w wyjątkowej formie. Teraz BMW X2 dostępne jest już od 980 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100%. Poznaj BMW X2 i przekonaj się, że wyjątkowy charakter może być bliżej niż myślisz. Odwiedź BMW Zdunek i poznaj szczegóły oferty. Dealer BMW Zdunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn.
5: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
6: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
7: Kia. Movement that inspires.
0: Po reklamie. Meloradio Mazury.
8: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
9: Siemanko, 14 na zegarkach, za chwilę podejmij wyzwanie, jeśli macie ochotę sięgnąć po meloskiety, to dzwońcie 321-321-777 Fast Cars and Superstars na początek. Opoka, cześć.

Show Me Love, Robin Schulz w Melo. No i co, miał być Nikodem, ale u niego burza z tego, co mówił, więc być może od internetu urwało mu kabel albo coś w tym stylu, więc robimy inaczej. Skoro u niego burza, chciałem poprosić go o to, żeby pokazał mi, jak ta burza brzmi. Proszę o to w takim razie was, skoro Nikodem się zmył, więc wyślijcie głosówki na naszego WhatsAppa, którego znajdziecie na meloradio.pl. Jak sobie na smartfonach wbijecie nasz adres, to na dole jest okienko do wysłania głosówek. Pokażcie, jak brzmi najbardziej przerażająca burza, bo jak się oswoimy z tym, co złe, to potem nie będziemy się może tak bardzo tej burzy bać. Czekam. Najbardziej kreatywna burza. Oczywiście otrzyma ode mnie Melo z Kiety. A teraz Don't Leave i Accent w Melo Radio. Tak gramy wam w weekendowym Melo.

0: Don't Wanna Go Home, Meduza, Henryka Mamil w Melo Radio. Gorące numery tylko u nas, bo tak podkręcamy tempo, jak to tylko możliwe. W końcu wielkie odliczanie do wakacji już zaczęte.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Meloradio Mazury. Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM. Autopromocja.
3: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim Melo, może dać w kość. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe Melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
2: Autopromocja. Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
9: Kaufland jest!
10: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra, a ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland.

0: punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Ale sztosy!
5: Ale co?
4: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
8: Daleko jeszcze?
9: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
8: Wow, jaki błękitny!
10: A to nasz hotel przy samej plaży.
9: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
10: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
9: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
11: Marek, szefowa cię prosi.
12: Potem.
11: A teraz co robisz?
12: Walczę z potem.
11: Zrób to skutecznie.
12: Ale jak?
11: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
13: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
11: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
14: I to jest piękna gra!
15: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
14: Tak! Wiedziałem!
16: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Po reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj na 101,5,

0: Vice Lania z numerem Stars. Żeby nie było, że nie jestem słowny, to ja naprawdę chcę wysłać do kogoś z was skiety. Pytanie mi brzmiało, jak brzmi najstraszniejsza ze strasznych burz. No i proszę bardzo, odezwała się Marta.
1: Burza u nas w Piastowie dzisiaj brzmiała mniej więcej tak.
0: Przeżyjmy to jeszcze raz. A jeszcze raz. Marta, naprawdę z takimi burzami to ja mógłbym na koniec świata jeszcze dalej. Ściskamy cię mocno i skiety wysyłamy. Tylko aby burza przyszła, to uważaj, bo żeby nie przemokły. Chociaż do klapsów pasują, to trzeba przyznać. David Guetta i Alok teraz numerem Run Run River. Fajny numer.

0: Uwielbiam. Uwielbiam po prostu i ten numer i Shimze. Fire, fire w Melo Radio. Ogień, a jak u ciebie dzisiaj?
1: Słuchaj, ja widziałem, że jest ogień na ulicach na przykład, bo tak z 200 typa przejeżdżało na deskorolkach ulicą, więc jak jeszcze się pospieszysz, to może ich dogonisz.
0: Z grillem w ręce jeździli, bo dzisiaj wszyscy grillują. Co chwilę dostaję takie zdjęcia, a to od znajomych, a to gdzieś na WhatsAppie. Pozdrawiamy wszystkich, którzy odpoczywają.
2: A już o 15:00 zagramy
1: Just the way you are.
0: A jeszcze mocniej tych, którzy harują dzisiaj, bo przecież i tacy są. Bawcie się dobrze po 15:00. Konrad Traczyk w Melo, a ja wracam za tydzień.

0: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
1: Ostatnie sekundy, ogromna presja, szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com! Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni!
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
6: O reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
8: Jakoś tak człowiekowi od razu przyjemniej na myśl o tym, że co prawda jutro poniedziałek, dzisiaj niedziela, ale w piątek zaczynamy wakacje. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Oczywiście anima w Meloradiu na kwadrans po 15. Wiecie, co jest najpiękniejsze w dorosłości? Że jak macie ochotę na przykład zjeść tort, to nie musicie czekać do urodzin. A wiecie, co jest jeszcze piękniejsze? Że na przykład za taką zachciankę Melo może wam zapłacić. Albo za zupełnie inną. Już jutro szansa na 200 w szybkiej kasie w Meloradiu. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl, no i napiszecie nam, po co potrzebujecie siana. A już jutro takie siano będziecie mogli mieć do wydania. A my gramy dalej. Wish You Were Mine. Już teraz...

0: to Bob Sinclair, to Melo Radio, to 27 minut po 15. Za chwilę powiem wam o tym, co zrobić, żeby nie zaliczyć przypału podczas internetowych zakupów. Jeszcze przed 16 zagra nam też m.in. Ed Sheeran, to za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
2: Reklama. Jedź na tu z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
3: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
4: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils

0: na e-bilet.pl.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.

0: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki do pochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
1: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
2: Tankuj taniej nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2020.

0: Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
1: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
2: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na Twoją historię.
3: Sunrise Festival powraca od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce, legendarne afterparty. Sunrise Festival, energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
4: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 100%. Dealer BMW Zdunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
3: Po reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj na 101,5, 96,4 albo 89,4 FM.

to Sound of Legend w Melo Radio, tak podkręcamy tempo, 19 minut przed 16. Kupili na promce leżaki, a teraz nie będą mogli się nawet położyć. Taki filmik się ostatnio, słuchajcie, w internetach pojawił. Jest ta stronka taka od taniego zamawiania rzeczy z zagranicy. No i tam trzeba mocno uważać, się okazuje. No bo ostatnio pewna rodzinka kupiła sobie właśnie 12 leżaków. No i co się okazało? Że one mają tak z 5 centymetrów. Także człowiek tam się nie położy, ale jak mają na przykład chomika, to będzie pewnie zachwycony.

Jadąc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: to Omel Radio to Ignite. No i od razu, nawet jeżeli wracacie właśnie na przykład z nadmorza, z takiego weekendowego wypadu, to przyjemniej z taką muzą, prawda? No to po 16 oczywiście też podkręcimy tempo.
1: A już o 16 zagramy
0: Can't Deny It. Oj, będzie można poruszać palcami na kierownicy albo nawet trochę gdzieś tam bioderkami na fotelu. Punktualnie o 16 zagramy, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Patrycja, Kasia, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem.
2: Naprawdę?
1: Naprawdę.
2: Kaśka, wiekuj te gminy!
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan z Dunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3. Olsztyn.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Uwaga! Super promocja w Teddy.
12: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
13: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
0: Po reklamie.

FM. No musicie mi wybaczyć, ja wiem, że jest gorąco, ale ja jeszcze tutaj tę temperaturę podniosę, bo Candy Night otwiera nam 16, a za chwilę też m.in. David Guetta. Konrad Straczek, witajcie, zapraszam.

Nie zwalniamy tempa w Meloradiu przy niedzieli. Topiki Becky G za nami, a Straż Miejska w Bogatyni pokazała ludzkie oblicze. Chłopiec tam ostatnio sprzedawał lemoniadę, no żeby tam trochę odciążyć swoją rodzinę, no ale ktoś stwierdził, że podkabluje i zadzwonił po Straż Miejską. Ta na szczęście zamiast mandatu wykupiła całą tę lemoniadę, no i też strażnicy stwierdzili, że całkiem smaczna. Można? Można. A wy jak zarobiliście swój pierwszy hajs w życiu? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, czekam na wasze głosówki, odnośnik na meloradio.pl.

0: A się klimatycznie zrobiło w Bogatyni. Ostatnio strażniczki miejskie, które zostały wezwane do chłopca, który sprzedawał lemoniadę, wykupiły cały towar. A ja pytałem was o waszą pierwszą robotę. Kamil napisał na WhatsAppie Melo, że on zbierał butelki po okolicy, a potem oddawał je do sklepu, żeby trochę zarobić. No to ewidentnie wyprzedziłeś obecne czasy. Sandra z kolei roznosiła ulotki po blokach. Jak napisała, najgorsze było zawsze dostanie się do bloku z kodem. Jaka była pierwsza robota Don Diablo, to nie wiem, ale on u nas już za chwilę. To Melo Radio, zostańcie z nami.
1: Melo Radio Mazury. Słuchaj nas 101.5, 96.4 albo 89.4 FM. Autopromocja.
2: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
3: Melo Radio.
2: Ale proszę uzasadnić.
3: Bo Melo Radio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
2: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
3: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
1: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Melo Radio. Zapraszają...
2: Iga Dudziuk.
3: I Mikołaj Kujawiński.
1: Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Reklama.
1: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
2: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
3: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2

0: na strony konkursową tarczyński konkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z tarczyński salami snack. Ciao!
1: Ostatnie sekundy, ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com! Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni!
2: Potrzebujesz samochodu, który nadąży za twoim tempem życia? Poznaj BMW X1, wszechstronnego SUV-a premium, który łączy nowoczesne technologie, komfort i pewność prowadzenia każdego dnia. Teraz możesz jeździć nowym BMW X1 już od 840 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100%. To doskonały moment, aby przesiąść się do BMW i cieszyć się radością z jazdy bez kompromisów. Zapytaj o szczegóły już dziś. Dealer BMW Stunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
7: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Aktyw.
8: O reklamie. Autopromocja.
9: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
10: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
11: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
9: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
11: A miałbyś takie piękne życie.
12: No dramat.
10: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
11: Maracin
9: i Daria.
8: Autopromocja. Melo Radio Mazury. Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM.

0: Iman Buck v Melo. Tak podkręcamy tempo, coraz bliżej Tomorrowland w Belgii. Tam będzie bardzo gorąco i niesamowite przeżycie przed nami, wami. To wszystko możecie zrobić razem z Meloradiem, tak jak Patrycja i Kasia.
1: Ja czekam najbardziej na występ Amelie Lenz, ale z Kasią kochamy Kolsza, ale chcę też zobaczyć te całą grupę fantastycznie bawiących się ludzi.
0: No tych na pewno nie zabraknie, wy też możecie do nich dołączyć. Wchodźcie na meloradio.pl, napiszcie i pokażcie nam, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland w Belgii.

0: No tego numeru to można słuchać w zapętleniu. Justin Bieber i Nicki Minaj z Beauty and the Beat jeszcze przed 17 w Melo Radio. Po 17 też nieźle podkręcimy tempo. Oj, dużo dobrych numerów będzie.
1: A już o 17 zagramy
0: All the Time. John Summit, The Chainsmokers, punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my gramy. Do tego bądźcie z Meloradiem, żeby niczego nie przegapić.

0: Select. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
11: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
12: Przyciąga spojrzenia, zachwyca charakterem. Nowe BMW X2 to SUV coupe dla tych, którzy lubią wyróżniać się na drodze. Dynamiczna sylwetka, nowoczesne technologie i sportowy charakter zamknięte w wyjątkowej formie. Teraz BMW X2 dostępne jest już od 980 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100%. Poznaj BMW X2 i przekonaj się, że wyjątkowy charakter może być bliżej niż myślisz. Odwiedź BMW Zdunek i poznaj szczegóły oferty. Dealer BMW Zdunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn.
10: Po reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj na 101,5, 96,4 albo 89,4 FM.
13: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
14: All the time na dobre wejście w 17. Trochę sobie poczarujemy za chwilę też z Lady Gagą i w przygotowanej przeze mnie playce też chociażby Bibi Rexa. No to co, gramy. Konrad Traczyk, cześć, witajcie.

Dub Dogs na antenie Meloradia, kwadrans po 17, a ja słuchajcie, spojrzałem na kamerki internetowe w niektórych polskich miastach nadmorskich, no i patrzę trochę z przerażeniem, bo na plaży ludzie są, ale parawanów to tak w porównaniu do poprzednich lat prawie wcale nie ma, mimo że ludzie leżą. Także trzeba to szybko ratować, stawiajcie parawany, jak już będziecie na urlopach za granicą, to pamiętajcie o rezerwowaniu leżaków ręcznikami o 6, no i nie zapomnijcie o skarpetkach do sandałów. No nasza polska tradycja musi przetrwać.

0: Andrea Bocelli, David Guetta i DNA w Melo. Tak podkręcamy tempo, a za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby żyć długo i szczęśliwie. Czyli o sekrecie długowieczności będzie. Zagra nam też Katy Perry, to już za chwilę.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
6: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026, dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek, Leonharda 3, Olsztyn.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
11: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
12: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzyny bezołowiową.

Manuel i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio. Po reklamie. Melo Radio Mazury.

Co zrobić, żeby przeżyć 117 lat? No, okazuje się, że najlepiej jeść jogurt. No to, że zdrowa dieta to podstawa, no to wiadomo, przecież nie od dziś. No ale właśnie, pewna Hiszpanka tyle lat pożyła, robili jej różne badania, wyniki miała perfekcyjne jak dużo młodsza osoba. No a tym sekretem długowieczności miało być właśnie jedzenie jogurtu. No to jutro co? Wszyscy do sklepu kupują, jedzą, a potem ZUS nas znienawidzi, jak będziemy tyle żyli. Lumix Self Aware to świeżynka w naszej playce już teraz.

0: Robin Schulz w Melo Radio, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 18. Dzisiaj najdłuższy dzień w roku, więc my to tempo będziemy nieustająco podkręcali, no bo trzeba korzystać, trzeba się bawić, póki jeszcze jasno.
1: A już o 18 zagramy
0: Hurts. Chociaż wiecie, jak to jest. Jak słońce zajdzie, to też dopiero dobre melo się rozkręca. Punktualnie o 18 zagramy Hurts na naszej antenie, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Patrycja, Kasia, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem.
2: Naprawdę?
1: Naprawdę.
2: Kaśka, piekujcie gminy!
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
8: Skoda. Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
10: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
11: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
12: Uwaga! Super promocja w Teddy!
13: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
0: Po reklamie. Meloradio Mazury na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM.
14: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
15: Człowiek się dobrze nie obejrzał, a to już 18. No to my w Meloradio oczywiście jak zawsze podkręcimy tempo Hertz na dobre wejście w tę godzinę. Za chwilę też m.in. Rihanna i Calvin Harris. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

0: Body Tag i Anne Farben w Melo. My podkręcamy tempo, a tak było w tym tygodniu.
1: Patrycja, Kasia, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem.
2: Naprawdę?
3: Oh my god!
2: Kaśka, szykuj czekiny! Szykuj brokaty!
0: Szykuj brokaty, wy też tak możecie się cieszyć już jutro, zgłaszając się na meloradio.pl, ponieważ wy też możecie pojechać na Tomorrowland razem z Meloradiem. Napiszcie i pokażcie, z kim i dlaczego chcecie pojechać na meloradio.pl. No a ja trzymał kciuki.

0: ma ten numer swój klimacik. Martin Garrix i Ed Sheeran w Melo, 27 minut po 18. A za chwilę będę miał dla was ważnego letniego tipa. Zagra nam też Keanu Silva i Don Diablo. To już za chwilę.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę offroad.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Jedź na tu z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi.

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
3: Bittersweet.
4: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money!
6: Cherry Money?
5: Nowy ekspres los!
6: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
8: I to jest piękna gra!
9: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
8: Tak, wiedziałem!
9: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
11: Uwaga! Super promocja w Teddy.
12: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona wtulona, otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Kumel Radio to ATB i to już prawie 19. Czyli okazuje się, że prawie najlepsza pora, żeby otworzyć okno i wywietrzyć chatę. Czytam w internetach właśnie taki poradnik, co zrobić, żeby się w chałupie nie ugotować podczas upałów. No i jest kilka takich podstawowych zasad. Pierwsza to, żeby jak jest gorąco w ciągu dnia, nie otwierać okien i je pozasłaniać. A druga to, żeby wieczorem i na noc, jak już się właśnie zrobi chłodniej, szeroko okna otworzyć, zrobić najlepiej przeciąg, no i rano je pozamykać. Ja znam też wersję dla hakerów. Wystarczy sobie kupić klimę do mieszkania. Ale jak ktoś nie ma i cierpi tak jak ja, no to niech korzysta. The Bausa i I Wanna to już teraz w Melo. Za chwilę też u nas m.in. Oliver Heldens i Wade Bird. To jeszcze przed 19:00.

0: Otwarta szyba w furce, ten numer, no i czego chcieć więcej? Dear w Meloradiu jeszcze przed 19, tak podkręcamy tempo. No i po 19 oczywiście zwalniać nie planujemy.
1: A już o 19 zagramy
0: Zokerię. Oj, będzie mocno. Zokaria punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo i gramy.
1: Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
2: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
7: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
8: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie CSUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
14: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
15: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
16: Jak prezent dla taty to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
17: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 100%. Dealer BMW Zdunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
0: Po reklamie. Autopromocja.
18: Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc.
19: Dobrze!
3: Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
19: bakłażan.
20: Autopromocja. Meloradio Mazury.
19: Jedziemy z tą 19. Andy Dust i Zokaria na dobre wejście w tę godzinę. Za chwilę też Two Colors, modelki i Włodarski. Oj, będzie się działo. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Felix Jen i Kaskada, 13 minut po 19, a sławnie to się, słuchajcie, ostatnio trafił niezły gagatek. 20-latka, policjanci zatrzymali po tym, jak ukradł procenty z jednego ze sklepów i później też miał zakłócać porządek publiczny. Trafił do aresztu, spędził w nim noc, wypuścili go, no i co zrobił następnego dnia? No złapali go kilkanaście minut później na kolejnej kradzieży, tym razem kradł inne procenty, a do tego jeszcze pączki. No i teraz grozi mu 5 lat, no wielka afera, jakoś się chłopak chciał pocieszyć. You make me feel alive again.

James Hype za nami w Melo Radio, a już w wakacje. Do zobaczenia na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Ten od 31 lipca do 2 sierpnia będzie James Hype, będzie Hardwell, Morten Sigala, Sonny Fodera, Wally Lopez i wiele, wiele innych znakomitych postaci. Wy też tam możecie być. Słuchajcie uważnie Melo Radio, co jakiś czas rozdajemy wam wlotki. Także bądźcie czujni, bo Sunrise Festival to jedna z tych imprez, których w tym roku nie można przegapić.

0: Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
5: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
6: I to jest piękna gra!
7: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
6: Tak, wiedziałem!
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

Tak, podkręcamy tempo w Melo Radio. A co gdybym powiedział wam, że jutro będziecie mogli pójść do bankomatu i wypłacić 200 zł nie ze swojego konta? No i to co najważniejsze, to nie będzie to też przestępstwo. Bo wystarczy, że jeżeli teraz wejdziecie na meloradio.pl i zgłosicie się do szybkiej kasy w Meloradiu, no to już jutro to wszystko może stać się rzeczywistością. Napiszcie, na co potrzebujecie siana, a już jutro szansa na zgarnięcie 200 zł, które myślę, że przed wakacjami będą w sam raz.

Tam, tararam. No można pośpiewać, można. Czemu nie? W końcu jest niedziela. Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 20, a po 20 też będziecie mogli pośpiewać, więc koniecznie zostańcie z nami, bo my nieustająco podkręcamy tempo. Dobrego tygodnia wam życzę, wracam we wtorek po 18. Hej!

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Patrycja, Kasza, jedziecie na Tomorrowland z Meloradio.
2: Naprawdę?
1: Naprawdę.
2: Kaśka, przyjmujcie gminy!
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podnieśamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
1: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
3: Potrzebujesz samochodu, który nadąży za Twoim tempem życia? Poznaj BMW X1, wszechstronnego SUV-a premium, który łączy nowoczesne technologie, komfort i pewność prowadzenia każdego dnia. Teraz możesz jeździć nowym BMW X1 już od 840 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100%. To doskonały moment, aby przesiąść się do BMW i cieszyć się radością z jazdy bez kompromisów. Zapytaj o szczegóły już dziś. Dealer BMW Stulek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn.
0: Po reklamie.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: Audycja sportowa.
2: Ja nazywam się Marek Apel, wysłuchacie magazynu reporterów. Ze mną w studiu Martyna Lewandowska-Oliwa, dyrektor Ostrudzkiego Centrum Sportu i Rekreacji. Witam serdecznie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Zaczniemy od piłki nożnej i to zdziwienie nie jest, ale nie od tej wysokiej z perspektywy województwa, bo o to też dziś zapytam. Będzie o obiektach sportowych, jak są przygotowane do sezonu letniego. Ale na początek zacznijmy od Ligi Orlikowej. Dwie kolejki zostały chłopakom do rozegrania. O tabeli, o wynikach nie będziemy póki co rozmawiać, ale ja mam inne pytanie, bo docierają do mnie sygnały, czy jesienią spotkamy się na halówce, bo dwie kolejki do grania, chłopaki odbiorą puchary, medale, ale pytanie zasadnicze, co z halówką i czy ona się będzie rozwijać, bo pani dyrektor, na początek, to my zbudowaliśmy, mówię my, bo też się czuję częścią tego zespołu, mówiąc o tym co tydzień na antenie, zbudowaliśmy w Ostródzie pewien system rozgrywkowy, lato, jesień, zima, cały czas się dzieje, będzie halówka?
3: Trochę się uśmiecham, odpowiadając na to pytanie, bo myślę sobie, że ja tutaj gdzieś w głowie zupełnie inne rzeczy związane z latem, a pytasz mnie o jesień, ale jakby odpowiedź jest bardzo prosta. Oczywiście, że będzie Liga Halowa i ja to powiedziałam na zakończeniu, że to jest już coś, czego my nie możemy wypuścić ze Strudy. I ja się bardzo cieszę, że mówisz, my zbudowaliśmy, bo ja uważam, że wszyscy działamy na rzecz dobra tego, by promować sport amatorski. I czy twoje rozmowy w radio, czy zdjęcia w różnego rodzaju mediach społecznościowych na różnych portalach budują tą dobrą atmosferę wokół tych rozgrywek i ja jakby, nie wiem, uspokajając, jeśli może ktoś miał znaki zapytania w głowie, oczywiście potwierdzam, że Halowa Liga Piłki Nożnej organizowana przez OCIR oczywiście ruszy. Gdzieś tam w kalendarzu naszych prac i jakichś takich wstępnych decyzji. Mamy to zaplanowany ten temat na końcówkę sierpnia, żeby spotkać się przede wszystkim z naszym sponsorem z ubiegłego roku. Gdzieś tam pewnie po wstępnych rozmowach już na zakończenie sezonu byliśmy, ale ta końcówka sierpnia, początek września to będzie taki czas, gdzie my będziemy różnego rodzaju pomysły związane z tą ligą omawiać, udoskonalać, ale ja zawsze powtarzam, że najważniejsze jest granie. I my oczywiście możemy zbudować kolejną otoczkę i pewnie będziemy to robić, ale tutaj najważniejsze są drużyny, zespoły i myślę, że wiele z nich już tam gdzieś sobie w kalendarzu coś zapisuje. Oczywiście też czekamy na terminarze lig klasy okręgowej, B klasy, A klasy, bo wielu uczestników Halowej Ligi Piłki Nożnej gra też w tych ligach, więc myślę, że rozpocznie się ta Halowa Liga Piłki Nożnej wraz z końcówką sezonu jesień-zima tego piłkarskiego organizowanego przez Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej.
2: Także panowie, dogrywajcie ligę orlikową, odbierajcie 3 lipca puchary, medale i zapraszamy was jesienią. Pani dyrektor, ale to teraz nie wypada nie wspomnieć o tym, że Ostróda, a w zasadzie sport ostrudzki był ostatnio w centrum i to tym krajowym, za sprawą wizyty ministra Jakuba Rutnickiego, który właśnie w naszym mieście zapowiedział taki krajowy program remontu, budowy boisk sztucznych. Ostróda dostanie na remont bocznego boiska stadionu piłkarskiego. Dla was to jest kłopot, bym powiedział. A dlaczego? Bo to boisko, czy jest lato, jesień, zima, wiosna, jest wykorzystywane i na pewno wyłączenie czasowe na czas remontu będzie utrudnieniem.
3: Ja się bardzo cieszę, że pan minister Jakub Rutnicki przyjechał do nas i nam w Ostródzie powiedział o tym milionowym dofinansowaniu. Płyta sztuczna w Ostródzie jest jedną z najbardziej wysłużonych płyt w całym województwie warmińsko-mazurskim. Ta płyta ma 15 lat i nie da się już w tej chwili absolutnie obliczyć ilości wykorzystanych godzin na tej płycie boiska, bo to boisko, jak wspomniałeś, służy nam zarówno wiosną, latem, jesienią, zimą. My je regularnie odśnieżamy i nigdy nie doprowadziliśmy do sytuacji, w której, nie wiem, nie zagraliśmy zaplanowanego sparingu, bo były opady śniegu, tak? Więc to jest kluczowy obiekt do funkcjonowania piłki nożnej w Ostródzie. Przyznam szczerze, że od czasu ogłoszenia tego projektu i tej decyzji o dofinansowaniu Ministerstwa Sportu i Turystyki dla miasta Ostróda wiele godzin już poświęcam na czytanie tego, jaka ta nawierzchnia, jaką najlepiej wybrać. Bardzo podoba mi się i bardzo podobają mi się opinie techniczne boiska niezasypanego, bo można zasypać płytę boiska korkiem, można zasypać płytę boiska sztucznego granulatem, ale według dyrektywy Unii Europejskiej od 2030 roku będzie to zabronione i są również trawy sztuczne bezzasypowe. Technologii, która jakby mi się bardzo podoba, to boiska treningowe ma wybudowane Arsenal Londyn, Werder Brema w tej chwili 6, a złożył zamówienie na kolejne 4. W Polsce tego typu obiekt z tej nawierzchni jeszcze nie powstał, ale to jakby wszystko kwestia teraz przetargów, dokumentacji i tego, jak będzie to wyglądać. My spotkaliśmy się z panem prezesem Dariuszem Sikorą, myśląc o tym, jak najlepiej zorganizować przestrzenie remontu, tak, czasowe, bo musimy pamiętać, że jest Ostróda Reggae Festival, gdzie nawierzchnia jest przykrywana matami. Musimy pamiętać o Ostróda Cup, które jakby no już na stałe wpisały się w kalendarz nie tylko Ostródy czy Warmii Mazur, ale w ogólnopolski kalendarz najważniejszych imprez w piłce nożnej dla rocznika U12. I my już wiemy, kiedy my byśmy bardzo chcieli, żeby ten remont został przeprowadzony, ale to wszystko procedury, przetarg, wyłonienie wykonawcy, więc no to teraz duża rola tutaj urzędników, myślę, że sobie z tym poradzą. Jeśli to wszystko by zostało zaplanowane w czasie, który jakby my wskazujemy, czy jesteśmy w stanie, czyli najlepiej rozpocząć sierpień, wrzesień, październik. Generalnie przebudowa boiska powinna trwać od półtora do dwóch miesięcy. Jeżeli to zrobimy w tym okresie, mamy w tym czasie 3 naturalne płyty pełnowymiarowe, które obciążenie płyty naturalnych to też jest zupełnie inna kwestia, tak? Bo płyty naturalne nie możesz użytkować tak, jak użytkowujesz płytę sztuczną, ale to już jakby jesteśmy w stanie sobie pomóc w tej kwestii tymi 3 boiskami naturalnymi, bo one po dobrym przygotowaniu wiosną i latem są w stanie wytrzymać większe obłożenie. Mamy jakieś tam inne pomysły, jest też gmina Ostróda, która jest przyjazna piłce nożnej, więc myślę, że przez ten czas pewnie władze miasta będą rozmawiać też z władzami gminy i jakoś wspólnie wybrniemy z tego problemu, tym bardziej, że płyta sztuczna również jakby służy klubom z gminy Ostróda, więc kwestia do rozmów i kwestia bezpiecznego przeprowadzenia nas przez ten okres remontu płyty sztucznej.
2: No to jeśli jesteśmy przy infrastrukturze, to ja ostatnio byłem na boisku na osiedlu plebiscytowym. Piękna płyta treningowa, ale też do rozgrywania między innymi zawodów, meczów tych grup juniorskich między innymi. No i ta płyta od roku, z tego co pamiętam, ma system sztucznego nawadniania. Wy sobie to chwalicie? To jest bardzo przydatna inwestycja?
3: No to jest absolutnie inwestycja, którą jeżeli możemy też wymienić o inwestycjach z płyt naturalnych, była dla nas kluczowa, tak? Bo w tej chwili ustawiamy automatyczne nawodnienie, decydujemy w jakich seriach idzie nawodnienie. My preferujemy z naszymi kontrahentami, którzy dbają o boiska, podlewanie nocne. Nie podlewa się boiska w dzień, nie podlewa się boiska w pełnym słońcu, tak? Więc jakby dzięki nowoczesnemu systemowi, dzięki pozyskanym pieniądzom Urzędu Miasta na to dofinansowanie, no w tej chwili ułatwiona jest praca dla pracowników Ostrudzkiego Centrum Sportu i Rekreacji, a także dla jakby użytkowników, bo jak to mówią specjaliści od murawy, murawę trzeba czuć, więc czasem podlewasz murawę w innych natężeniach i w innej ilości wody, a czasem musisz po prostu zobaczyć, że aha, murawa ma za dużo wody, więc musimy ten nawodnienie zmienić i tak też ten system nam na to wszystko pozwala w bardzo prosty i przejrzysty sposób.
2: No to teraz o plaży, bo tak umówiliśmy się na rozmowę o sezonie letnim, a zajmują nam jednak czas inne tematy. Pani dyrektor, 2 plaże, ratownicy wybrani, ruszamy od kiedy i czy bezpiecznie?
3: Procedura przetargowa została zakończona już pewnie jakieś 2 miesiące temu. My przystąpiliśmy do tej procedury przetargowej zdecydowanie szybciej, żeby mieć spokojny czas i spokojną głowę na przygotowanie sezonu turystycznego. Ratownicy na ostrudzkich plażach pojawią się 27 czerwca w sobotę, czyli dzień po zakończeniu roku szkolnego i będą pełnić swoje dyżury do 31 sierpnia. Plaże strzeżone będą każdego dnia w godzinach 10-18. Obowiązuje regulamin każdego z kąpieliska, bo mówimy w tej chwili o kąpielisku strzeżonym. Będą wydzielone oczywiście strefy białe, brodzik, strefa żółta, strefa czerwona, czyli strefa dla umiejących pływać, nieumiejących pływać. Bardzo bym życzyła absolutnie wszystkim mieszkańcom, a także turystom, gościom do tego, aby ten sezon był w pełni bezpieczny, ale proszę też pamiętać, że oprócz ratowników, którzy stoją i strzegą ostródzkich plaż, a na każdy z nich będzie po 4 ratowników, dużo zależy od nas samych i ja też tutaj apeluję do tego, aby przede wszystkim zapoznać się z regulaminem plaży i aby pamiętać też, że my wszyscy odpowiadamy za bezpieczeństwo swoje, ale też kogoś, kogo widzimy obok, tak? I życzyłabym przede wszystkim nam wszystkim osobom, które są odpowiedzialne za plażę, ale też przede wszystkim zwykłym użytkownikom, żeby to był bardzo dobry i bardzo spokojny sezon. Mieliśmy również dzisiaj spotkanie w tej sprawie z policją, ze strażą miejską. Wszystkie służby jesteśmy jakby w gotowości i wszyscy wiemy, że zależy nam na tym, żeby, naprawdę podkreślam pewnie już 5 raz słowo bezpiecznie, ale to takie kluczowe słowo.
2: No idziemy na plażę po to, żeby z niej szczęśliwie wrócić. Pani dyrektor, sprawdziłem, naprawiliście pomost nad jeziorem Drwęckim. Nawet mam 2 fotografie. Daliście z siebie wszystko, czy to jest tylko taka prowizorka do końca sezonu, a w ogóle cała ta balustrada wymaga wymiany?
3: To jest tak. W tej chwili zakończyło się malowanie impregnatem desek pomostu. Trwa wymiana również desek spróchniałych. Jakby my to robimy typowo tydzień, 1,5-2 tygodnie przed rozpoczęciem sezonu, bo wielokrotnie też mierzymy się z tym, że my to wymienimy. Za chwilę znów jest jakiś uszczerbek. Z tego co wiem, to jest to już też pomalowane białą farbą, ale zostało to przeze mnie zgłoszone i kierownika obiektów sportowych, że no generalnie cała ta balustrada wymaga wymiany. To nie jest też tak, że to jest tak duży obszar do naprawy i do zrobienia, że to jest poważna inwestycja i jakby w mieście Ostróda już o tym w Urzędzie Miejskim wiedzą. W tej chwili, tak jak wspomniałam, są malowane i pregnatem pomosty, będą wieszane tablice informacyjne, będzie czyszczone dno jezioro przez nurka, czyszczone dno jezioro z jakichś tam chwastów, wodorostów, tak? Czyli wszystko to, że będzie nawieziony piach oczywiście. Więc teraz te dni najbliższe do piątku są takimi dniami bardzo intensywnymi, jeżeli chodzi o działania. I ja tu też wiem, że jasne, nie ustrzeżemy się też błędów, bo dzisiaj możemy zostawić plażę czystą i posprzątaną. Coś się wydarzy w nocy, coś się wydarzy nad ranem, przed otwarciem obiektów. Ale jakby na wszystkie takie sygnały będziemy reagować, nie będziemy absolutnie ich bagatelizować. Tych to obiektów Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji ma mnóstwo i gdzie się nie pójdzie, to jest jakiś obiekt sportowy należący do nas. Ja bardzo dziękuję też pracownikom za ich wkład i za to, że bez względu na to, czy trzeci raz muszą znów coś zamalować, bo zostało pomalowane, to po prostu robią. Czy jak kończą pracę i wysprzątają plażę z butelek, ze śmieci, a rano przychodzą, znów one się pojawiają, to po prostu robią to i tutaj wielka zasługa dla pracowników Centrum Sportu.
2: Wiemy, że 10 lipca będzie padać w tym roku. Ano to dlatego, że będzie ogólnopolski nocny turniej siatkówki plażowej w Ostródzie nad jeziorem Sajmino, a jeśli ten turniej w Ostródzie się odbywa, to zawsze pada. Przynajmniej tak pokazuje historia, ale można wygrać tysiaka. Tyle zgarnia najlepsza para w tym roku. 600 zł drugie miejsce, 400 zł trzecie, no i 200 zł dla czwartego miejsca. Zainteresowanie duże i czy będzie padać?
3: Ja po pierwsze mam nadzieję, że będziemy afirmować słońce, więc poproszę ciebie również o to, żebyś afirmował słońce.
2: Słońce i księżyc.
3: Słońce i księżyc, bo pamiętam sama turnieje, gdy pracowałam jako organizator sportu, gdzie kończyliśmy o 6 rano lub 6:30, kiedy zdarzył się taki turniej i faktycznie o tej godzinie absolutnie wtedy wręczyliśmy nagrody. Zainteresowanie turniejem jest, wpływają już zgłoszenia od początku, gdy tylko pojawił się plakat na naszych mediach społecznościowych. To fajna impreza, fajny czas, ale faktycznie jak nie pada. Mam nadzieję, że nie będzie padać.
2: Tak, i ja tylko dodaję, że zgłoszenia 7 lipca, a my słyszymy się w audycji sportowej za tydzień. Dzięki, że byliście z nami.
3: Dziękuję.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
2: Na początek tego wydania magazynu reporterów Melo Radia Mazury powiem o niebezpiecznej sytuacji, do której doszło w miniony poniedziałek. Mieszkaniec Ostrudy wszedł do budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a następnie budynku Urzędu Miasta, oblał się łatwopalną substancją i groził, że się podpali. Na miejscu interweniowała policja, straż miejska, a także zespoły ratownictwa medycznego. Nikomu na szczęście nic się nie stało. Tak zdarzenie opisuje Anna Karczewska, oficer prasowa komendanta powiatowego policji w Ostrudzie.
1: W poniedziałek 15 czerwca po godzinie 8:30 oficer dyżurny ostrudzkiej policji otrzymał zgłoszenie o tym, że w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a następnie w budynku Urzędu Miasta w Ostrudzie znajduje się mężczyzna, którym swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla siebie samego. Zachowanie 69-latka zaniepokoiło pracowników obydwu urzędów, o czym zostały powiadomione służby. Na miejscu oprócz policjantów interweniował zespół karetki pogotowia, który nie stwierdził podstaw do hospitalizacji mężczyzny. 69-latek został zatrzymany przez policjantów prewencyjnie celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
2: Jak udało mi się ustalić, burmistrz Ostrudy Rafał Dąbrowski złożył zawiadomienie z artykułu 160 kodeksu karnego. Dotyczy to przestępstwa narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Mieszkaniec Ostrudy, który groził samospaleniem, został przewieziony na dalsze badania do szpitala powiatowego w Iławie. To jednak rodzi kolejne pytania. Udałem się z nimi do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
4: Ewa Zaryciska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrudzie.
2: Pani dyrektor, w poniedziałek doszło do bardzo przykrego incydentu na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrudzie, ale też Urzędu Miejskiego w Ostrudzie. Jeden z mieszkańców wszedł do waszego budynku, oblał się łatwopalną substancją. No właśnie, przykra sytuacja, która też zagrażała przede wszystkim mieszkańcowi, ale również pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wracamy, można powiedzieć, do tego tematu, bo my wielokrotnie w swoich rozmowach poruszaliśmy to, że zawód pracownika socjalnego nie jest przyjemną pracą.
4: Zgadza się. W obszarze pomocy społecznej pracujemy często z trudnym klientem w kryzysie choroby psychicznej, bezdomności, uzależnienia, gdzie stykamy się z roszczeniowością, z wybuchem agresji i pracownicy socjalni, ale również pracownicy ośrodka są rzeczywiście tym zagrożeni. Ta sytuacja z poniedziałku wzbudziła realne zagrożenie i obawy o zdrowie i życie nawet pracowników. Pan wszedł rzeczywiście do pomieszczeń biurowych naszego ośrodka. W jednym z nich oblał się tą substancją łatwopalną, no i groził, że się podpali. Opary, które unosiły się w powietrzu tej substancji, to wiadomo, że spowodowałyby uszkodzenie ciała nie tylko tej osoby, ale i osób postronnych.
2: Pani dyrektor, ale możemy potwierdzić, że nikomu z pracowników w tym poniedziałkowym zdarzeniu nic się nie stało?
4: Nic się nie stało, na szczęście, dzięki właściwej reakcji pracowników, ponieważ cały czas dbamy o to, żeby też szkolić pracowników, jak z takimi osobami rozmawiać, jak wyciszać te stany agresji. Więc tutaj pracownicy naprawdę stanęli na wysokości zadania, właściwie się zachowali i nie doszło do tragedii.
2: No dobrze, ale porozmawiajmy o przyszłości, bo skoro do takich zdarzeń, i to tragicznych, w skutkach dochodzi w Polsce, to pokazuje historia, to czy wy rozmawiacie z burmistrzem Ostrudy, żeby wdrożyć jakiś plan bezpieczeństwa dla pracowników socjalnych? Ale pani dyrektor, ja pamiętam, że dawniej na teren ośrodka, zanim się weszło, to trzeba było porozmawiać z portierem. Dzisiaj została portiernia. Gdzie jest portier?
4: Rzeczywiście etap portierni i osoby tam to były czasy COVID-u i z tym związane zagrożenia i to wymusiło zatrudnienie takiej osoby. W tej chwili takiej osoby nie ma. Pan burmistrz sam tutaj już spotkał się z pracownikami, z całą kadrą, ze mną i będziemy na pewno rozmawiać nad tym, żeby poprawić ten stan bezpieczeństwa i co jeszcze możemy zrobić, żeby jak w najwyższym stopniu zadbać o to, żeby pracownicy czuli się bezpiecznie na terenie zakładu pracy.
2: Ochroniarz?
4: Może ochroniarz, może przyciski bezpieczeństwa. Do tej pory mamy już w przestrzeniach wspólnych, w korytarzach, na klatkach schodowych kamery zainstalowane i na pewno pan burmistrz powiedział, że poszuka środków i coś postara się tutaj pomóc.
2: Czy w takim razie często dochodzi do takich sytuacji, może mniej groźnych, ale nieprzyjemnych? Wezwiska, obelgi, raz w miesiącu, raz w tygodniu?
4: Rzeczywiście często pracownicy w swojej pracy spotykają się, czy to z rozmowami telefonicznymi, czy w bezpośrednim kontakcie z niepochlebnymi opiniami o sobie na temat prowadzonych postępowań. Staramy się, żeby właściwie też się zachowywali i potrafili uspokoić klienta w takiej sytuacji. Uczestniczą w szkoleniach, które podnoszą ich kompetencje i umiejętności w tym zakresie. No jest to nieodłączny niestety element pracy w obszarze pomocy społecznej i nie mamy wpływu na zachowanie tej osoby. Możemy tylko spróbować po prostu przeciwdziałać.
2: Jak udało mi się nieoficjalnie ustalić tego dnia, w którym mieszkaniec Ostródy wtargnął do budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a także Urzędu Miasta, miał zostać eksmitowany ze swojego prywatnego mieszkania. Do tego tematu będziemy jeszcze wracać na antenie Melo Radia Mazury.
0: Zmieniamy temat.
2: Ze mną w studiu Piotr Lisowski, prezes Zachodniomazurskiego Stowarzyszenia Przewodników. Witam serdecznie.
5: Dzień dobry, witam Państwa wszystkich serdecznie, witam Pana, Panie Dyrektorze.
2: Panie Piotrze, ta współpraca Zachodniomazurskiego Stowarzyszenia Przewodników i Miasta układa się dobrze.
5: Tak, wróciliśmy na te właściwe tory. Od kilku lat powróciliśmy z tajemnicami. W zeszłym roku realizowaliśmy to w dwóch fazach. Jednej to była właśnie współpraca z miastem, a druga to był nasz projekt dwuletni, gdzie była Ostróda od strony ekologicznej, Eko-Ostróda. Właśnie mieliśmy spacery eko w tym roku i wszystkie spacery są finansowane przez Urząd Miasta w ramach współpracy, konkursu na ten właśnie projekt i w ramach tajemnicy Starej Ostródy.
2: Eko-Odkrywcy to projekt, tu pozdrawiamy panią Ilonę Grabowską, która realizowała
5: Ten
2: projekt. Fenomenalne działania, nie tylko wycieczki, ale mieliśmy też i sprzątanie jezior, terenów wokół naszych jezior. Mieliśmy wykłady, ale były też i nocowanki w lesie, także wiele, wiele atrakcji z tym związanych.
5: Tak, tak. To był taki duży projekt dwuletni, duże pieniądze, dużo działań. W tym roku zabrakło nam kilku punktów do kolejnego projektu, ale proszę Państwa, tak bywa, to są projekty. Natomiast tutaj wracamy do tej formuły, będzie wyjście niestety tylko raz dziennie, czyli w każdą sobotę do 3 października. Będą tematy nowe, mamy troszeczkę nowe podejście do tego, chcemy troszeczkę zmienić też. W ramach tego spaceru jest oczywiście wejście do Zamku Ostródzkiego, zwiedzamy wystawę i również w ramach tego spaceru każdego będzie wejście na wieżę widokową Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego. Ksiądz nas czeka, już też się przygotowuje, gdzie będziemy mogli podziwiać piękny nasze miasto, nasz region, zobaczyć, popowiadać. Oczywiście tematyka również będzie na plakatach, natomiast pierwszym tematem, powiedzmy takim sztandarowym, Ostróda na przestrzeni wieków, czyli dla każdego coś miłego, bo zaczynamy od prehistorii naszych terenów, później te czasy najdawniejsze do współczesności takim spacerem. Natomiast mamy kilka nowych spacerów, taki temat, jak to dawniej do nauki zachęcano, czyli o ostródzkich szkołach, o kształceniu, jak to wyglądało również na przestrzeni wieków. Pozostajemy również z tematem, który miał bardzo dobre notowania i bardzo często Państwo o niego pytali się, bo on był parę lat temu. To jest Ostróda na styku kultur i religii, czyli te przemiany, które powstają w XVIII wieku, kiedy gminy żydowskie dostają pozwolenie na osiedlenie się na naszym terenie, czyli właściwie mamy dwie religie, religię mojżeszową i chrześcijaństwo, a w ramach chrześcijaństwa podział na protestantów, katolików i również wiek XIX, kiedy zaczynają w kościołach protestanckich pączkować nowe odłamy, których tutaj w Ostródzie też kilkanaście się pojawiło, a dziś mamy też kilka również kościołów, które są zarejestrowane w Polskim Związku Wyznaniowym i działają na naszym terenie, więc też o tej współczesności. Kolejny taki temat, który powraca, ale troszeczkę będzie rozbudowany, zmieniony, to jest śladami ostródzkiego eskulapa, czyli nasza medycyna, bo jesteśmy miastem, które było zakładane przez zakon Najświętszej Marii Panny Dominikańskiego w Jerozolimie, popularnych zwanych również szpitalnikami, czyli pierwsze szpitale to już czasy krzyżackie i oczywiście tych szpitali kilka w Ostródzie również było, więc tą trasą też będziemy przechodzić. Oczywiście jak to było z pobytem cesarza Napoleona w Ostródzie, temat do dziś ciekawy, a w związku z tym, że jesteśmy od kilku lat miastem cesarskim, to warto o Napoleonie dużo wiedzieć, powiedzieć, bo jednak patrząc na dzisiejsze granice Polski, Osuda jest jednym z niewielu miast, gdzie Napoleon rzeczywiście długo był, bo na naszym terenie w Polsce, w obecnych granicach mamy z miasta, które był jeden dzień, dwa dni, trzy, pięć dni, cztery, no a u nas te kilkadziesiąt dni przebywał, więc co tu się wydarzyło, jak to było i jak to z tą Marią Waleską również było, bo to ten romans się pojawia również w historii. Kolejny temat to jest na wodzie i na szynach, czyli kolej i kanał XIX wiek. I to mamy właśnie takich sześć tras, które w ciągu tych kilku miesięcy będą powtarzane. One będą się zazębiały, będą szły, jest specjalny grafik wykonany i według tego grafiku będziecie Państwo również informowani na naszej stronie Mazury Przewodnicy. Myślę, że na stronie miasta również będzie to umieszczane, jakie tematy w jakim miesiącu będą.
2: To są wycieczki dla wytrwałych, dla ciekawych. Dlaczego mówię dla wytrwałych? Bo wejście na punkt widokowy Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego to jest wyzwanie.
5: No, 100 parę schodów do pokonania. Jest to wyzwanie, ale jaka nagroda?
2: Ale jaka nagroda.
5: Widok, dzwony, mechanizm zegarowy. Tutaj, proszę Państwa, musimy się pochwalić, bo niewiele kościołów i wież w naszym regionie posiada zachowany, oryginalny, czynny, nie tylko zachowany, ale i czynny, funkcjonujący z początku XX wieku mechanizm zegarowy i z przewodnikiem możecie Państwo wejść na wieżę i zobaczyć, nie powiem dotknąć, bo nie wolno tego tam palców wkładać, ale szafę mechanizmu można otworzyć, zrobić zdjęcie, nagrać film, zobaczyć jak to działa, i bo jest to czynny, sprawny, funkcjonujący.
2: Turysta jeśli przychodzi, to on pewnie całą wycieczkę Was słucha i nawet nie odrywa wzroku i uszu od Was, przewodników, ale zdarzają się tacy mieszkańcy, którzy po raz kolejny chcą posłuchać o Ostródzie na przestrzeni wieków, bo może jakieś nowe fakty, nowe eksponaty, bo dlaczego o tym mówię? To jest cykl wycieczek, panie Piotrze, 10 lat ponad już oprowadza
5: się. Ponad 10 lat. To jest z przerwą pandemiczną i z tymi zawirowaniami, jakie tutaj były, to mamy ponad 13 edycję.
2: I teraz tak, słyszymy Ostróda na przestrzeni wieków, ale w naszym muzeum co roku przybywają eksponaty, o których można posłuchać i zobaczyć.
5: Tak, to jest właśnie taki ciekawy temat, bo niby on się wydaje troszeczkę oklepany, bo od początku funkcjonuje. Natomiast są dwie rzeczy. To, co pan wspomniał. Pojawią się eksponaty, badania. W związku z tym, że tutaj dużo się buduje w naszym terenie, więc jakieś nowe wykopaliska. Nabytki. To jest jedna rzecz. Również w związku z tym, że historia, mimo że dotyczy czasu przeszłego, ale nowe opracowania, nowe ciekawe wydarzenia, które również promujemy, pokazujemy to muzeum. 10 lat temu, można powiedzieć, wystawa napoleońska była tylko fragmentem, akcentem. Dzisiaj mamy już większą część tej wystawy, mamy osobną salę, możemy więcej powiedzieć, więc to też jest dla nas dość ciekawe. Jeśli ktoś z Państwa był kilka lat temu, widział nasze wykopaliska, mamy nowe rzeczy, które się pojawiają w muzeum, więc jest o czym porozmawiać. I mieszkańcy Ostródy, już to zauważyliśmy, też przychodzą posłuchać o naszym mieście, natomiast to jest też pewna kwestia przewodników, bo oczywiście temat jest jeden. Jeśli chodzi o fakty, no to każdy mówi to samo. Natomiast każdy z nas jest innym człowiekiem, każdy ma inną ekspresję. Jeden bardziej zwraca uwagę na kwestie socjologiczne, budowania społeczeństwa, jak to wyglądało. Ktoś bardziej na architekturę, ktoś bardziej na przyrodę.
2: W każdą sobotę o godzinie 15 możecie skorzystać z tych bezpłatnych wyjść, aż, uwaga, do 3 października. Wówczas zamykamy sezon.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
2: na początek tego wydania magazynu reporterów Meloradia Mazury będzie sporo o obcowaniu z naturą, przyrodą, ale też i bardzo pięknymi zwierzętami. Przed nami druga wystawa koni ras zimnokrwistych. Ta odbędzie się 28 czerwca w klubie jeździeckim Stajnia Szyldak. Ja nazywam się Marek Apel, wysłuchacie magazynu reporterów, a ze mną jest Alicja Jankowska, właścicielka. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Pani Alicjo, ja byłem u Was w ubiegłym roku, na tej premierowej edycji. Jestem pod wrażeniem, że chce się Wam to dalej organizować, bo to przepiękne wydarzenie, ale jak ja zobaczyłem, ile Pani biega przy tym wydarzeniu, to szczerze zacząłem trochę współczuć.
6: Tak, to prawda jest, ale my, koniarze tak zwani, jesteśmy pasjonatami. To się po prostu robi z takiej pasji i jak ktoś robi to wszystko właśnie z pasji, to no, nie liczą się to wszystko i te godziny i ten czas spędzony i wysiłek, który się w to wkłada. No po prostu chcemy, żeby to jakoś zaistniało, żeby to wyglądało, żeby wszystkim też się podobało, żeby każdy czuł się dobrze i no dlatego tak to jest.
2: Pani Alicjo i słuchacze, teraz wyjaśnijmy, czym są konie zimnokrwiste, bo tu musimy rozgraniczyć, to jest inny koń niż my na przykład widzimy w stajni w Szyldaku.
6: Tak, w naszej stajni w Szyldaku mamy konie gorącokrwiste, czyli sportowe. One służą do rekreacji jeździeckiej i do sportu, uprawiania sportu jeździeckiego, w skokach przez przeszkody i ujeżdżeniu. A konie zimnokrwiste, no to tradycja nasza polska. No, kiedyś konie zimnokrwiste były w każdym prawie gospodarstwie, służyły ludziom do przemieszczania się, do pracy w polu. No w tej chwili weszły maszyny już, więc konie zostały wyparte przez te piękne maszyny, ale no trzeba by do tego wrócić. No nie możemy też zaprzepaścić tego wszystkiego, tej całej hodowli, całej historii naszej, ponieważ konie, jakie by nie były, są piękne. Czy to zimnokrwiste, czy gorącokrwiste, każdy ma coś w sobie i każdy przyciąga wzrok. Mało tego, obcowanie z końmi bardzo wycisza ludzi, bardzo sprawia, że no przestają myśleć o Bożym świecie, tylko liczą się tu i teraz, więc na tym też między innymi polega ta hipoterapia, która jest bardzo modna obecnie w czasach, ale to nie chodzi tylko o sprawę medyczną, ale właśnie o to obcowanie samo, o to patrzenie, o to bycie z przyrodą, o to bycie z tym zwierzęciem, obserwowanie jego wielkiej masy. Konie zimnokrwiste przez to, że są tak wielkie, duże, masywne, one potrafią ponad tonę ważyć, są przy tym bardzo delikatne, bardzo miłe, bardzo te wrażliwe, ale bardzo bezpieczne w porównaniu z, bardziej bezpieczne w porównaniu z końmi gorącokrwistymi. No ale tak jak mówię, no po prostu samo obcowanie z końmi sprawia, że czujemy się zdecydowanie lepiej, odpoczywamy psychicznie.
2: No, ja odpocząłem w ubiegłym roku, jak u Was byłem.
6: Bo to jest takie wyrwanie, przepraszam, takie wyrwanie się od rzeczywistości.
2: Tak, przyjedźcie, zobaczcie. Ja tylko wspomnę, że 28 czerwca od godziny 10 druga wystawa koni ras zimnokrwistych w klubie jeździeckim Stajnia Szyldak. Jak byłem w ubiegłym roku, to naprawdę odgrodzone strefy, każdy wie, gdzie ma stać, na takich pokazach, na takich zawodach. No, dyscyplina koniarzy jest jednak ogromna.
6: Muszę przyznać, że to jest prawda. No my mamy sporo doświadczenia w organizowaniu różnego rodzaju właśnie imprez, ponieważ od wielu lat organizujemy zawody sportowe. U nas przynajmniej 2-3 razy w roku te zawody się odbywały. Mało tego, nawet mistrzostwa w Armii Mazur w skokach, w ujeżdżeniu, więc to były imprezy dużej rangi. Więc mamy doświadczenie, wiemy jak to zrobić, bo musi tak być. Musi być porządek, ponieważ no mówię, każde jakieś niedociągnięcie może spowodować wypadek. A no to chodzi chyba jednak, żeby wszyscy byli cali, zdrowi i szczęśliwi.
2: Cali, zdrowi, szczęśliwi, a ja tylko przypomnę, że poznamy czempionkę oraz czempiona publiczności, ale też jury. To będzie naprawdę piękne wydarzenie, bo te konie, a w zasadzie też ich właściciele, mnóstwo pracy w to wkładają, żeby się zaprezentować.
6: Tak,
2: tam każde wyjście jest bardzo pieczołowicie oceniane.
6: Tak, to prawda. Każdy właściciel, każdy hodowca koni, no myślę, że nie tylko koni, jeśli chce zaprezentować swoje zwierzę, no to musi je przygotować odpowiednio. To wymaga dużo pracy. Koń musi być przyzwyczajony, no też no, musi wiedzieć, jak ma się zachować, jak ma iść. No to żeby to do tego, go tak, tego nauczyć, no to wiadomo, praca musi być poświęcona. No tak samo jest i w sporcie jeździeckim, no wszystko wymaga pracy.
2: Miłość. Mówi się, że to najpiękniejsze uczucie na świecie. A pani przed wejściem na antenę powiedziała mi, że 10 lat pani miała, kiedy wsiadła.
6: Zaczęłam jeździć, tak.
2: I ta miłość została?
6: No jak widać. Za pierwsze zarobione pieniądze kupiłam konia.
2: Tak?
6: W latach tam 80.
2: Koń dawniej był w krajobrazie polskim, tak jak pani wspomniała na początku. no, takim obrazkiem dosyć często spotykanym. Dzisiaj, jak wspomnieliśmy na początku, konie zimnokrwiste już raczej do powożenia nam służą, zastąpione przez te konie mechaniczne, ale teraz o koniach, którymi pani się zajmuje. Dzieciaki chętnie przychodzą na lekcje nauki jazdy, jeździectwa i rzeczywiście zaczynają od kucyka?
6: Tak, to prawda. Dzieci bardzo, zwłaszcza dziewczęta w obecnych czasach kochają konie. I mnóstwo tych dzieci przychodzi, zaczynają od małych koników. Głaszczą, pielęgnują, uczą się wszystkiego od podstaw. No i pomału, pomału rosną, zdobywają doświadczenia kolejne.
2: A upadek boli ten pierwszy z konia?
6: No, rzadko się na szczęście zdarza, ale no wiadomo, to jest

0: nauczone. Trzeba się do konia odezwać, żeby on się odwrócił, żeby nas zobaczył. Nie ma problemu wtedy żadnego tak naprawdę.
1: A druga zasada? No to nie dajemy nic
0: z ręki.
1: Uchwycie.
0: Tak, nie dajemy za bardzo tutaj tego jedzonka z ręki, ponieważ no koń to jest tylko też zwierzę, no więc jak ktoś tam się boi, podkłada rękę raz, drugi, trzeci, no więc koń szybciej próbuje jednak to złapać, więc może też się zdarzyć. No ale to już coraz bardziej się odchodzi od tego podawania w ogóle z ręki, więc no ja nie z racji po to, żeby właśnie uniknąć jakichkolwiek wypadków, to raczej nie pozwalam na to.
1: No to teraz o jeszcze młodych ludziach porozmawiajmy, bo pani też przed wejściem na antenę mówiła, że koń wycisza. Ale koń też jest doskonałym zamiennikiem dla elektroniki, dla telefonów, dla laptopów. Ile trwa taka lekcja nauki i czy rzeczywiście dziecko wtedy jest jednością z tym koniem? Bo jeździec i zwierzę musi stanowić jedność.
0: Tak, to prawda, ale to się nie dzieje w ciągu paru minut. To po prostu trzeba złapać tego bakcyla, ale oczywiście wystarczy pierwsza jedna lekcja, żeby to dziecko zobaczyło i stwierdziło, że jest fajnie, bo rzadko się zdarza, że ktoś nie chce kontynuować. To się prawie nie zdarza. Zawsze jest tak, że oczy się błyszczą, dziecko jest tak zainteresowane, tak szczęśliwe, jak ja przy okazji delikatnie zwrócę, musisz być cichutko, nie można tutaj, to trzeba tak, dzieci słuchają, otwierają oczy, poza tym ja jestem nauczycielem z wykształcenia, z 35-letnim stażem pracy w 1-3, tak więc ja mam do tego odpowiednie kwalifikacje, odpowiednie podejście, no i doświadczenie całożyciowe.
1: A musi pani tłumaczyć, że jednorożce jednak nie istnieją dziewczynkom?
0: Nie, nikt mnie o to nie pytał, to jeszcze.
1: Także dziewczynki może są przekonane, że koń to taki jednorożec, tak jak nie, mawia nie. Moja córka. Ale do wystawy, drugiej wystawy koni ras zimnokrwistych. 28 czerwca od godziny 10:00 klub jeździecki Stajnia Szyldak. Poznamy czempionów, czempionki. Wydarzenie pod patronatem honorowym senatora Rzeczypospolitej Polskiej Gustawa Marka Brzezina. Z tego co wiem, to też tak prywatnie chyba człowieka
0: koniarz.
1: Rozmiłowanego w koniach. Tego dnia będzie festyn rodzinny. Tutaj sołtys zadbał o to, żeby były dmuchańce, będzie piana party, ale też zbiórka charytatywna Pomoc dla Czarka. Ostatnio mieszkańcy Ostrudy też mogli wziąć udział w takich wydarzeniach charytatywnych. Teraz gmina Ostruda się przyłącza do pomocy. Dobre wydarzenie. Można przyjść, odpocząć, tak jak na początku wspomnieliśmy, pomóc, a dzieciaki się wyszaleją.
0: Myślę, że to będzie bardzo fajna impreza. Doświadczeń zeszłego roku myślę, że powinno to być tylko lepiej.
1: Także zapraszamy Was serdecznie 28 czerwca od godziny 10:00 do klubu jeździeckiego Stajnia Szyldak. A moim, a także Państwa gościem była Alicja Jankowska, właścicielka stajni. Pani Alicjo, dziękuję za rozmowę, za podzielenie się miłością do zwierząt, do koni. Cóż, liczę, że tym razem nie będzie Pani tak zaganiana na wystawie.
0: Się okaże.
1: A obiecuję Wam, że na antenie Meloradia Mazury wrócimy do tego wydarzenia, zdając Wam relację.
2: Zmieniamy temat.
1: Teraz w programie porozmawiamy na temat badań włączających. Uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej w Ostrudzie stali się badaczami akademickimi.
3: Katarzyna Ćwirynkało, profesorka na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Badania są przede wszystkim, powiedziałabym, awangardowe, nowatorskie, ponieważ nazywamy je w ogóle badaniami włączającymi. Oznacza to, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną w takich badaniach nie tylko są osobami badanymi, udzielają wywiadów, ale też te badania współtworzą. To znaczy, my wspólnie planujemy te badania, wymyślamy temat tych badań, staramy się, żeby były to badania bliskie społeczności osób z niepełnosprawnością intelektualną. Razem prowadzimy wywiady, czyli jest zawsze badacz akademicki, jest osoba, która jest współbadaczem z niepełnosprawnością intelektualną i rozmawiamy z innymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną na tematy, które po prostu wspólnie wybieramy. A później też staramy się, żeby przełożyć te wyniki na środowisko osób z niepełnosprawnością intelektualną, na to, żeby w jakiś sposób na pozytywny zmienić wizerunek osób z niepełnosprawnością intelektualną. Tworzymy teksty, które są publikowane w czasopismach i magazynach krajowych i międzynarodowych. I muszę powiedzieć tutaj o naszej grupie, że jest to jedna z dwóch grup takich znanych w Polsce. Jest to właśnie nasza grupa ostrudzka i druga grupa lubelska. My współpracujemy z sobą, także jesteśmy na razie jedyni w Polsce, ale już mamy całkiem sporo tekstów za granicą i staramy się po prostu ten wizerunek zmieniać. Poza tym na podstawie naszych wyników planujemy dalsze działania. Dajemy rekomendacje, co powinno się zmienić.

0: i organizujemy wspólnie szkolenia. W tych szkoleniach biorą na przykład udział osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Jeśli dostrzeżemy, że na przykład jest problem z tym, że dużo ludzi nie wie, że trzeba się badać, trzeba stosować profilaktykę, trzeba się zdrowo odżywiać, żeby na przykład uniknąć albo zminimalizować ryzyko zachorowania na nowotwór, to my o tym mówimy, prowadzimy w szkolenia, które również razem współtworzymy. To nie jest jakieś zewnętrzne szkolenie, tylko jest to szkolenie, które razem projektujemy.
1: Społeczność akademicka od zarania dziejów stara się zmienić świat poprzez badania, naukę, czyli coś najcenniejszego, co ma ludzkość. Te badania mają zmienić postrzeganie społeczne od wewnątrz i od zewnątrz?
0: Zdecydowanie tak. To jest w ogóle jedna z cech badań włączających. Tak? One muszą czemuś służyć. To nie są badania, które są po prostu dla nauki, po to, żeby napisać o kimś coś, tylko są to badania, które mają po prostu i ten wizerunek zmienić osób z niepełnosprawnością intelektualną i mają też wpłynąć na środowisko, żeby poprawić ich sytuację. Także to jest jedna z takich głównych cech badań włączających. Projekt, który tutaj mamy i wystawa dotyczy piękna konkretnie i mówiąc o pięknie, okazuje się, że możemy je w bardzo różny sposób rozumieć. Dla części osób, które brały udział w tych badaniach, pięknem było to, że mają partnerskie relacje z terapeutami. Dla innych to, że mogą być niezależni, starają się być niezależni, że mają asystenta, który tę niezależność w jakiś sposób umożliwia. Dla jeszcze innych może to być rodzicielstwo albo miłość, bycie w związku intymnym. To jest też poznawanie sławnych ludzi, to jest też podróżowanie, także to piękno bardzo różnie rozumiane, a jednocześnie odkrywanie, bo to wszystko było toczone i rozmawialiśmy też prowadząc takie wywiady fokusowe, że okazuje się, że rodzi też to piękno czasami jakieś bariery, że nie zawsze ono jest dla nas dostępne. My staramy się, żeby było, a nie zawsze tak jest. Nie zawsze nasze relacje na przykład z rodzeństwem są całkowicie partnerskie. Może nas traktować z góry z uwagi na to, jakie mamy na przykład trudności, jakie doświadczamy trudności. A tutaj pokazujemy, jak to powinno wyglądać i co powinno się zmienić. Także pozwoliło nam to na też takie wypracowanie pewnych rekomendacji, co nam się nie podoba. Nie podoba nam się na przykład to, że osoba z niepełnosprawnością intelektualną w głębszym stopniu nie ma takiej pełnej wolności, żeby na przykład zawrzeć związek małżeński. Także tych barier jest cały czas dużo.
1: Badania w tym projekcie będą kontynuowane. Ich celem jest zmiana postrzegania społecznego osób z niepełnosprawnością intelektualną.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: W tej części magazynu reporterów Meloradia Mazury porozmawiamy na temat piątej edycji biwaku wojsk napoleońskich w Ostródzie. To jest wydarzenie, które rokrocznie przyciąga do naszego miasta coraz większą liczbę turystów, która jest ciekawa tego, że w naszym mieście stacjonował Napoleon Bonaparte, a także tego, że Ostróda ma takie wydarzenie, dzięki któremu możemy się przenieść w czasie. Ja nazywam się Marek Apel, wysłuchacie magazynu reporterów, a ze mną w studiu Marek Wszelak z Muzeum w Ostródzie. Witam serdecznie.
3: Witam serdecznie Państwa.
1: Piąta edycja biwaku wojsk napoleońskich. Zanim przejdziemy jednak do samego wydarzenia, to do tego, że nasze miasto od kilku lat jest miastem cesarskim, jedynym w Polsce. Mamy też współpracę z francuskim Auxon. Widzicie na zamku w Ostródzie turystów z Francji albo innych krajów świata, którzy pytają o Napoleona?
3: Oczywiście. Przede wszystkim żołnierzy francuskich, którzy często nas odwiedzają. Mamy nawet takie szersze spotkanie planowane dokładnie za rok, kiedy będziemy świętować 220-lecie utworzenie wojsk zaplecza technicznego właśnie w Ostródzie, powołanych przez Napoleona. Sami turyści coraz częściej pytają, dlaczego Napoleon tutaj, więc no to jest taka bardzo ciekawa sprawa.
1: Sama wystawa napoleońska w Ostródzie cieszy się dużym, umiarkowanym, czy raczej niewielkim zainteresowaniem, bo z tego, co też mogliśmy ostatnio usłyszeć na jednej z miejskich komisji Rady Miasta, pozyskaliście dosyć pokaźną dotację na przebudowę, unowocześnienie tej wystawy o multimedia.
3: Zgadza się. Oprócz tego, że cały czas mamy różne zakupy, które w sposób taki indywidualnie, skrupulatnie gdzieś staramy się wpisać w narrację wystawy. To są takie drobiazgi, które kupujemy co jakiś czas. To oprócz tego jest jeszcze projekt, który ma tą wystawę wzbogacić właśnie o wspomniane multimedia, więc będzie to taki krok w przyszłość wystawienniczą. Ona będzie miała taki wymiar, można powiedzieć, nowoczesny bardziej.
1: Piąta edycja Biwaku Wojsk Napoleońskich od 26 do 28 czerwca. Trzydniowe wydarzenie. Wy z roku na rok staracie się coś dołożyć do tego biwaku, tak żeby ta impreza rozrastała się w naszym mieście. No właśnie, nowości w tym roku?
3: Nowością może być kawaleria, chociaż tutaj może za mocno powiedziane kawaleria, bo to będą dwa koniki. Ale to taki ciekawy smak do tego, żeby pokazać coś nowego, coś innego. Oprócz tej piechoty, artylerii, którą pokazujemy, to jeszcze konie. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Jeśli się przyjmie i sprawdzi, no to kto wie, może za rok, za dwa tych koników będzie u nas wtedy więcej.
1: Musimy to docenić, bo tak jak przed wejściem na antenę wspominałeś mi, że przy okazji organizacji tych imprez plenerowych, historycznych, no to są zawsze obawy przed dwoma takimi elementami. To znaczy, po pierwsze, proch, artyleria, to będziemy mieć i co roku mamy, a po drugie właśnie zwierzęta, bo raz, że one są nieobliczalne, nigdy nie wykażemy, czy koń się spłoszy, czy nie. No właśnie, Marku, to trzeba to docenić, że na początek mamy taki zarys jakiejś kawalerii, a za rok, dwa, trzy, pięć lat może nam się to rozrosnąć.
3: Zgadza się, no to niebezpieczeństwo zawsze istnieje. Rekonstruktorzy kiedyś mieli ubezpieczenie wręcz kaskaderskie, bo to jest bardzo niebezpieczne. To, co oni robią, to jest obsługa pełnowartościowej broni palnej, która jest prawdziwa. To nie są atrapy. Tam jest czarny proch, ładunki pirotechniczne, no i oprócz tego konie. No. Co prawda to są konie, które są obeznane ze środowiskiem rekonstruktorów, z takimi warunkami one wiedzą, jak się zachować, no ale no, nad tym musi ktoś jeszcze czuwać i aby to było spięte do końca, no to potrzebne są różne zasady bezpieczeństwa.
1: Powiedzmy teraz o tym, że co prawda biwak jest trzydniowy, ale w piątek to tak niewiele będzie się działo z tego punktu widzenia turysty i mieszkańca, bo rekonstruktorzy rozbiją obóz. To są charakterystyczne białe namioty. Mój syn nawet się śmieje, że one takie trochę przypominają te indiańskie namioty.
3: Zgadza się. W zasadzie taka najciekawsza jest sobota, bo wtedy jest bitwa, wtedy są spektakle, pokazy na dziedzińcu. Natomiast ten moment, kiedy rekonstruktorzy przyjeżdżają, rozbijają obóz, to jest piątek i właśnie wtedy powstają w dużej części te tak jak wspomniałeś, białe namioty, w których śpią rekonstruktorzy.
1: Przejdźmy do bitwy. Jej w ogóle w Ostródzie nie było. To jakieś przekłamanie historyczne?
3: Nie, oczywiście. Bitwy nie było w Ostródzie, natomiast zamek i obecność rekonstruktorów jest doskonałą możliwością do tego, żeby pokazać, jak takie bitwy w tamtym czasie wyglądały. Bo zbieramy się jako rekonstruktorzy po to, żeby porozmawiać o historii, przedstawić ją, pokazać jak wyglądała bitwa. W zasadzie nie odtwarzamy bitwy, której nie było. Pokazujemy, jak taka bitwa mogła wyglądać, jak wyglądało ładowanie broni, jak wyglądało formowanie szeregów, grupy, warunki walki, jak mogły wyglądać. O tym opowiadamy, o tym będzie właśnie też moja narracja. Także to jest tylko po to, żeby pokazać, jak bitwy w okresie napoleońskim wyglądały.
1: Chwalicie się, że w tym roku będzie ponad setka rekonstruktorów. To jest największy biwak do tej pory planowany. To jest duża skala. No bo tak, musimy wspomnieć, że wojska francuskie, po drugiej stronie mamy wojska czwartej koalicji, która walczyła z Napoleonem. To jak to, więcej będzie Francuzów, czy jednak wojskowych z czwartej koalicji?
3: To jest bardzo ciekawa sprawa, bo rekonstruktorzy najchętniej przyjeżdżają w miejsca faktycznie bitew. Ostrudat jest miejscem, w którym nie było bitwy, natomiast była kwaterą Napoleona. Jest bardzo ważna na szlaku historycznym i to jest ciekawa rzecz. Natomiast tutaj odpowiadając na to pytanie, no zawsze mamy problem z koalicją liczebnie, bo najwięcej jest rekonstruktorów odtwarzających Księstwo Warszawskie i Francję, Wielką Armię, natomiast mamy problem z tą drugą stroną, z Prusami i z Rosją. Staramy się to w jakiś sposób zbilansować, jakoś to trochę zmarkować, pokazać z innej strony, tak żeby nie było widać tych dysproporcji.
1: Dysproporcje, czyli jednak wojsk francuskich więcej. No dobrze, ale przejdźmy do artylerii. Będzie czarny proch, będą wystrzały, będzie głośno. Tutaj polecamy przyjść w sobotę, zaraz wspomnisz o której, Marku. Mhm. Ale no właśnie, osoby wrażliwe gdzieś tam powinny zabrać słuchawki. To jest jednak głośne wydarzenie. Tu musimy się przygotować, że będzie głośno, będzie widowiskowo, no i ten zapach palonego prochu będzie czuć w powietrzu.
3: Zgadza się. No planowany pokaz artyleryjski jest w sobotę o godzinie 13 i wtedy faktycznie będziemy używać najcięższej broni, jaką mamy, czyli armat. Będzie kilka słów o tym, jak takie armaty ładowano, obsługiwano, ile osób, ile koni i tak dalej. No i przede wszystkim będziemy z nich strzelać. Będzie bardzo głośno. Z tym, że no, jeśli miałbym to porównać do takich fajerwerków, jakie mamy co roku, no to nie jest może mocno głośniejsze. Więc jeżeli ktoś czasami wychodzi na Sylwestra i widzi takie sztuczne ognie, takie pokazy, no nie powinien się tego przerazić. Może jeżeli ktoś jest wrażliwszy i przyjdzie z dzieckiem, no może to jakiś tam mały problem wywołać. Natomiast no chyba trzeba się z tym jakoś pogodzić, przyzwyczaić do tego, że bitwy napoleońskie, no to jest huk, ogień, dużo prochu, właśnie dymu białego i tak to ma wyglądać.
1: Wspomniałeś dużo prochu. Ile kilogramów planujecie przepalić?
3: Średnio to jest około kilkudziesięciu kilogramów, ponieważ artyleria potrzebuje tego prochu bardzo dużo. No w tej chwili nie jestem w stanie przytoczyć, ile taki jeden ładunek gram takiego prochu potrzebuje. Natomiast mamy ponad setkę rekonstruktorów. Oni używają broni palnej. Każdy ma ileś tam ładunków, kilkanaście. Więc siłą rzeczy tego prochu od kilkunastu do kilkudziesięciu kilogramów co roku zużywamy.
1: Ale tu musimy powiedzieć, żadna kula nikogo nie dosięgnie.
3: Nie. Strzelamy z takich ładunków, powiedzmy, ślepych. To są ładunki nieposiadające kuli, tylko sam papierek taki, który się wypala po wylocie z lufy i jest niegroźny.
1: Mieszkańcy doceniają to, że jest przejazd Napoleona przez miasto. Jak to w tym roku będzie wyglądało? Czy wy planujecie jakiś większy przemarsz? Jeśli tak, to jakąś specjalną trasę wybieracie?
3: Planujemy taki przemarsz, taką paradę w zasadzie, w której możemy pokazać tą różnorodność rekonstruktorów tego wojska, które przyjedzie. Przejazd, który często jest zamknięty, nie zablokował nas, więc taki pomysł jest na to, żeby przejść przez wiadukt. Dokładnie jeszcze nie wiem, jak to rozwiążemy. Na pewno będziemy chcieli jak najszerzej to pokazać. Może częścią promenady miejskiej też uda się nam przemaszerować, tak aby Ostrudzianie i turyści mogli zobaczyć naszych rekonstruktorów.
1: O co pytają mieszkańcy, a także turyści na biwaku wojsk napoleońskich? Co jest takim hitem tego wydarzenia?
3: Dlaczego się tutaj pojawił Napoleon?
1: Dlaczego?
3: I czy faktycznie była bitwa w Ostródzie? To znaczy o tym, czemu się tutaj pojawił, dyskutować można byłoby bardzo długo.
1: Nie miał chyba się gdzie podziać po ostatniej bitwie.
3: Tak, i ława pruska to jest czas, w którym musiał logistycznie znaleźć się mniej więcej pośrodku swoich wojsk, rozlokowania, więc na jego szlaku stanęła Ostruda i tutaj Ostruda sobie wybrał jako miejsce, w którym przebywał. No i chyba faktycznie to. te dwie rzeczy o to ludzie pytają. Dlaczego Napoleon tutaj i czy była bitwa? To są takie dwa najczęściej zadawane pytania.
1: Bitwy w Ostródzie nie było, z tego co ja wyczytałem, a jeszcze chyba w rozmowie z Łukaszem Szczepańskim się dowiedziałem, że same oddziały napoleońskie nie stacjonowały w Ostródzie w takiej dużej liczbie, bo tych wojsk było sporo. Przynajmniej z tych rozmów ja się dowiedziałem, że gdzieś okolice Miłomłyna, tam mogły te oddziały francuskie stacjonować.
3: Zgadza się, chociaż Napoleon gdziekolwiek przebywał, to zawsze teren był sprawdzany w pewien sposób przez jego żołnierzy i jakaś część wojska zawsze przy jego osobie musiała stacjonować. To najczęściej była gwardia, czyli ta elita wojsk napoleońskich. Natomiast faktycznie te oddziały były rozlokowane w okolicach Ostródy, nie w samej Ostródzie, ale przy okolicznych miejscowościach.
1: Jeśli chodzi o pobyt Napoleona, wróćmy jeszcze trochę do początku naszej rozmowy. My zyskujemy jako Ostróda, ale też i placówka, w której pracujesz, zyskuje na tym i na tej promocji Ostródy, zamku przez Napoleona.
3: Myślę, że to się zaczyna tak powoli rozwijać. Ludzie na początku nie wiedzieli, dlaczego Napoleon tutaj, byli tacy zaskoczeni tym, a my z kolei w muzeum też długo się zastanawialiśmy, jak do tego podejść. Ale tak z jednej strony i jako ciekawostka historyczna i marketingowo zaczyna to grać coraz bardziej. Ja sam osobiście z tym sobie zaczynam fajnie radzić jako ktoś, kto oprowadza ludzi po muzeum. No i jest to takim elementem przyciągającym, magnetycznym, taką ciekawostką, bo z jednej strony mamy Zamek Krzyżacki, który się kojarzy tylko z Krzyżakami, a z drugiej strony proszę Napoleon.
1: Taka działamy jako ciekawostka, bo w niedzielę mówimy już o zwijaniu obozów w podzamczu Ostródzkiego Zamku. No i kończy się piąta edycja biwaku wojsk napoleońskich, także jeśli jesteście ciekawi tej historii, to co, głównie sobota, Marku?
3: Tak, sobota jest takim dniem, który będzie pełen atrakcji od samego rana do wieczora.
1: Ale oprócz tego, jak i czym walczono, będzie też kultura. Takie drobne akcenty życia w ogóle w epoce napoleońskiej.
3: O godzinie 19 mamy na dziedzińcu te muzyczne aperitif. Będzie to takie spotkanie muzyczne. O 19.20 mamy spektakl magii. O 20 godzinie mamy cyrk de Poulet, widowisko cyrkowe z XIX wieku. A potem od 21.30 do samej północy mamy potańcówkę w dawnym stylu, więc będzie się działo.
1: Zapraszamy Państwa serdecznie. Od 26 do 28 czerwca w Ostródzie odbywa się piknik wojsk napoleońskich. Piąta z cyklu, taka impreza w naszym mieście. A ja jeszcze dodam, że tego dnia zwiedzicie muzeum kompletnie za darmo.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.

0: Meloradio Mazury. Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat.
2: Ewelina, 200 zł w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500 zł. Szybka kasa od ręki. Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: Reklama. Ostatnie sekundy, ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com. Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
3: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
4: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
2: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
4: A miałbyś takie piękne życie.
5: No dramat.
3: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
4: Maracin
2: i Daria.
1: Autopromocja. Melo Radio Mazury. Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radio Mazury.
6: Na początek tego wydania magazynu reporterów będziemy rozmawiać o przyrodzie. O biznesie, o przyrodzie, dlatego że ostruda będzie cięła na pół łabędzia. I to można powiedzieć taki nie ornitologiczny news, a bardziej biznesowy, bo chodzi o jeden ze statków żeglugi ostrudzko-elbląskiej. Ja nazywam się Marek Apel, a ze mną w studiu Cezary Wawrzyński, prezes żeglugi ostrudzko-elbląskiej. Witam serdecznie.
7: Dzień dobry, witam serdecznie.
6: To tak tylko przypominając słuchaczom, że ornitologicznie, bo te nasze statki żeglugi ostrudzko-elbląskiej nazwy mają właśnie od ptaków.
7: Tak jest, nazwy od ptaków. Przypomnijmy, no jest i marabut, i birkut, i właśnie łabędź, kormoran. Mamy w sumie pingwin, mamy w sumie jeszcze, tak, 5 takich jednostek dwupokładowych. Konkretnie 4 są na bieżąco remontowane i przygotowywane do sezonu i w tej chwili pływają. Albo między Buczyńcem, tą pierwszą pochylnią, i Elblągiem, albo po samych pochylniach. Jest też ostruda dwupokładowa, ale statek już trochę bliższy naszym czasom, bo te, o których zaczęliśmy mówić, mają dokładnie 60 lat w tym roku kończą. Ostruda już 20 kilka z 99 roku. I ten jeden statek łabędź, państwo być może chodzą wzdłuż nabrzeża, mijając nasz port, stoi taki dawno niemalowany statek przy nabrzeżu, czekając na lepsze czasy. On praktycznie już nie ma w środku nic, bo wszystkie części przez te wszystkie lata, kilka ładnych lat, jeśli nie 10, właśnie tak stoi i czeka, i wszystkie części szły na podobne mu statki siostrzane, te ptaszki. No i w zasadzie już nie da rady go chyba przywrócić do pełnej eksploatacji. Mnóstwo środków trzeba byłoby wydać. Trochę szkoda, żeby poszedł na żyletki przysłowiowe. I pomysł jest taki, aby nadać mu drugie życie, aby stał się atrakcją turystyczną, zachęcał do pływania na kanale ostrudzko-elbląskim i na pochylniach. I znaleźliśmy, szukając, no bo trzeba znaleźć miejsce, gdzie. No oczywiście nasuwa się w pierwszej chwili, jak się jedzie, no Nowa Siódemka. Nowa Siódemka, trasa Gdańsk-Warszawa. No i przyznam się, że znaleźliśmy takie dwa miejsca. To też nie jest łatwe, bo najczęściej to są osoby prywatne wzdłuż tego szlaku drogowego, który kilka razy przecina nasz szlak kanałowy. Ta Siódemka. No i udało nam się znaleźć na terenie gminy Małdyty jedno miejsce fantastyczne pod kątem reklamy, bo całkiem niedaleko tej Nowej Siódemki, miejsce tuż za Małdytami, jadąc do Gdańsk, gdzie Stara Siódemka przeskakuje wiaduktem ponad Nową Siódemką. I tam gmina ma właśnie tę Starą Siódemkę i między innymi fragment nasypu tej Starej Siódemki. I trafi tam właśnie ten nasz łabędź.
6: Kawałek łabędź.
7: No to zaraz dojdziemy do tego. Na pewno łabędź dla jadących właśnie od samej Warszawy w kierunku Gdańska. I ważne, że tuż przed zjazdem, tak jak się zjeżdża i faktycznie jedzie się na Pochylnie, w stronę kanału, w miejscowości Marzewo, no jedną burtą stanie Łabędź. Będzie pięknie poświetlony nocą. Oczywiście odremontowany, jeżeli chodzi o jego zewnętrzną część. Jakieś reklamy właśnie zachęcające i promujące żeglugę, ale i gminę Małdyty w tym wypadku. Bo to gmina Małdyty razem z nami będzie zapraszała do odwiedzenia gminy Małdyty kanału i skorzystania z uroku tego kanału. No i też pomyśleliśmy o osobach jadących od strony Gdańska w kierunku Warszawy i też znaleźliśmy takie miejsce, z kolei będące własnością gminy Miłomłyn, konkretnie taki fragmencik po starym nasypie kolejowym starej linii, niedawno nieistniejącej kolejowej, między Miłomłynem a Malinnikiem. No i cóż, jeden statek, a żeby tak się stało, trzeba dokonać takiej przedziwnej operacji wzdłuż przetniemy tego Łabędzia, czyli nie będziemy ptaków siąść na pół, ale statek. Sprawimy, że powstaną dwa statki. I samo to, to jest ciekawa operacja logistyczne wyzwanie, bo można, pokusimy się o nagranie filmu, bo najpierw go trzeba będzie mimo wszystko odholować gdzieś pobliżej Miłomłyna albo Małdyt, gdzieś po środku może, tam gdzie można fizycznie go na brzeg wyjąć jakimś dźwigiem. No więc to na pewno byłby ostatni rejs tego Łabędzia. Sama operacja potem przecięcia i wożenia lądem już w dwa odrębne miejsca, no to jest ciekawe wyzwanie logistyczne. No ale summa summarum, przy nowej siódemce stanie statek odnowiony Łabędź, który będzie no fantastyczną reklamą i Mazur Zachodnich, i Ostródy, i żeglugi ostrosko-elbląskiej.
6: Czyli prezes trochę tak jak sąd Salomona, dziecko na pół.
7: Tak jest, no to tak, moje matki chrzestne akurat nie. No właśnie, może pokusić się jakąś matkę chrzestną tego nowego Łabędzia. Tutaj nawet możemy mieć dwie matki chrzestne, czyli już Salomon nie byłby nam potrzebny.
6: Żeby rozsądzić.
7: Dwoje dzieci będziemy mieli. No w każdym bądź razie, no takie chyba niespotykane rozwiązanie. Ja jestem przekonany, że jeżeli do tego dojdzie, sami państwo przyznacie mi rację, że jadąc właśnie, a nie raz jeździmy tą trasą i tym szlakiem, będziemy naprawdę zwracać na niego uwagę.
6: No to teraz do historycznej chwili, prezesie, za nami pierwszy 11-godzinny rejs z Ostródy do Elbląga 29 maja 2026 roku o godzinie 8:15 odbiliście od brzegu. Dwa statki Ostróda, a także Birkut wypłynęły w ten historyczny rejs. Wszyscy dopłynęli, nikt nie zginął. Chyba
7: przynajmniej,
6: jest okay.
7: Tak, przynajmniej nic mi nie wiadomo na ten temat. Tak sądzimy, że nikt nie zaginął, nie zginął. No rzeczywiście, przywróciliśmy, albo jeszcze inaczej, przywracamy. Jesteśmy w trakcie przywracania. To był pierwszy krok milowy. Żeby tak się stało, ten długi, fantastyczny, pamiętany przez wielu, ale długi rejs, czyli takie wyzwanie dla koneserów. 11-godzinny, faktycznie dobiliśmy około 20, wypływając 8:15, czyli niemalże 12 godzin płynięcia. No skąd to się bierze? No, nie zawsze na wózku, na Pochylni jest się w momencie dopływania pierwszym, parę minut na załadunek cateringu na Pochylni.
6: Ale tam chyba i do Miłomłyna dopłynęliście.
7: Tak jest, no płynęliśmy, no przypomnijmy, cała trasa to jest 77 blisko kilometrów. Płyniemy najpierw przez dwie śluzy, czyli Zielona Miłomłyn, jesteśmy w Miłomłynie. Najpierw podnosimy się o około 5 metrów w górę do poziomu jezioraka. Następnie no, płyniemy w ogóle, tak? Łącznie 11 jezior pokonujemy, bo to są łączniki kanałowe. Kanał to tak naprawdę to są łączniki międzyjeziorowe. Czyli płyniemy przez 11 jezior, dłuższe, krótsze, najdłuższe to aż 12 kilometrów, a przecież Ruda Woda. 5 pochylni, gdzie obniżamy się o 99,5 metra. Oczywiście mijamy przepiękne krajobrazy i lesiste, i polne, i mnóstwo mostów i zabudowań czasami nad tym kanałem. I czasami zwierzynę leśną się zobaczy już na dole, kiedy będziemy nad Różnie, no to mnóstwo przeróżnych, sto kilkadziesiąt, jeśli nie 200 różnych gatunków ptactwa. Przypomnijmy, że mamy cały kanał, to jest obszar chronionego krajobrazu kanału Elbląskiego, ale zaczyna się Kraniec w Ostródzie, to jest obszar Natura 2000, Jezioro Drzęskie, rezerwat, i Kraniec drugi Elbląski, Jezioro Druzno, to też jest z kolei właśnie ptasi rezerwat i też Natura 2000, czyli jest co oglądać, ale powtórzmy, no naprawdę dla wytrwałych, dla koneserów można się wyciszyć, nie do końca zanudzić, bo chcemy, aby płynący czerpał też wiedzę na temat kanału, czyli mamy podpisaną umowę i są na statkach przewodnicy kwalifikowani z PTTK-u naszego, Zachodniomazurskie Stowarzyszenie Przewodników się tym zajmuje. No mamy catering właśnie już profesjonalny na statku, czyli tak podsumowując, fantastyczny rejs, ale wchodząc na pokład trzeba wiedzieć, że to nie ma adrenaliny sportowej, tylko raczej właśnie płynięcie i podziwianie tego, co jest za burtami, ponad głowami w naszej krainie kanału Elbląskiego czy Ostródzka Elbląskiego. Raczej nie polecajmy płynięcia z małymi dziećmi, bo to i dla tych dzieci będzie męczące i dla współpasażerów. Także tak to powinno wyglądać.
6: A zasięg na trasie jest?
7: No właśnie, co do zasady jest, są czasami miejsca, gdzie nie ma, czasami na Bochylnie, Buczynie to są minuty, czasami może nad Różnie. No są takie jeszcze miejsca, że rzeczywiście zasięg ginie, jeśli chodzi o internet. No ale co? W końcu po to się płynie właśnie, żeby być może na chwilę się oderwać. I teraz bardzo szybko jeszcze powiedzmy to, że chcieliśmy przywrócić, zastanawialiśmy się, bo ten rejs kilkanaście lat już go nie było, czy w ogóle będzie zainteresowanie. I postanowiliśmy tak testowo spróbować raz w miesiącu na razie. Maj, na koniec każdego miesiąca tutaj sezonu tegorocznego, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, myśląc o bardziej o przyszłym roku, o rozpropagowaniu tego rejsu i przymierzeniu się do może częstszego pływania, jeśli byłoby takie zainteresowanie. No na razie już na bilety na czerwiec w większości mamy sprzedane, proszę się jeszcze zainteresować, jeśli nie, to myśleć już o lipcu i sierpniu. Natomiast w maju zainteresowanie było takie, że właśnie dołożyliśmy drugi statek, czyli w ten dziewiczy rejs na raz wypłynęły dwa statki Ostróda, między innymi nasza flagowa i Birkut, i w związku z tym no płynięcie te statki, trudno powiedzieć, kto był pierwszy w tym rejsie na pierwszym statku czy drugim, bo odbiły od brzegu razem, jednocześnie w tej samej sekundzie, potem już się tam tasowały po drodze. W każdym razie odbył się ten pierwszy dziewiczy rejs i postaramy się go kontynuować.
6: Jak będzie w czerwcu? 25 czerwca, skąd, dokąd, jak płyniemy?
7: Idea jest taka, że właśnie ostatni czwartek miesiąca on będzie płynął też, no za każdym razem wypływało 8, najpóźniej 8:15 z Elbląga do Ostródy, będzie nocował w Ostródzie, no i nazajutrz o 8 rano wypływa z Ostródy do Elbląga.
6: Czyli
7: w piątek, ostatni czwartek z Elbląga, ostatni piątek miesiąca w stronę Elbląga z Ostródy.
6: No i też internauci pytają, a co z powrotem? 11 godzin płynę i co?
7: No tak, no to już jest kwestia, jaką opcję wybierze pasażer, no bo różnie można potem próbować wrócić albo zostać w tym Elblągu, przecież niektórzy tak mogą, czy pociągiem. No z Polski ludzie przyjeżdżali, czyli różnie właśnie dotarli być może pociągiem do Ostródy i z Elbląga też pociągiem mogą wracać, ale generalnie zapewniamy w to samo miejsce, z którego wypłynęliśmy, czyli jeżeli to Ostróda, to po dopłynięciu do Elbląga odwozimy pasażerów naszym pierwszym autobusem.
6: Także możecie wrócić spokojnie, ale też prezesie taki challenge dla najwytrwalszych, powiedzmy, Elblążan. Wsiąść w Elblągu, dopłynąć 11 godzin do Ostródy, przenocować w Ostródzie i wrócić sobie do Elblągu.
7: Statkiem albo rowerem, bo można na pokład zabrać rower. No jeszcze powiedzmy, że dla tych wytrwałych, którzy przepłyną te 11-12 godzin cały rejs, no wręczamy stosowne certyfikaty, tak?
6: Także jeśli jesteście zainteresowani, to ruszyła, a w zasadzie trwa sprzedaż na czerwcowy rejs z Elbląga do Ostródy, ale też z Ostródy do Elbląga. Wejdźcie na stronę internetową Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej. Jeśli nie zdążycie, no to zostaje wam jeszcze 30 lipca i 27 sierpnia.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
6: Na początek tego wydania magazynu reporterów Meloradia Mazury będziemy rozmawiać o ciepłownictwie, dużych pieniądzach, a także o tym, czy Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zarabia ze sprzedaży ciepła, a może z produkcji energii elektrycznej. Ja nazywam się Marek Apel, to jest magazyn reporterów, a ze mną w studiu prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Wojciech Zalewski. Witam serdecznie.
5: Dzień dobry, witam pana.
6: Panie prezesie, no właśnie, takie informacje przebijają się w mediach społecznościowych, ale też na sesji, na komisjach Rady Miasta w Ostródzie MPEC zarabia. I to gigantyczne pieniądze, bo zysk netto za 2025 rok to jest 4 miliony 100 tysięcy złotych. I uwaga, bo to nie jest jednorazowy przypadek, albo inaczej wpadka, bo rok temu również wykazaliście zysk netto na poziomie 3 641 tysięcy złotych. Stabilne finanse MPC-u?
5: No, ja bym był taki złośliwy, to bym powiedział, a może trzeba po prostu zarządzać spółką, a nie tylko w niej bywać.
6: Ale to nie jest przytyk do pozostałych prezesów.
5: Broń Boże. To jest nawet jak niektórzy mówią, fakt autentyczny. Więc rzeczywiście spółka zarabia. I rzeczywiście nawet ja mam dylematy, czy ten poziom zarobkowania, on w liczbach bezwzględnych wygląda bardzo dużo, jest pożądany i dla spółki, i dla mieszkańców. Ale proszę spojrzeć na to inaczej. Spółka na przestrzeni ostatnich lat zainwestowała ogromne pieniądze. Nie wszystkie pieniądze są z dotacji. Część tych pieniędzy musimy obsługiwać, czyli spłacać zobowiązania. Czyli, jak to mówi klasyk, z jednej strony chcielibyśmy mieć ciastko, a z drugiej to ciastko zjeść. Kiedy w roku 2022 błagam na kolanach Rady Miasta w Ostródzie o to, żeby dokapitalizowali spółkę, bo sytuacja była dramatyczna.
6: Pamiętam te chwile.
5: Wiele osób też pamięta, ja też. To powiedziałem, że my kiedyś oddamy te pieniądze. I myślę, że to jest taki czas, kiedy spółka ochoczo to zrobi i nie ma z tym żadnego problemu. Natomiast struktura tego zarobkowania jest zupełnie inna.
6: Panie prezesie, ja przepraszam, że przerwę, bo w mediach społecznościowych pojawiają się komentarze niepochlebne na temat spółki, ale też jej pracowników, w tym też pana, że wy doicie, mówiąc kolokwialnie, mieszkańców Ostródy. To jak jest?
5: Rozmowa o pieniądzach jest zawsze tematem wrażliwym. Jeżeli przyjmiemy i popatrzymy na miasto w okolicy, to nie doimy. Wręcz jesteśmy tańsi. Jeżeli popatrzymy na liczby bezwzględne, czyli to 120 parę złotych, taka wartość średnia gigajoula z przesyłem, to rzeczywiście ta kwota wydaje się dosyć duża. Ale tak jak powiedziałem, zadawałem sobie wiele takich pytań egzystencjonalnych i mówię, co jest dla ludzi ważne. I wyszło mi na to, że dla ludzi powinno być najważniejsze, przynajmniej tak mi się wydaje, bezpieczeństwo i stałość pewnych rzeczy. A tą stałość gwarantujemy. Zobaczcie państwo, że od półtora roku spółka nie podnosi, a wręcz obniżyła cenę gigajoula. A czy coś spadło na rynku? Czy ceny paliwa? Zobaczcie państwo, co się dzieje z paliwem. Lekkie zawirowanie i paliwo idzie w górę. My również pracujemy na giełdzie. My również kupujemy gaz na giełdzie. My również sprzedajemy energię elektryczną na giełdzie. I my również mieliśmy stratę w latach ubiegłych, która to strata zostaje odpisywana przez to, że nie płacimy podatku dochodowego. W związku z tym też się pojawia zysk. Taka jest siła rzeczy. Ale głównym kołem napędowym naszej działalności jest ograniczenie kosztów, zmiana sposobu zarządzania spółką oraz sprzedaż energii elektrycznej.
6: Czyli mówiąc kolokwialnie, zarobiliście na sprzedaży energii elektrycznej z dwóch źródeł, bo to jest tak zwana kogeneracja, ale też instalacja fotowoltaiczna uruchomiona nie tak dawno przez spółkę. Natomiast na sprzedaży ciepła zysk czy strata?
5: Strata.
6: Dlaczego?
5: No bo filozofia spółki jest taka, że utrzymujemy tą cenę i chcę powiedzieć, że za wszelką cenę, ale tak de facto jest, bo... Ja nie chcę tu nikomu nic udowadniać też, żeby to wybrzmiało, ale model musi być taki, że ten model musi zarabiać tam, gdzie można, po to, żeby przysypać tam, gdzie traci. I to jest model spółki, która jest troszeczkę organizacją non-profit. Ale z drugiej strony jesteśmy spółką. Nie mogę liczyć na to, żeby ktoś mnie ciągle dokapitalizowywał. My musimy sobie poradzić. Idą kolejne inwestycje, które w prostej linii nie przynoszą zysku. Kładziemy nowe sieci. W przyszłości te pieniądze będą do nas spływać. To jest okres amortyzacji, jest bardzo długi, więc my musimy być zabezpieczeni i finansowo, i płynnościowo, żeby regulować te zobowiązania.
6: Rozumiem to wszystko, ale jest zysk 4 miliony 100 tysięcy, no to teraz o jego podziale. 1 600 000 to dywidenda, MPEC odda zysk, a w zasadzie część zysku urzędowi miasta, trafi on do budżetu miasta, 2 miliony na kapitał zapasowy z przeznaczeniem na inwestycje, no i 500 tysięcy na fundusz nagród. Uczciwy podział?
5: Podział jak podział.
6: Bogu co boskie, cesarzowi co cesarskie.
5: Panie redaktorze, no właściciel ma prawo do dywidendów. I tak jak powiedziałem na początku, kiedyś spółka dostała, dzisiaj chce to oddać. I to myślę, że to właśnie jest uczciwe. Żeby być konsekwentnym w tym, co się robi. Postępowanie właściciela moim zdaniem jest prawidłowe, bo nawet jak pan zauważył, że w poprzednim roku też był zysk, nikt po te pieniądze tak do końca ręki nie wyciągał. Nie wyciągał w ogóle. I to było bardzo dobre rozwiązanie z punktu widzenia inwestycji, które wykonujemy. Dzisiaj tak się zadziało. Jeżeli chodzi natomiast o nagrody, no to tak, na dobrą sprawę, te nagrody netto dla pracowników, bo ja nie otrzymałem takiej nagrody, to jest 290 tysięcy. Czy to jest dużo, czy mało? No pewno to jest dużo. Znowu w liczbach bezwzględnych. To jest bardzo dużo. Natomiast no, pracownicy też pracują ciężko i liczą na to, że ta umowna trzynastka, premia, jak ją zwał, będzie dostępna i się z tego cieszą.
6: Panie prezesie, no dobra, ale o trwających inwestycjach, bo też otrzymaliście gigantyczną dotację na rozbudowę sieci ciepłowniczej. To jest rozbudowa sieci w okolicach ulicy Stapińskiego i Wyspiańskiego w Ostródzie. Te prace, z tego co widziałem, już powoli się toczą. Duża inwestycja, która powiększy zasób odbiorców po tej stronie torów.
5: W przyszłości tak, aczkolwiek inwestycje sieciowe to jest takie dziwne zjawisko. One wprost nie przynoszą jakiegoś zysku. One mogą ograniczać straty, jeżeli wymienimy starą sieć na nową, preizolowaną, lub mogą spełniać jakieś inne funkcje, na przykład bezpieczeństwo. To, co robimy od ulicy Savio do Wyspiańskiego, do dawnego budynku Banku PKO, to jest bezpieczeństwo. Jak państwo wiecie, jak pan zapewne wie, to wkrótce będziemy robili inwestycje pod torami, żeby zlikwidować naszą rurę nad torami. Inwestycja na Wyspiańskiego to jest pewien bypass, który da nam bezpieczeństwo. Da ludziom, którzy są po tamtej stronie torów, czyli Tysiąclecia i te wszystkie inni odbiorcy, do hotelu Villa Port włącznie, będą mogli czuć się bezpiecznie. I to jest filozofia. Nie zawsze inwestycja musi coś dawać takiego super wymiernego. To słowo bezpieczeństwo mi się przewija dosyć często, ale uwierzcie mi państwo, że bezpieczeństwo jest dla nas najważniejszą rzeczą, bo dzieją się różne rzeczy na świecie, a ciepło systemowe powinno być jednym z najbezpieczniejszych nośników energii elektrycznej i cieplnej.
6: Panie prezesie, wspomniał prezes o likwidacji tego ciepłociągu pod kładką kolejową. Kiedy? Czy wykonawca jest już wybrany? Kiedy chcecie rozpocząć tę pracę?
5: Nie chcę pana oszukać, ale wydaje mi się, że w niedzielę został ogłoszony przetarg. No, ktoś powie, że w niedzielę? No tak, no też musimy nieraz popracować i w takie dni, więc w niedzielę został ogłoszony przetarg. Nie chcę filozofować, kiedy to będzie, bo nie pamiętam, ale plan jest taki, żeby to zadziało się jeszcze w tym roku.
6: Panie prezesie, w mediach tych ogólnopolskich od niedawna przetacza się taka informacja, że operatorzy sieci energii elektrycznej będą mieli moc nad instalacjami fotowoltaicznymi na naszych domach. No to teraz pytanie do pana, czy MPC-owi też będzie można tak pstryczkiem wyłączyć, jeśli będzie nadprodukcja w sieci? To jest pana zdaniem bezpieczne rozwiązanie? No bo jak słyszeliśmy dziś w tej audycji, jesteście dość solidnym producentem energii elektrycznej.
5: No, produkujemy 26-28 tysięcy megawattogodzin rocznie, to jest dużo. Ale u nas ten system już funkcjonuje dawno. Operator może wyłączać farmę fotowoltaiczną, może wyłączyć kogenerację. Albo samodzielnie, albo informując nas o tym, że będzie wyłączenie i musimy się do tego dostosować. Pewno, żebym tak nie chciał, bo to jest strata właśnie takich pieniędzy ekstra. Ale no niestety infrastruktura krajowa, czyli sieci elektroenergetyczne, nie są przygotowane do tak dużej liczby energii, która jest sprowadzana w sieć latem albo wtedy, kiedy wieje wiatr. To jest... No trochę wylaliśmy dziecko z kąpielą. Pozwoliliśmy zamontować tyle instalacji fotowoltaicznych i na domach jednorodzinnych i tych plantacji, nazwijmy to tak, farm wokół Ostródy jest bardzo dużo. Jakby ktoś sobie dronem polatał, to zobaczy, że tego jest naprawdę sporo i to nie są małe moce. Więc zauważcie państwo, jak to wszystko zacznie wytwarzać energię elektryczną, no to gdzieś tą energię trzeba zbackupować. A nie ma takich akumulatorów jeszcze, które by mogły to przyjąć. Technologia się rozwija. Może i my będziemy posiłkować się takimi akumulatorami, ale na razie są one bardzo drogie i nieduże.
6: Czyli zagrożenia dla was nie ma? Czy jest duże?
5: Jeśli nie, chodzi o to są... Znaczy, tak, rentowność może nam spaść, ale filozofia jak gdyby cała funkcjonowania ostrowskiego NPC-u była taka, żeby móc wybrać źródło, a nie korzystać tylko z jednego. Jak przyszedłem do spółki, były dwa źródła. Węgiel i kogeneracja. A teraz mamy kogenerację, gazówkę, biomasę, węgiel. Palimy tym, co jest tańsze.
6: To chyba jeszcze tylko energii jądrowej nie mamy w Ostródzie.
5: No to ten... Nie będziemy raczej mieli, ale wkrótce może powstanie też pompa ciepła, na którą czekamy na dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i mogę też powiedzieć już chyba otwarcie, że bardzo mocno pochylamy się nad magazynem ciepła, nawet takim ziemnym, który będzie mógł zmagazynować dosyć spore ilości, mówiąc w uproszczeniu, ciepłej wody, którą wykorzystamy wtedy, gdy będzie to nam potrzebne i nie będziemy musieli dodatkowych źródeł włączać, żeby tę wodę wyprodukować.
6: Panie prezesie, w ostatnich tygodniach nieco skrócił się jeden z kominów w spółce. To ten węglowy, gazowy, biomasowy. I po co wyście komin skracali?
5: Brzydki był, tak.
6: Tak? Poważnie?
5: Komin był zmęczony pracą. To bez komin od kotłowni węglowej. W kominie znajdują się różne substancje chemiczne. Kotły węglowe nie pracują tak jak kiedyś, że pracowały 24H przez 365 dni w roku. W związku z tym ten komin nie jest wygrzany i następują tam różne chemiczne reakcje. No i taka reakcja nastąpiła u nas, ludzi, którzy zajmują się weryfikowaniem tego, czy komin spełnia wymogi, czy nie, podjęli taką decyzję, że musieliśmy go skrócić chyba o 13 metrów. Pięknie wygląda, świeci się jak trzeba, jest ładny. My mało emitujemy, więc tutaj nie ma żadnego zagrożenia, bo wtedy był taki duży, bo emisja z takiego kotła jeszcze kiedyś, dawno, dawno temu, jak to powstało, no, te filtry były trochę inne. Teraz dysponujemy już lepszymi rozwiązaniami, więc ludzie powinni być szczęśliwi.
6: Póki co nie potrzebujemy ciepła systemowego, za oknem temperatury spełniają nasze oczekiwania, także zapewne już większość odbiorców ciepła systemowego w Ostródzie zrezygnowała z tak dużych dostaw. Póki co cieszymy się z zysków. Prezes niech ucieka do spółki, która zarabia. Niech prezes bywa żebyśmy za rok się spotkali i mówili o strzałce zielonej w górę, a nie czerwonej w dół, jak w przypadku większości miejskich spółek.
5: Nie postrzegajcie nas jako spółki, która chce łupać mieszkańców. To nie jest nasz cel. Staramy się utrzymać tę cenę i robić wszystko, by firma się rozwijała. Dziękuję bardzo.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
6: W tym programie będzie o bezpieczeństwie na wodzie, ale też na lądzie. Ostróda, a także powiat ostrudzki przygotowują się do sezonu wakacyjnego. Ruszyły wzmożone kontrole miejsc małej gastronomii. Wszystko po to, żebyśmy mogli smacznie, ale też bezpiecznie zjeść lody czy zapiekankę na nabrzeżu Jeziora Drwęckiego.
1: To warto wiedzieć.
8: Zdzisław Sokołowski, powiatowy inspektor sanitarny w Ostródzie.
6: Panie Zdzisławie, rusza sezon turystyczny na Warmii i Mazurach. Ostródy nie sposób nie docenić. Miasto turystyczne pod każdym względem. Wzmożone kontrole, jeśli chodzi o te punkty?
8: No bardzo nas to cieszy, że akurat Ostróda jest miejscem turystycznym, będzie często odwiedzanym przez turystów, że osoby te korzystają zarówno z gastronomii, jak i również z miejsc nocygowych na terenie naszego powiatu. Oczywiście, że każdy wzmożony ruch turystyczny zwiążący się z większym obciążeniem niż w czasie całego roku z rejonu naszego powiatu również wymaga od nas dużej czynności, jeżeli chodzi o gastronomię, o sposób żywienia, również korzystania z miejsc nocygowych na terenie powiatu. Przygotowując się do tego sezonu, bierzemy pod uwagę to, że te punkty działają tylko w określonym okresie czasu, czyli w tych miesiącach powiedzmy ciepłych i letnich. Także to również powoduje to, że często musimy być w tych miejscach, nie tylko w ciągu tygodnia, ale również w soboty i niedzielę i taką działalność podejmujemy.
6: Panie inspektorze, no dobrze, to idzie kontroler. Co on sprawdza, na co zwraca uwagę? Czy wycofuje taką żywność na przykład po terminie przydatności do spożycia?
8: No stwierdzenie żywności po terminie przydatności do życia zawsze się wiąże z wycofaniem tego produktu, ale nierzadko również z postępowaniem mandatowym, jeżeli jest taka potrzeba. Natomiast nas interesuje wszystko. Nie tylko termin przydatności do spożycia, czy to towary takie są, czy ich nie ma, ale również technologia, również sposób przygotowania potraw, przygotowanie zdrowotne pracowników do sporządzania potraw, warunki przechowywania tej żywności gotowej, surowców. Także cały szereg obowiązków spełnia na inspektorach Państwowej Inspekcji Sanitarnej i one wszystkie te warunki są spełniane. Także zwracamy uwagę na szereg różnych rzeczy przygotowanych przez punkty żywnościowe, tak żeby konsument mógł zjeść smacznie, dobrze i tanio.
6: Mówi się, że właśnie konsument jest ostatnim kontrolerem jakości. Zgodzi się Pan z tym?
8: Oczywiście, że tak. Tym bardziej, że naszych osób, które się trudnią kontrolą jakości przygotowywanej żywności jest kilka osób i tych punktów na terenie naszego powiatu jest około 1200, więc siłą rzeczy nie jesteśmy w stanie być wszędzie o każdej porze, w każdym miejscu. Jesteśmy tam raz na jakiś czas. Natomiast konsument korzysta z tych punktów prawie codziennie. Więc on jest najlepszym probierzem, najlepszym oceniającym warunków żywieniowych proponowanych przez ten zakład wytwórczy i również jakości produktów sprzedawanych w tych obiektach i wszelkie takie uwagi albo są kierowane bezpośrednio do właścicieli tych obiektów, albo przez nas i z prośbą jednoczesną o kontrolę w tych punktach. I na takie sygnały reagujemy.
6: Wy jako kontrolerzy zwracacie coraz mniej uchybień, jeśli chodzi o sprzedaż na powietrzu takiej żywności?
8: Znaczy, generalnie te obiekty, które trudnią się sprzedażą żywnością, no z racji chociażby tego, że mamy XXI wiek i technologia jest coraz lepsza, więc one są coraz lepszej jakości, coraz lepsze o poziomie wykończenia. Także tych zastrzeżeń technicznych, technologicznych jest mniej. Aczkolwiek to jest również czynnik ludzki. Więc żywność przerabiana jak gdyby w tych punktach, to zależy od człowieka, który jest właścicielem tego zakładu. Albo się coś robi dobrze, albo tylko dobrze, albo niezbyt dobrze, albo źle wręcz. I to wymaga stałej naszej obecności, stałego zwracania uwagi na to, w jakich warunkach, jak to jest przygotowane do spożycia. Także obecność naszych pracowników jest konieczna, żeby jakość żywności była przynajmniej na podobnym poziomie w różnych zakładach wytwarzających żywność.
6: Na początku są upomnienia, czy od razu jest mandat?
8: Zawsze nasza obecność jest kontrolowana. kontrolno-instruktażowa. Czyli zawsze to się kończy pouczaniem, w jaki sposób się powinno przygotowywać żywność, żeby to nie odbijało się na warunkach zdrowotnych konsumentów. A jeżeli ktoś jest bardzo uporczywy i bardzo dba o to, żeby źle wykonywać swoją pracę, no to nie z kranym adetami. Czasami po prostu inne możliwości napomnienia, żeby ta żywność była przygotowana w sposób właściwy, nie ma.
6: Jaki to mandat?
8: My mamy prawo do nakładania mandatu do 500 zł. One są różne w zależności od ciężkości przewinienia. Od 50 zł do 500 z tych najwyższych mandatów korzystamy dosyć rzadko. Oczywiście, że możemy zamknąć dany punkt gastronomiczny. Wszystko zależy od ciężkości przewinienia po prostu.
1: Zmieniamy temat.
6: Ze mną w studiu młodszy aspirant Piotr Kwiatkowski, Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie. Witam serdecznie. Dzień dobry.
9: Dzień dobry Państwu.
6: My dzisiaj o wodzie i o szeroko rozumianym bezpieczeństwie na plażach nad wodą będziemy rozmawiać, bo patrole wodne Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie już pływają. Gdzie wy pływacie i jakimi jednostkami?
9: To znaczy tak, zacznę od tego, że zbliża się okres wakacyjny. Tak jakby w tym okresie przygotowawczym, czyli od maja, kiedy zaczynamy pływać, zaczynamy też prowadzić zajęcia z profilaktyki dla dzieci i młodzieży, dla osób dorosłych, w wypożyczalniach sprzętu, na przystaniach. Pływamy na wszystkich akwenach tak naprawdę na terenie naszego powiatu. Wyposażeni jesteśmy w dwie łodzie typu Sportis. Są to łodzie z kabinami. Silniki mamy 200-konne w tych łodziach. Możemy pełnić służby w różnych warunkach. No niestety, jak to widać za oknem, pogoda nas nie rozpieszcza. W tym okresie jest jeszcze mało jednostek, które znajdują się na wodzie. Aczkolwiek praktycznie w każdy weekend można nas spotkać głównie na Jeziorze Drwęckim, ale i na tych wszystkich akwenach tutaj dookoła, czyli na jeziorach Szeląg, Szeląg Duży, Szeląg Mały, Jezioro Ilińskie, Jezioro Pałzeńskie. Na tych mniejszych akwenach, na których potrzeba jest czasami pełnienia służby, bądź na terenach przywodnych, czasami jeździmy też samochodem.

0: takie zatrzymanie wodniaka?
1: To znaczy tak, zacznę od tego, że taka kontrola nie różni się dużo od kontroli na ulicy, aczkolwiek no, utrudnione jest to, że jest ona w bardziej ekstremalnych warunkach. W łodziach, w jednostkach pływających tak naprawdę nie ma hamulca. Jedynym hamulcem to może być w łodziach motorowych wrzucenie biegu wstecznego, to można dosyć szybko wyhamować, ale nie wszystkie jednostki są wyposażone w silniki, tak? W pierwszej kolejności łodzie do kontroli wybieramy, jeżeli sternik popełnia jakiekolwiek wykroczenie, jeżeli widzimy, że jest jakieś rażące naruszenie przepisów, które panują na danym akwenie. Aczkolwiek, czy policja, czy inne podmioty, które pływają również po naszych jeziorach, czyli chociażby inspektorzy żeglugi śródlądowej, Państwowa Straż Rybacka i inne podmioty, mogą kontrolować tak naprawdę wszystkie jednostki. To, co odróżnia ogólnie wodniaków, już nie mówię tu o służbach mundurowych, to jest wysoka kultura i przy takich kontrolach tak jest naprawdę bardzo miła atmosfera. My staramy się tak jakby działać profilaktycznie, informować, tak jakby przekazywać informacje wodniakom, żeby spędzali ten czas nad wodą jak najbardziej bezpiecznie.
0: Dobra, ale zdarzają się też sytuacje, że wy pomagacie. Ja pamiętam taką sytuację, jezioro Drwęckie, właśnie zabrakło paliwa w łodzi motorowej, no i wy jako patrol podpłynęliście, pomogliście. Zdarzają się takie też akcenty, że jeden drugiemu musi pomóc.
1: To znaczy tak, no my przede wszystkim jesteśmy po to, żeby pomagać. Jeżeli jest jakaś tak jak na przykład załamanie pogody, to no wielokrotnie pomagaliśmy jakimś łodziom, które straciły stateczność, czy nawet zabrakło paliwa, tak? Jesteśmy od tego, żeby chronić i pomagać. Wielokrotnie tak pomagaliśmy w scholowaniu jakiejś łodzi, która uległa awarii. Wielokrotnie na przykład też holowaliśmy osoby, które wybrały się w niezbyt przyjaznych warunkach atmosferycznych i nie mogły same wrócić z uwagi na chociażby silny wiatr. Bardzo dużo takich sytuacji jest w każdym sezonie, no i dla nas jest to tak naprawdę satysfakcja, że możemy komuś pomóc.
0: Waszych działań na wodzie jest nieco mniej, a lipiec, sierpień to są takie dwa miesiące, gdzie już wy jako policjanci na wodzie macie sporo pracy?
1: To znaczy tu ten sezon jest bardzo specyficzny z uwagi na tą ciężką pogodę, bardzo ciężkie warunki. Bardzo mało łodzi jest przycumowana na przystaniach. Ogólnie nie ma reguły, aczkolwiek wiadomo, że w tym sezonie wakacyjnym na pewno jest dużo więcej pracy, jest więcej nawet zaplanowanych służb, czy nawet w ciągu tygodnia jest dużo tak naprawdę imprez i eventów do zabezpieczenia. Dostajemy informacje z prośbą o tym, czy byśmy mogli zabezpieczyć jakieś większe, bardziej niebezpieczne przedsięwzięcia. No i na pewno tej pracy jest dużo więcej.
0: Jakie grzechy mają wodniacy?
1: To znaczy tak, najpopularniejszym, już chyba w tamtym roku w wywiadzie mówiłem, najpopularniejszym wykroczeniem jest brak odpowiedniego wyposażenia. Aczkolwiek tutaj też w naszych warunkach, na naszym jeziorze Drwęckim jest ograniczenie prędkości i bardzo dużo ludzi przyjezdnych tego nie wie. Głównie wiąże się to z wytwarzaniem fali, która obija jednostki, które są przycumowane na przystaniach. Bezmyślnie wchodzą na jednostki pływające, już nie mówię nawet tutaj o jednostki, na których są wymagane uprawnienia, ale również na kajaki, na łodzie wiosłowe, deski SUP pod działaniem alkoholu. Tu musimy rozgraniczyć sobie odnośnie tego, że na łodziach, gdzie nie ma wymaganych uprawnień, osoba, która jest tak zwanym sternikiem, tak, czyli na przykład powiedzmy w kajaku dwie osoby mają wiosło, dwie osoby są sternikami. Osoba pod działaniem alkoholu popełnia wykroczenie, które jest zagrożone karą do 500 zł mandatu, bądź wniosek do sądu, jeżeli osoba się z tym nie będzie zgadzała. Natomiast na łodziach, gdzie są wymagane uprawnienia, no te konsekwencje są dużo, dużo większe.
0: Tracę też uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi?
1: No to najczęściej zadawane pytanie. Już powiedziałem tutaj odnośnie łodzi, gdzie nie ma uprawnień, bo takie też pytania dostajemy, gdzie tutaj tak naprawdę jest rozliczana osoba za wykroczenie. Przy łodziach, gdzie wymagane są uprawnienia, zawsze sprawa oddawana jest do sądu i sąd o tym decyduje. No i z tego, jakie informacje posiadam, każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie. Nie jest tak, że obligatoryjne zatrzymywane są prawo jazdy, aczkolwiek jeżeli sąd stwierdzi, że jakieś było zagrożenie bezpieczeństwa, tak, to i niejednokrotnie nie dość, że zatrzymywane są uprawnienia na wszystkie pojazdy mechaniczne, także orzek

0: orzekany jest zakaz prowadzenia wszystkich pojazdów. Trzeźwość badana jest obligatoryjnie, aczkolwiek jeżeli nie mamy jakiegoś tam podejrzenia, tak, nie widzimy, że ktoś zachowuje się podejrzanie, widzimy, że osoba jest trzeźwa, nie musimy przeprowadzać takiego badania, ale badamy z uwagi na to, że dostajemy informacje czasami, że ktoś pływa, może być nietrzeźwy, są interwencje zgłaszane, gdzie musimy czasami lecieć bardzo daleko, płynąć, tak, bardzo daleko, przemieszczać się.
1: Woda to jest jednak żywioł, musimy czuć respekt. Alkohol za kółkiem w ogóle obniża naszą koncentrację, sprawność, czas reakcji. Alkohol i woda to jest chyba najgorsze połączenie.
0: Jeżeli chodzi o alkohol i wodę, no to uważam, że nawet przebywanie nad wodą pod działaniem alkoholu nie jest wskazane. Nie tylko sternik, który no jest tutaj zobligowany, żeby być osobą trzeźwą, ale także osoby, które znajdują się na takiej jednostce, mając kamizelkę ratunkową, nie wszyscy je zakładają. Osoby, które twierdzą, że potrafią pływać, trzymają taki tutaj sprzęt na jedno, ale nie mają go na sobie. I teraz pod działaniem alkoholu bardzo często jest brawura, przecenianie swoich możliwości. Często ludzie wskakują do wody, a okaże się, że jednak no, nie mają siły, tak, nie mogą dopłynąć, no i potem dochodzi do tragedii. Przestrzegam chociażby tutaj ludzi, którzy pływają z małymi dziećmi, mimo że potrafią pływać, radziłbym, żeby te dzieci miały na sobie kamizelkę ratunkową. Dorośli, jeżeli uznają, że nie muszą, tak, ale jeżeli to będzie robione z głową, nie będzie pod działaniem alkoholu, no to... To już jest ich decyzja.
1: Na plażach w Ostródzie ratownicy będą dyżurować od 27 czerwca. Przypomnę tylko, że w naszym mieście są dwa strzeżone kąpieliska. To kąpielisko nad Jeziorem Drwęckim, a także dobrze wszystkim znane kąpielisko nad Jeziorem Sajmino.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: W tym programie mieliście wysłuchać rozmowy z Renatą Ferenc, pracownikiem Centrum Kultury w Ostródzie. Niestety pracownicy tej jednostki kulturalnej w naszym mieście są tacy zarobieni, że kolejny raz przełożyli termin spotkania w Melo Radio Mazury. Ja nazywam się Marek Apel, wysłuchacie magazynu reporterów, a ze mną w studiu w zastępstwie kulturalnym Artur Munie, rzecznik Urzędu Miasta w Ostródzie. Witam serdecznie.
3: Dzień dobry, postaram się godnie zastąpić.
1: Godnie zastąpić. Nie ukrywam, że trochę żalu mam do pracowników Centrum Kultury w Ostródzie z dyrektorem Rafałem Bykowskim na czele, ale to nie miejsce na wytykanie tych żali. Arturze, porozmawiamy dzisiaj na temat Dni Morza, bo ta impreza zbliża się wielkimi krokami i w tym roku będzie na bogato. Raz, że będzie i pokaz fajerwerków, i pokaz laserowy, ale będą koncerty i trochę powrót do korzeni, bo szanty wracają w końcu tam, gdzie ich miejsce.
3: Tak, szanty wracają na molo. Zresztą to jest też ukłon w stronę uwag zarówno żeglarzy, jak i widzów, którzy zawsze jednak tą scenę na molo postrzegali jako najlepsze miejsce na jeziorze, jako najlepsze miejsce na szanty, na tego typu muzykę, która jest tam przeznaczona. Wobec tego rzeczywiście jakby zamieniamy trochę znowu te sceny i scena zostaje scena przy Drwęcy, przy Placu Zabaw na bulwarze, ale zamieniamy trochę te miejsca muzycznie, czyli na scenie, na bulwarze, na Placu Zabaw już w piątek. To też jest nowość, bo impreza Scena jest Twoja była w niedzielę, a teraz robimy ją w piątek. No liczymy na większą frekwencję też w piątek wieczór. Piątunio, piąteczek, wszyscy już wychodzą na weekend na bulwar. Wobec tego Scena jest Twoja i tutaj koncert zespołów Bergalizacja z Ostródy. To jest taki nowy twór rodziny Bergalizacji. Dlatego Bergalizacja. Uh-huh. Staramy się wspierać też Ostródzie w takich działaniach. Zespół Metro, popularny dosyć zespół popowy. No i Leon Krześniak chyba w swoim debiucie w Ostródzie, w tej nowej odsłonie, Ostrudzianin, robiący karierę. Myślę, że na szerokie wody wypłynie Leon niedługo i to jest jego pierwszy koncert na naszym terenie. Czyli w piątek o godzinie 18:30 Scena jest Twoja. Bulwar przy Jeziorze Drwęckim, Plac Zabaw.
1: Arturze, ale zatrzymajmy się chwilę właśnie przy Leonie Krześniaku. To jest jego rzeczywiście pierwszy koncert tutaj w Ostródzie?
3: Jako Leon Krześniak, tak. Występował, bo Leon ma na imię Paweł. Leon to jego, Leon to jego pseudonim artystyczny. Ja nie kojarzę, żeby występował pod...
1: Czyli już jak rozwinął skrzydła.
3: Tak, tak. No, jako Paweł to grał jeszcze w zespole. Nie pamiętam, jak się nazywał ten zespół, ale jeszcze w takim rockowym zespole grał. Później ja go usiłowałem wciągnąć na WOŚP, ale jakoś nam się nigdy nie składało. Wobec tego to jego debiut w Ostródzie. No, Leon jest też chyba wziętym producentem muzycznym, produkuje Lasanach między innymi hity same, także no myślę, że jak powiedziałem, kariera przed nim.
1: Kariera przed nim, warto odwiedzić 26 czerwca bulwar Jeziora Drwęckiego, tam będziemy mogli posłuchać koncertu Scena jest twoja. Zagra między innymi Leon Krześniak, Mergalizacja plus do tego animacje na bulwarze europejskim, ale 27 czerwca to jest napakowany dzień, jeśli chodzi o atrakcje, ale zatrzymajmy się chwilę właśnie przy koncertach szantowych na Molo. Szkutnicy Dźwięków w ubiegłym roku wydali płytę. Słuchałeś?
3: Tak, oczywiście. Dostałem nawet z autografami.
1: A, to do zrzutki musiałeś
3: pomagaliśmy im wydać płytę. No, jak pomagaliśmy, to i dostałem w prezencie. No, nasz dzieło jakby ostródzkie w zasadzie chyba wszyscy są z Ostródy, Szkutnicy Dźwięków, no Andrzej Olszko tutaj cały jakby
1: kapitanem jest.
3: Kapitan, tak, wódz i ster tej łódki, no ale Mirek Jagielski, Jan Goniszewski, Leman i Piotrek Duda, tak? To tak. Cały skład. No już od jakiegoś czasu mijają nam szantami ostródzkie nasze wieczory przy jeziorze i bardzo z tego powodu się cieszę, że w Ostródzie kolejny zespół powstał, zwłaszcza szantowy. No, zresztą mamy z Andrzejem plany na przyszły rok, żeby rozszerzyć formułę Dni Morza, ale to jest na przyszły rok.
1: A no to chyba ziści się marzenie wielu Ostrudzian, bo jednak ta muzyka szantowa, pomimo tego, że jesteśmy na Mazurach zachodnich, jest jednak niszowa. Nie mamy sensu stricte festiwalu szantowego, nie zapraszamy innych, ale nasi Szkutnicy Dźwięków jeżdżą gdzieś tam na południe grać szanty.
3: No i korzystając z ich doświadczeń i znajomości, chcielibyśmy rzeczywiście zrobić taki mini festiwal szantowy, ale to nie w tym roku, w przyszłym roku.
1: Artur, no to do 27 czerwca, czyli kolejnego dnia ostródzkich Dni Morza. No właśnie, oprócz koncertów na Molo, Szkutnicy Dźwięków, zespół szantaż, też zespół szantowy. Scena przy Placu Zabaw, tak możemy ją scharakteryzować. Kto tam zagra, bo będą powiedzmy dwa nurty muzyczne. Jeden DJ-ski, ale też kapela Ostrudzianie się nam zaprezentuje.
3: No na tej scenie przy Placu Zabaw zaprezentuje się właśnie kapela Ostrudzianie z gośćmi. To będzie jubileusz 40-lecia kapeli Ostrudzianie. To już jest jak Rolling Stonesi prawie są nasza kapela. Gerard Kowalkowski jak Mick Jagger kiedyś tak uknąłem. Natomiast tutaj od 15 zagrają oczywiście Ostrudzianie tu w którymś momencie tego bloku, ale też zamkowy chór kameralny, co jest ciekawe, w wersji ludowej trochę będzie przy śpiewek ludowych, że tak powiem, chór śpiewał.
1: A to nowość.
3: Tak. Jako gość specjalny Andrzej Gogolin, Azja Śpiewana, no i goście z Niemiec, Osteroda am Harz, naszej zaprzyjaźnionej miejscowości w górach Harcu, Lerbach Thaler, to jest miejscowość również, Lerbach to jest miejscowość, a Lerbach Thaler to nazwa zespołu z tej miejscowości, niedaleko Osteroda am Harz położona. No i tak, no to zresztą będzie niemiecki folklor, nie wiem, czy będą ją odwołać, ale to będzie po niemiecku w każdym bądź razie. I tutaj jeszcze zakończenie szanteczka dla dziecka, czyli takie preludium do tego, co będzie działo się na Molo. Natomiast na Molo DJ też wystąpi, na Molo wystąpi DJ, to będzie DJ Simon G. Będzie nam najpierw rozgrzewał wieczór i zakończy go po pokazie fajerwerków. DJ Simon G również jeszcze zagra, żeby ludzie mogli zakończyć zabawę na dyskoteką na Molo.
1: No to teraz o pokazie fajerwerków, Artur, bo będzie pokaz laserowy, ale będzie też pokaz fajerwerków. Co, gdzie, w jakiej konfiguracji, kto tam jeszcze zagra przy okazji tego, bo pokaz laserowy miała nam skrzypaczka umilić.
3: To jest nasz prezent dla nas z okazji dziesięciolecia portu lotniczego Szymany Mazury. Mazury Szymany. I tu właśnie Violin Show to się nazywa. Przy okazji też pokazu laserowego. To będzie, znaczy na molo. Będzie pokaz laserowy, będą lasery, będą na molo, a skrzypaczka będzie oczywiście w grzybku. I jej dźwiękom muzyki skrzypaczki będą towarzyszyły lasery. O,
1: tak, i to będzie tak, jakoś zsynchronizowane,
3: tak, rozumiem. To będzie zsynchronizowane. Także będzie to ciekawy pokaz na pewno. Ja go już widziałem, bo wyborach mi w zeszłym roku występowała. Ale no to jest fajne, ciekawe na pewno. No i bezpośrednio po tym fajerwerki bezhukowe. Dbamy o zwierzątka dalej.
1: Dbacie o zwierzątka, ale fajerwerki też na bulwarze, czy inna część miasta?
3: Na bulwarze. Tam z tyłu, tam spod dawnego spichlerza będą strzelane, także będzie widoczne na całym nabrzeżu od strony bulwaru europejskiego.
1: Pozwól, że wrócę jeszcze do ubiegłorocznego pokazu laserowego. Specjalnie nie robicie tego na plaży? Nie wyszło w tamtym roku.
3: To jest, lasery mają to do siebie, że mają ograniczoną strefę wpływów, że tak powiem, w której
1: można to zobaczyć.
3: Tak. No i tutaj też na pewno nie każdy będzie mógł to zobaczyć. Natomiast fajerwerki to już każdy. Polecam się ustawić naprzeciwko molo, bo tam będzie to widać.
1: Także najlepiej zająć sobie jak wcześniej najlepsze miejscówki, żeby nie było potem narzekania jak rok temu.
3: Wcześniej trzeba przyjść, tak. No i tutaj jeszcze jak konkurs na najładniej przystrojoną jednostkę pływającą, no bo jakby częścią anturażu dni morza jest parada jednostek pływających.
1: To może inaczej, w ogóle podstawą tego.
3: W zasadzie tak. No są regaty tak naprawdę na początku.
1: Memoriał Waldka Skarżyńskiego.
3: Drugi memoriał Waldka Skarżyńskiego i 33 już regaty Ostródzkie Dni Morza. To od godziny 10:30. No później gdzieś koło 15:00 zakończenie i rozdanie nagród, a o 20:00 mam nadzieję, że wszyscy uczestnicy i nie tylko wypłyną na paradę jednostek pływających i jak najwięcej będzie z nich przystrojonych, bo dalej mamy konkurs, od jakiegoś czasu wróciliśmy do tego chyba około 5 lat, na najpiękniej przystrojoną łódź i przebraną załogę. No i tu są nagrody pieniężne burmistrza.
1: Jest do wygrania kasa duża?
3: 1600-400, pierwsze, drugie, trzecie miejsce.
1: W gotówce, tak.
3: No to z tych atrakcji na jeziorze jakby, nie? Na molo. A dzień cały wypełni nam również charytatywny piknik rodzinny, giełda płyt winylowych, plitar chcemy też do tego dołożyć w amfiteatrze. Będzie strefa też takiej bezpiecznej jazdy przy amfiteatrze. Także od amfiteatru, parkingów, aż po molo będzie cały czas coś się działo. Będziemy charytatywnie zbierać dla Czarka pieniążki, który choruje nagle jaka 4. stopnia, to obecnie wszyscy zbierają na Czarka, ale to myślę, że właśnie to jest pilna potrzeba, żeby jemu pomóc i na jak najszybszą operację chyba, czy leczenie, na leki chyba jest mu potrzebne, są pieniądze.
1: Tak, będzie można się dorzucić, już niejedna zbiórka była prowadzona. To jeszcze tylko o tym miasteczku Bezpieczni w Drodze, to jest piknik edukacyjno-profilaktyczny, który miasto Ostróda współorganizuje z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, a także z Centrum Kultury w Ostródzie. Będzie można jak za młodych lat poczuć się trochę na placu manewrowym.
3: Tak jest.
1: Pozwiedzać, strefa profilaktyczna, strefa zdrowia, a także trening w plenerze. Będzie między innymi też symulator dachowania i zderzeń. To jest coś dla tych, którzy lubią no, nieco mocniejsze uderzenia.
3: Tak. No to jest przy amfiteatrze, a przy scenie koło placu zabaw będzie też strefa PKP. PKP będzie pokazywać...
1: Zderzenie z pociągiem?
3: To będą takie gry i zabawy promujące PKP.
1: PKP, PLK.
3: PLK, o PLK, dokładnie. No, będzie strefa Castoramy, będą gry i zabawy Bratka, MOPS, biblioteki naszej, strefa Real Kids, strefa Zielonej Lokomotywy, przedszkola, dmuchańce, gry i zabawy, będzie też strefa właśnie tego dziesięciolecia lotniska Szymany. Także myślę, że każdy tam coś dla siebie znajdzie z dzieciakami i wrzuci tę przysłowiową złotówkę do puszki dla Czarka. No, zapraszamy, no, to jest szczytny cel, a jednocześnie można się pobawić.
1: Zapraszamy, tym bardziej, że sporo będzie w ten właśnie weekend działo się w Ostródzie, bo przed nami też biwak wojsk napoleońskich, także dwie imprezy do odwiedzenia. Dni morza, no to ta strefa powiedzmy pływająco-spacerowa, czyli bulwar jeździowy jeziora Drwęckiego, ale biwak wojsk napoleońskich, rzut beretem, zamek, muzeum w Ostródzie, tam będzie rozbity obóz, będzie pokaz artyleryjski, kawaleria, bitwa, tak jest, wszystko, no,
3: wszystko,
1: co można
3: wszystko będzie,
1: zobaczyć.
3: Będzie rękodzieło, no to już oddzielny jakby program jest, ale też bardzo bogaty, można będzie na pewno wymiennie sobie zwiedzać zarówno obóz wojsk napoleońskich i oglądać atrakcje przygotowane przez rekonstruktorów i jednocześnie udać się nad jezioro na gry i zabawy dla dzieci czy koncerty. Także myślę, że to jest weekend kompletny, sobota już w ogóle totalna, a tym bardziej jeszcze w niedzielę mamy Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym i tutaj też sorry, trochę będzie Ostróda zablokowana w niedzielę w określonych godzinach, ale to też jest impreza ogólnopolska, no, jak powiedziałem, Mistrzostwa Polski, także to, no, będzie się działo i tutaj będzie można oglądać w niedzielę zarówno start, jak i metę drużynowych indywidualnych szosowych Mistrzostw Polski. Od razu zaznaczę, będą jechali Mickiewicz, start będzie przy zamku, będą jechali Mickiewicza Olsztyńską wiaduktem, później na Rondo i na Kajkowo będą wypadać, na Wgórza Dylewskie. Także tutaj będzie też będą utrudnienia w ruchu. To jeszcze poinformujemy, myślę.
1: Ale przepraszamy już teraz z góry wszystkich.
3: Tak jest.
1: Weekend ten od 26 do 28 czerwca w Ostródzie, no to tak zwany weekend po kokardy. Indywidualne Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym. Będzie biwak wojsk napoleońskich, a także Dni Morza, na które zapraszaliśmy Was wspólnie z Arturem Munie, rzecznikiem prasowym Urzędu Miasta w Ostródzie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.

promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano.

0: odpali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Teen Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
1: Ostatnie sekundy, ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com. Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni.
0: Po reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj nas do 1,5, 96,4 albo 89,4 FM.

jest piękna wakacje. Lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tyle ci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze. Na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość?

0: To jest Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: promocja.
1: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio.
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek, Leonharda 3. Olsztyn.
4: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Model Bestiun dostępny już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
5: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
6: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Radaja, 15.
0: Po reklamie. Meloradio Mazury.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Patrycja, Kasia, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem.
2: Naprawdę?
1: Naprawdę.
2: Kaśka, szykujcie kiny! Szykujmy lokaty!
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to chcę wypić czas na koniec.

0: sklepem, tak jak nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: To nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. Po którymś tam drinku przyszedł mi pomysł. No nie ma, po 11 latach się przekazał. No właśnie.